0: Powiedział portalowi Axios, że rozważa przeprowadzenie dużego ataku na Iran, większego niż wcześniejsze operacje. Zastrzegł jednak, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, a wojsku nie wydano nowych rozkazów. Trump stwierdził też, że Izrael mógłby dołączyć do działań w ciągu 2 minut, ale USA, jak podkreślił, nie potrzebują wsparcia innych państw. Ocenił też, że Iran chce negocjować, ale nie odczuł jeszcze wystarczająco dużo bólu. Ceny ropy szybują. To ostatnie amerykańskie ataki na Bliskim Wschodzie. Poprzedniej nocy Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejne ataki na Iran. Z kolei rebelianci Houthi z Jemenu ostrzelali arabskie tankowce na Morzu Czerwonym. To złe wiadomości dla kierowców. Giełdy surowców zareagowały podwyżkami. Co widać na wykresach? O tym Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
1: Słupki znów pną się w górę i to błyskawicznie. Baryłka ropy Brent jest już wyceniana na $98. To najwięcej od początku czerwca, ale wtedy obowiązywał pakiet CPN, więc ceny na stacjach paliw nie uderzyły w kieszenie kierowców aż tak mocno. Teraz coraz bardziej realne są ceny na poziomie około 8 zł za litr benzyny 95 i wyraźnie powyżej 8 zł za litr oleju napędowego. Na niepokoje na Bliskim Wschodzie reaguje też polska giełda. Indeks 20 najważniejszych spółek WIG20 sesję rozpoczął od spadków. Tylko kilka spółek jest na plusie. Większość z nich to firmy z sektora energetycznego.
0: Mężczyzna, który wrzucił plecak na tory warszawskiego metra, został deportowany na Ukrainę, poinformowała o tym Straż Graniczna. Do tego zdarzenia, które spowodowało utrudnienia w kursowaniu podziemnej kolejki, doszło w poniedziałek. 38-latek ma 10-letni zakaz wjazdu na terytorium Polski i innych państw strefy Schengen.
2: To także są fakty.
0: Nowi mieszkańcy wsi nie będą mogli żądać ograniczenia działalności rolniczej przez sąsiadów. Sejm ma nad tym głosować po wakacjach, mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski. Co rolnikom ma dać ta ustawa?
3: Ma ich zabezpieczyć przed skargami tych, którzy przenieśli się na wieś i zaczęli się skarżyć na hałasy i zapachy.
4: Mierzymy się z bardzo dużą falą hejtu,
3: mówi Łukasz Urbaś, hodowca drobiu.
4: Gminy wydają pozwolenia na budowę domów przy samych kurnikach. Ludziom to w ogóle nie przeszkadza. A następnie, jak już tam mieszkają, to zaczynają się niepotrzebne konflikty.
3: I te konflikty ma uciąć ustawa, zgodnie z którą kupujący grunt na wsi będzie musiał złożyć u notariusza specjalne oświadczenie.
5: Musi się pogodzić z tym, że jest to miejsce produkcji.
3: Wyjaśnia minister Stefan Krajewski.
5: Każda produkcja ma określone zapachy, dźwięki.
3: Na wsi czuć chlewnie, słychać kombajny, którymi, jeśli ustawa wejdzie w życie, będzie można bez obaw o mandat pracować nocą. Ustawa ma działać w dwie strony. Na przykład obok osiedli nie będzie można zbudować chlewni.
0: Informował reporter RMF FM Dominik Smaga, który był na konferencji szefa resortu rolnictwa. Ratownik wodny to jeden z zawodów, bez których nie wyobrażamy sobie wakacji. Osoby, które chciałyby w przyszłości dbać o bezpieczeństwo nad wodą, mogą już zacząć od 12 roku życia jako młodszy ratownik.
6: Pokazuje nam życie, że to najczęściej to będą ci najfajniejsi ratownicy, bo oni w młodym wieku złapią bakcyla. Już jako bardzo młodzi ludzie uczą się tych wszystkich technik, nabierają tego doświadczenia, tego takiego życiowego charakteru ratowniczego i w wieku 18 lat uzyskują, mogą przystąpić do kursu, zrobić ratownika wodnego, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i wtedy już są takimi zawodowymi ratownikami, którzy już mimo tego młodego wieku wiedzą bardzo dużo.
0: Z Mariuszem Raubo, ratownikiem wodnym z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Już dziś rusza nowy sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Otworzy go mecze Radomiaka z Wieczystą Kraków. Piątkowy wieczór to z kolei starcie Pogoni Szczecin z Legią Warszawa. Nowy sezon to także zmiany związane z technologią. Sędziowie nie będą już musieli korzystać z wozów VAR. Powstało Centrum Systemu Wideoweryfikacji. Centrum VAR będzie teraz działać w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Patryk Serwański porozmawiał o tym z sekretarzem generalnym związku Łukaszem Wachowskim i wiceprezesem PZPN Adamem Kazimierczakiem.
7: Panie prezesie, przede wszystkim koszty. Jesteśmy w nowym centrum VAR. Wszystko tutaj pachnie jeszcze nowością. Ile kosztowało to miejsce?
8: 10 milionów i to jest ten koszt, który my musieliśmy jako Polski Związek Piłki Nożnej ponieść. My oczywiście nie liczymy w tym budynku, tak? No bo tutaj mamy metraż, który moglibyśmy skomercjalizować. My to zostawiliśmy docelowo i taki był plan od początku, żeby to centrum VAR tutaj właśnie powstało. No wiadomo, spora część tych kosztów to są wydatki na technologię. To zapłacić trzeba. Mamy absolutnych liderów, można było szukać rozwiązania tańszego, ale od początku przyjęliśmy, że to ma być coś, co będzie docelowe i na tą chwilę najlepsze. No my trochę, można powiedzieć, tak parafrazując, z tej Polski drewnianej staliśmy się taką Polską murowaną. To rzeczywiście robi wrażenie. Ja pamiętam 2-3 tygodnie temu mieliśmy tu przedstawicieli prezesów klubów pierwszoligowych, potem drugoligowych. Rzeczywiście wchodząc tutaj, no to przenosimy się w trochę inny świat. To już nie jest to małe pomieszczenie na stadionie, gdzie sędzia postawił ten monitor, komputer i tam już niewiele miejsca zostawało. Tutaj są te warunki godne i tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że to się przełoży na to, że tych kontrowersyjnych decyzji już nie będziemy mieli albo będziemy mieli niewielki procent.
7: To, co myślę, jest ciekawe, koszty operacyjne, na pewno logistyka się zmienia, bo nie trzeba jeździć tymi wozami VAR na poszczególne mecze, ale jak patrzymy na koszty operacyjne tego centrum VAR w kontekście tego, ile kosztowało utrzymanie wozów przed sezon, koszty są bardzo podobne.
8: Nie powiem więcej. Globalnie to centrum VAR będzie kosztowało więcej niż obsługa poprzez wozy. No wiadomo, tu trzeba zapłacić za tą technologię. To są te licencje na naprawdę grube setki tysięcy euro, ale coś za coś. Tutaj mamy gwarancję, że ten sędzia nie będzie mógł powiedzieć, że był zmęczony, musiał jechać samochodem 200, 300, 500 kilometrów. Tu siada w komfortowych warunkach i ma ten komfort pracy. A poza tym no, mamy jeszcze jedną rzecz. Tu będzie przy każdej kolejce człowiek, który będzie takim superwizorem. On będzie odpowiedzialny za to, żeby w razie co wspomóc w trudnej sytuacji swoim doświadczeniem dać tym młodszemu sędziemu, młodszemu koledze wykładnie, jak zrobić daną sytuację, żeby to rozstrzygnięcie na końcu było dobre.
7: Jak tutaj to wpłynie na koszty dla sędziów, jeśli chodzi o ich wynagrodzenie? Bo na przykład teraz sędzia ma oczywiście jakąś tam zapewnione pieniądze, plus na przykład te koszty delegacji i tak dalej. Tutaj ta delegacja się troszeczkę zmienia. Czy to jakoś wpłynie? Będą jakieś inaczej rozliczane te kwestie pomiędzy PZPN-em a arbitrami?
8: Nie. Tutaj się nic nie zmieni, bo sędziowie od kilku lat już mają stałą opłatę za pełnienie funkcji bądź sędziego VAR i tutaj to jest bodajże 2000 zł za pełnienie funkcji VAR-a i to się nie zmieni.
7: Będzie tak, że dany sędzia będzie miał jak duże obciążenie w trakcie jednej kolejki, jednego weekendu? Jeden mecz dziennie na przykład może wtedy, czy więcej tych meczów nawet jako sędzia VAR zostać wykorzystany? Czy jaki jest plan?
8: To już będzie techniczna sprawa tych, którzy będą zarządzali tą grupą. No ja zakładam, że jest szansa na to, żeby sędzia przyjeżdżając do Warszawy poprowadził jako sędzia VAR jeden mecz w sobotę, jeden w niedzielę, ale to już są techniczne rzeczy i myślę, że tutaj kolegium sędziów zupełnie spokojnie stworzy taki system, który będzie po pierwsze najbardziej ekonomiczny, po drugie najbardziej wydolny z punktu widzenia tych rozstrzygnięć boiskowych.
9: Panie prezesie, trzeba przyznać, że...
7: Sekretarz generalny PZPN-u Łukasz Wachowski, proszę powiedzieć, jak ważna jest ta zmiana z punktu widzenia PZPN-u, bo to jest zmiana, to nowe centrum VAR, która dotyczy tak naprawdę backstage'u. Dla kibica niewiele się zmieni, ale jeśli chodzi o logistykę, o kwestie technologii, to jest kolosalna zmiana.
10: No tak, no przede wszystkim trochę wsłuchujemy się w głos naszych sędziów, którzy pewnie mieli wiele okazji do sędziowania z tego typu właśnie centrów warowych, czy to w meczach Ligi Mistrzów, czy to w meczach Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Więc na pewno z punktu widzenia sędziów jest to duże ułatwienie, nie trzeba podróżować na stadiony, na mecze, tylko tak naprawdę ekipy sędziowskie przyjeżdżają tutaj do Warszawy, są kwaterowane i mogą tak naprawdę w jeden weekend obsłużyć nie tylko jedno spotkanie, ale nie wiem, dwa albo trzy nawet mecze, jeżeli jest to dobrze poukładane logistycznie. Na pewno z punktu widzenia technologii przesiadamy się z jednego systemu na drugi, przesiadamy się na system Hawkeye, który jest w najlepszych, najbardziej rozwiniętych ligach na świecie. Jest w lidze hiszpańskiej, w lidze włoskiej, jest w Mistrzostwach Świata, jest w Mistrzostwach Europy, jest w Lidze Mistrzów, więc to też na pewno duża zmiana jakościowa. No na pewno ta centralizacja to też pewnego rodzaju upgrade naszej pracy, no bo trzeba pamiętać, że jednak te podróże, to sędziowanie warowe z wozu nie jest to już w tym, powiedzmy, aktualnej sytuacji coś, co jest tak naprawdę jakby już bardzo mocno szeroko spotykane, jednak największe ligi, największe rozgrywki czy największe turnieje odbywają się właśnie z tego typu centrów warowych, więc no to jest na pewno podążanie trochę za tymi trendami światowymi, tak żeby jednak jakość ta technologiczna była po naszej stronie.
7: Zastanawiam się jeszcze, bo z drugiej strony sędziowie, którzy byli blisko takiego meczu, mogli poczuć trochę tą atmosferę, zanim już zajęli się tym warowaniem, tak to ujmę. Tutaj będą daleko od tego wydarzenia. To może nieść też pewną swobodę, ułatwienie podejmowania decyzji. Z drugiej strony, no nie są włączeni w tę atmosferę wydarzenia. To jest w ogóle jakiś problem, czy akurat w przypadku VAR to nie jest kluczowe?
10: Wydaje mi się, że nie jest to kluczowe, a tak naprawdę mówię, tych rozmów z nimi mieliśmy wiele i wydaje mi się, że pewnego rodzaju wyciszenie, które jednak z takiego miejsca jak to można uzyskać, jest bardzo istotne, bo to jednak praca, która powinna przebiegać w dużym skupieniu, bez pewnie tego dopływu sygnału takiego z zewnątrz, więc ta atmosfera meczu, ona raczej nie pomagała, nie wiem, czy przeszkadzała, takich sygnałów też nie mieliśmy, ale wydaje mi się, że jednak taka prywatność pewnego rodzaju, że jest się po prostu tylko dedykowanym dla meczu i ten sygnał kibicowski, czy jakiejś atmosfery meczowej nie dochodzi do sędziów VAR. Wydaje mi się, że to jest akurat dobre.
7: Ważne pytanie, koniec sezonu to zawsze multiliga, wszystkie mecze o jednej porze. Tutaj mamy 5 przygotowanych stanowisk do tej pracy VAR. Jak będzie rozwiązana ta ostatnia kolejka? No dużo jeszcze czasu, ale pewnie pomysł jest.
10: Tak, no zdecydowanie. Oczywiście nie rezygnujemy z tych wozów VAR, które do tej pory Polski Związek Piłki Nożnej posiadał. Będziemy je wykorzystywać w takim, powiedzmy, codziennej pracy do różnego rodzaju szkoleń, do innych naszych rozgrywek, do Pucharu Polski, bo pamiętajmy, że przecież nie wszystkie mecze Pucharu Polski, we wszystkich meczach Pucharu Polski zawsze uczestniczą drużyny ekstraklasy, więc te wozy VAR będą wykorzystywane również na meczach Pucharu Polski i również na multilidze, czyli w tej ostatniej kolejce 5 spotkań obsłużonych tutaj z centrum VAR z Bitwy Warszawskiej z Warszawy i 4 na miejscu przez wozy VAR. Pamiętajmy o stronie technicznej, o stronie takiej trochę komfortowej i wygodowej, tak? No tutaj jest spokój i tego miejsca jest tak zdecydowanie więcej niż w samym wozie. Ale od strony technicznej wygląda to po prostu tak, że sędziowie dostają ten sam obraz z kamer, który dostawali w wozie VAR, czyli to, co widzi kibic przed telewizorem, czy to, co widzimy w studio telewizyjnym. Sędziowie mogą również zweryfikować na swoich monitorach tutaj z centrum VAR i odnosi to tak samo, dokładnie tak samo jak z wozu VAR.
0: Z sekretarzem Związku Łukaszem Wachowskim i wiceprezesem PZPN Adamem Kazimierczakiem rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Gdzie chodzą lokalsi? Sprawdzamy, jakie są te ulubione miejsca spotkań, odpoczynku, zabawy mieszkańców różnych miast. Halo, halo, Katowice, czy jest Ania razem
2: dobry,
1: z nami?
2: Dobry, jestem.
1: Dzień
2: oczywiście.
1: Dobry, Ania Kropaczek jest razem z nami, oczywiście w naszym katowickim studiu. Ania, nie zaskoczę cię, bo jak przyjeżdżam do Katowic, to wiesz, gdzie chodzę oczywiście. Na Niekiszowiec.
2: O tym dzisiaj też powiem w faktach,
1: no to co
2: zapewne.
1: Bo, rozumiem,
2: bo tam nie tylko tam nie tylko chodzą właśnie, ciebie mogę nazwać turystą, nie wiem.
1: No, jak najbardziej. W Katowicach nie.
2: Ale lokalsi też dalej kochają Niekiszowiec.
1: Tak? No to się bardzo cieszę w takim razie, ale powiedz o tych innych miejscach, gdzie chodzą w Katowicach lokalsi.
2: Takich miejsc jest wiele. Ja jestem lokalsem, jestem katowiczanką, mieszkam tu od zawsze i kiedy zadałam sobie to pytanie, gdzie chodzą lokalsi, to w pierwszej kolejności do głowy przyszły mi Stauwajery. O tym miejscu nasi słuchacze na pewno już słyszeli, ponieważ bywamy tam z mikrofonem. Choć taka nazwa Stauwajery, funkcjonująca właśnie wśród lokalsów, chyba na antenie nie padła. Widzę, właściwie to mogę też to powiedzieć, że widzę to miejsce z okna naszej katowickiej redakcji.
1: O, to jeszcze masz blisko w takim razie. To zdradź w takim razie, co to są te Stauwajery?
2: To jest Dolina Trzech Stawów i to pewnie już słyszałeś o takim miejscu.
1: No tak.
2: Stauwajer po niemiecku to sztuczny staw, zbiornik retencyjny i faktycznie stawy w Dolinie Trzech Stawów to są zbiorniki powstałe na skutek działalności górniczej, a jakże. Co ciekawe, tych stawów jest tam więcej niż trzy, ale trzy największe są najbardziej znane. Staw Łąka, staw kąpielowy i staw kajakowy. To takie.
1: No, czyli rozumiem kąpanie się, pływanie na kajaczkach, to rozumiem, takie rzeczy się robi na Stauwajerze.
2: No nie
1: tak?
2: tylko, bo jeździmy tam na rowerach, na rolkach, jest rolkostrada, biegamy, spacerujemy, są korty tenisowe, park linowy, stadni na koni i łąki, na których zbierają się różne grupy ćwiczące na przykład jogę. Niektórzy indywidualnie tam trenują nawet boks, tai chi, no różne osoby można spotkać. Wiosną i latem jest tam też sporo sezonowych lokali gastronomicznych. Generalnie Dolina Trzech Stawów jest częścią katowickiego parku leśnego. To jest bardzo duży teren, przechodzący naturalnie w las, więc oczywiście podziwiamy tam przyrodę.
3: Mamy na przykład piękne okazy dębów, dosyć duże, może jeszcze nie pomnikowe, ale już duże okazy dębów, czy na przykład bardzo piękne malownictwo.

0: Zasadnicze olchy, więc jak najbardziej można się tu schronić w takim zaciszu, w cieniu drzew. Tam, gdzie mamy tereny takie stricte parkowe, sadzimy ozdobne odmiany krzewów czy bylin, właśnie takie kwitnące, długo kwitnące, więc w ten sposób zwiększamy też cały czas tą bioróżnorodność.
1: A zwierzęta jakie spotkamy?
0: Na pewno spotkamy dziki, na pewno sarny, które wychodzą z lasu, zawsze na początku wiosny, kiedy sadzimy bratki w donicach, tutaj na parkingach od ulicy Francuskiej, i sarny co roku zjadają nam te nasze bratki. Bratki się oczywiście po chwili się odnawiają i kwitną ponownie, natomiast przyzwyczailiśmy się do tego, że w zasadzie pierwsza noc po naszym posadzeniu bratków są one, szczególnie te donice, które są postawione od lasu, po prostu bratki są zgryzione. One są zjedzone, bo są to rośliny jak najbardziej jadalne, są słodkie, więc one też to doceniają.
2: Mówiła mi Małgorzata Żydek-Piątek, kierowniczka Katowickiego Parku Leśnego. Dodam, że Dolina Trzech Stawów, czyli Ształ Wajery, to także jest miejsce festiwali muzycznych. Właśnie trwają przygotowania do jednego z nich, które będzie w sierpniu.
3: No pięknie, a byłaś już te wakacje na Ształ Wajerach?
2: Byłam, oczywiście. Ja tam
3: i kąpałaś się, posłuchaj?
2: Nie, ja tam się nie kąpię, ja tam raczej spaceruję. No i też bywam z mikrofonem, jak już wspomniałam, tak.
3: Tak.
2: I zapraszam bardzo serdecznie, to jest świetne miejsce, naprawdę.
3: Zastanawiałem się, czy woda ciepła w tych stawach, czy...
2: Chyba tak.
3: Chyba tak.
2: No dzisiaj jest fatalna pogoda, także dzisiaj nie zachęcam, ale zapraszam. Jak mi powiedziała jedna z mieszkanek, która tam odpoczywała, to jest najlepsza miejscowa.
3: To bardziej dzisiaj w takim razie kajaczek niż pływanie. Ania Kropaczek razem z nami z naszego katowickiego studia. Pięknie dziękujemy, Ania.
2: Dziękuję.
4: Jeszcze więcej informacji dnia do usłyszenia w radiu RMF 24.

0: czy kobieta naprawdę widziała zaginionego 15 lat temu wnuczka? Wywierzysko w RMF FM. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Wszedł głębiej i jego oczom ukazał się przestronny salon. Centralnym miejscem był kominek, przy którym stał pusty pojemnik na drewno. Powyżej wisiał sporych rozmiarów telewizor, a obok kilka rodzinnych fotografii. Pomieszczenie sprawiało przytłaczające wrażenie, nie tylko ze względu na to, że od dawna nikt nie spędzał czasu na skórzanej kanapie, ani nie dokładał drewna do kominka. Ściany były utrzymane w beżach, ale ciężkie meble, drewniane wykończenia i wzorzysty dywan nie pozostawiały wątpliwości, że wnętrzu daleko do obecnych trendów z dominacją bieli i szarości. Tutaj leżały zeszyty dzieci, powiedziała Trochowska, wyrywając go z zamyślenia. Spojrzał na masywną drewnianą ławę, przy której stały kanapa i dwa fotele. Na jednym z nich dostrzegł złożone w kostkę koce. Niczego nie zmieniałam, chociaż prawdopodobnie przydałoby się malowanie. Kiedy pani przyszła, telewizor był włączony? Nie, a dlaczego pan pyta? W odpowiedzi wzruszył ramionami. Nie wiedział, ale być może ta informacja do czegoś mu się przyda. Krystyna poprowadziła ich do kuchni. Zobaczył szafki w kolorze olchy ze żłobieniami i przeszkleniami na drzwiach oraz wzorzyste płytki. Narożnik kuchenny, symbol tamtych czasów, miał lekko przetarte obicie, co okazało sądzić, że rodzina często jadała posiłki w kuchni zamiast przed telewizorem. Aleksander podszedł do pożółkłej lodówki. Na drzwiach znajdowało się kilka magnesów, między innymi z Gdańska, Krakowa i Dziwnówka. Dzieciaki przywiozły je z wycieczek szkolnych, wyjaśniła Krystyna. Iwona i Daniel rzadko wyjeżdżali z Tomaszowa. Rozumiem, dużo pracowali. Kiedy pani przyszła, w zlewie leżały brudne naczynia? Upewnił się. Potwierdziła skinieniem głowy. Dlatego myślałam, że... Głos jej się załamał. Córka położyła dłoń na jej ramieniu w pokrzepiającym geście. Myślałam, że wyszli tylko na chwilę. Nikt nie zakładałby od razu najgorszego, pani Krystyno. Szczególnie, że... No cóż, szczególnie, że wszystko wyglądało normalnie. Żadnych śladów bijatyki, poprzewracanych krzeseł czy wyciągniętych szuflad. Policja podejrzewała rabunek, odezwała się Agnieszka. Wszystko sprawdzili, ale drzwi były nietknięte, a z domu nic nie zniknęło. A przynajmniej tak nam się wydaje, bo zostały telefony, komputery, biżuteria. Czy ktoś mógł mieć klucz do domu? Na przykład przyjaciółka Iwony? Albo dobry kolega Daniela? Nie, raczej nie. Tylko ja miałam zapasowy komplet, wyjaśniła Trochowska. Nikt więcej. Na moment znowu zapadła cisza, jakby wszyscy troje potrzebowali kilku sekund, aby zebrać myśli. Trochowska zabrała głos jako pierwsza. Chce pan wejść na górę? Jeżeli to nie problem. Kobieta się zawahała, spojrzała na córkę. Agniesiu, zaprowadzisz pana Aleksandra? Poprosiła. Wystarczy mi emocji na dzisiaj. Tak będzie łatwiej. Jasne, mamo, zaczekaj na dole. Starsza pani pokiwała głową, a w jej oczach pojawiły się łzy. Zadrżała. Zamojski podążył za Agnieszką. Gdy stawiał buty na stopniach, skrzypiały, jakby chciały oznajmić, że nie jest tu mile widzianym gościem.

0: Na górze są trzy sypialnie, odezwała się Kubik. Iwony i Daniela, Eryki i Maćka. A co z najmłodszym synem? Mikołaj miał łóżeczko u rodziców, ale Daniel planował wyremontować pomieszczenie na parterze. Początkowo miał tam być jego gabinet, czy coś w tym rodzaju, ale nie starczyło im pieniędzy, żeby go wykończyć, więc stał pusty. Kiedy mały się urodził, razem z Iwoną doszli do wniosku, że albo sami przeniosą się na dół i oddadzą sypialnię synowi, albo Maciek zajmie to pomieszczenie. Był najstarszy, więc wydawało się to rozsądnym rozwiązaniem. Powierzchnia na piętrze wyglądała na mniejszą. Być może takie wrażenie pogłębiały skosy, optycznie pomniejszające przestrzeń. Nie myślał nad tym długo, bo Agnieszka zaprowadziła go do sypialni Iwony i Daniela. Zobaczył dwuosobowe łóżko, a po przeciwnej stronie dziecięce łóżeczko. Na szafce stał stary telewizor, a obok niego leżał pilot z wytartymi przyciskami. Kiedy przeszli do pokoju Eryki, Zamojski poczuł, że wewnętrzny głos mówi mu, że powinien jak najszybciej stąd wyjść. Ściany w kolorze intensywnego różu niemal kłuły w oczy. Znalazł tam jeszcze obrotowe krzesło w tym samym kolorze i niegdyś puszysty, dziś wyliniały dywan oraz plakaty zespołów, które widział po raz pierwszy. Tokyo Hotel i US 5. Sypialnia Maćka była typowym pokojem nastolatka. Na ścianach wisiały plakaty z podobiznami piłkarzy, a na szafce Zamojski zobaczył kolekcję kart Pokémon. Pod oknem stało biurko, na którym znalazło się miejsce na monitor z wystającym tyłem, poszarzałą ze starości klawiaturę, przybornik na długopisy i odtwarzacz MP3 z wyświetlaczem. Na parapecie dostrzegł dwa kwiaty w połyskujących metalowych doniczkach. Usłyszeli kroki na schodach i oboje odwrócili się w stronę nadchodzącej Krystyny. Miałaś zostać na dole, zauważyła Agnieszka. Trochowska machnęła ręką. Już mi lepiej, zapewniła. Weszła do pokoju wnuczka. Podeszła do okna i wetknęła palce w doniczkę. Muszę ją podlać, skoro już tutaj jestem, stwierdziła. Może zniosę kwiatki do kuchni, co? Nie będziesz musiała za każdym razem wchodzić na górę. Krystyna wykrzywiła twarz. Niech zostaną, zaprotestowała. Czasem powinnam tutaj zajrzeć, bo... Urwała, wpatrując się w zasłane łóżko. Aleksander przeczuwał, że zaraz usłyszy coś, czego się nie spodziewał. Wszystko w porządku, mamo? Tydzień temu zaścieliłam łóżko. Tak? No to dobrze. Agnieszka nie zrozumiała, co matka chciała jej przekazać. Tymczasem Krystyna milczała kilka długich sekund, jakby głos ugrzązł jej w gardle. Spoglądała na Aleksandra i córkę, a potem przeniosła wzrok na łóżko. Ktoś na nim leżał, zawyrokowała. Dopiero teraz Kubik zrozumiała. Co ty mówisz? Zapytała. Zaścieliłam łóżko. Mówiłaś, ale spójrz. Spojrzała, a Aleksander razem z nią. Wcześniej nie zwrócił uwagi na to, że narzuta leży nierówno, a w niektórych miejscach jest odkształcona. Kiedy pani była w tym pokoju ostatni raz? Zapytał. Dokładnie tydzień temu. Głos jej drżał. Zmieniłam pościel, bo poprzednia była mocno zakurzona. Zaniosłam ją do domu, żeby uprać, a Maciusiowi powlekłam nową i przykryłam narzutą. Nie siadałam na niej, a to... Wygląda, jakby ktoś rzeczywiście tutaj był, przyznał Zamojski.
1: Gdy wywieszyska przestają bić, w mieście zawsze dzieje się coś złego. Wywieszysko w RMF FM.

0: Roma dolała kawy do porcelanowego kubka i wetknęła widelec w jajecznicę. Nie smakuje ci? Zapytał Arek. Dlaczego? Bo dziubiesz zamiast jeść. Odłożyła sztuczce. Nie jestem głodna, odparła. Przepraszam. W porządku, ale mogłaś powiedzieć od razu. Wiesz, że nie lubię marnować jedzenia. Miała wyrzuty sumienia, bo w ostatnich dniach nie była najlepszą partnerką do rozmów. Chodziła podenerwowana, a jej myśli krążyły wokół śledztwa. Arek chciał zrobić jej przyjemność. Wstał wcześniej, co dla niego było sporym poświęceniem. Przygotował śniadanie, a ona nie potrafiła wykrzesać z siebie krzty entuzjazmu. Poszukiwania Ingi utknęły w martwym punkcie. Minęły 3 dni, a nastolatka nadal nie wróciła do domu. Sprawa nabrała rozgłosu. Zaczęły się nią interesować ogólnopolskie media, które, co było do przewidzenia, wieszały psy na działaniach policji. Krytykowały opieszałość i nieudolność funkcjonariuszy. W studiach telewizyjnych zasiedli eksperci od wszystkiego i prześcigali się w wytykaniu błędów tomaszowskiej komendzie. Rzecznik policji miał sporo roboty, ale na szczęście żaden dziennikarz jeszcze nie podał do publicznej wiadomości, kto prowadzi sprawę. To tylko kwestia czasu, pomyślała Roma. Na razie nikt nie znał jej nazwiska, ale prędzej czy później się dowiedzą. Nikt, oprócz Arka. Namirski wrzucił na swój profil w mediach społecznościowych szybkie sprawozdanie z postępów w śledztwie. Szybkie sprawozdanie. Właśnie tak to nazwał. Miał sporo fanów, więc materiał w kilka godzin został udostępniony 1000 razy. Sułecka bała się, że Arek powie w podcaście o jedno słowo za dużo, ale na szczęście trzymał język za zębami. Jeśli komendant by się dowiedział, że Roma sypia z jednym z najpopularniejszych podcasterów kryminalnych w Polsce i rozmawia z nim o prowadzonej sprawie, miałaby przechlapane. Odsunęła krzesło i wstała od stołu. Dziękuję, powiedziała, wrzucając resztki niedojedzonej jajecznicy do kosza. Ale naprawdę nic w siebie nie wcisnę. Arek z brzękiem odłożył widelec. Od wczoraj atmosfera między nimi była napięta. Zaskoczył ją, gdy zjawił się wieczorem z walizką pełną ubrań. To był kolejny raz, kiedy próbował przekroczyć granicę, którą Roma mu ustaliła. Nie spodobało jej się to, więc zareagowała nerwowo. Zbyt nerwowo. Słuchaj, chciałam cię przeprosić za wczoraj, powiedziała. Nie była w tym dobra, ale chyba zabrzmiało szczerze. Trochę się zdziwiłam. Nie skonsultowałeś tego ze mną, a wydaje mi się, że zanim razem zamieszkamy, powinniśmy o tym porozmawiać. Chodzi ci o tych kilka ciuchów? Tak. Tak jakby.
1: Co mają wspólnego nowe śledztwo i sprawa sprzed lat? Kinga Wójcik, wywierzysko w RMF FM.

chciałem z tobą zamieszkać, mruknął. W jego głosie było słychać wyrzut. Wziąłem więcej ubrań, żeby nie jeździć co rano do mieszkania. Ale jeśli uważasz, że kilka koszulek i gacie to zbyt poważna sprawa, dzisiaj je zabiorę. Och, nie o to chodzi. Po prostu według mnie to za wcześnie. Przecież jest między nami dobrze. Po co to zmieniać? Nie spieszmy się. Ludzie w związku z czasem robią kolejne kroki. Na tym to polega. Sułecka uważała, że spotykają się zbyt krótko, żeby się deklarować. Nie wypowiedziała jednak swoich przemyśleń na głos. Odwróciła się plecami do Arka i umyła brudny talerz. Sądziłem, że martwisz się śledztwem, powiedział, i że przyda ci się towarzystwo. Ale jak widać, byłem w błędzie. Martwię się śledztwem, odparła. Nie potrafiła ukryć poirytowania. I to jest druga sprawa. Nagrałeś krótki odcinek z postępów w poszukiwaniach Ingi i nie mam ci tego za złe, ale twój artykuł w Głosie Tomaszowa wydaje mi się niesprawiedliwy. Nie rozumiem. Opowiedziałem o wszystkim zgodnie z prawdą. Wydźwięk jest jednoznaczny. Czyli jaki? Że da... Wy. Arek się skrzywił. Nieprawda. Robiliśmy wszystko, żeby ją odnaleźć. Dobrze o tym wiesz, a twój tekst w całości poświęcony jest moim błędom. Nie twoim, tylko policji. Ja jestem policją. Zamilkł. A Roma zrozumiała, że on naprawdę nie widzi w tym artykule niczego złego. To był błąd, pomyślała. Policjantka nie powinna spotykać się z dziennikarzem. Zgrzyty były nieuniknione. Uważasz, że nie popełniliście żadnego błędu? Zapytał. Westchnęła. Nie ujawniłem ani jednej poufnej informacji, więc nie rozumiem, dlaczego się czepiasz, dodał. Także wstał od stołu. Wrzucił brudny talerz do zlewu, a potem dopił kawę. To prawda, wiedział więcej niż inni dziennikarze, ale z niczym się nie zdradził. Mimo to wydźwięk jego tekstu był paskudny. Znalazło się tam kilka rzeczy, które nie spodobały się Romie. Stawiały ją w kiepskim świetle. Myślę, że dzięki temu, że się spotykamy, wiesz rzeczy, których nie powinieneś wiedzieć, powiedziała. I nie chciałabym, żebyś to wykorzystywał. Nie zrobiłem niczego złego. Sięgnęła po kawę, oparła się o kuchenny blat i upiła łyk. Myślę też, że powinieneś zapytać mnie o zdanie, zanim zjawiłeś się u mnie z walizką. Jesteśmy dorośli, a dorośli rozmawiają ze sobą o takich sprawach. Powinniśmy ustalić to wspólnie. Wiesz co? Lepiej już pójdę, bo chyba masz zły dzień. Nie rozumiem twoich pretensji. Spotykamy się, miło spędzamy czas, więc pomyślałem, że możemy posunąć się naprzód. Traktuję cię poważnie. Chciałem cię nawet poznać z moją mamą. Jest dla mnie ważna, więc to pewnego rodzaju deklaracja, nie sądzisz? Przywiozłem te pieprzone ciuchy, żeby nie jeździć przed pracą do mieszkania i przebierać się w biegu, ale widzę, że to dla ciebie za duży problem, więc nie ma sprawy, dzisiaj wszystko zabiorę. Nie wiedziała, co odpowiedzieć, ale wybawił ją z kłopotu. Wyszedł, zostawiając ją samą.

0: Na zegarach już godzina trzecia. Słuchamy najnowszego wydania Faktu w RMF FM, które ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
1: Kłaniam się, zapraszam. Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o podrzucenie w środę niewybuchu do kosza na śmieci przy galerii handlowej w Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku. Atak nożownika w Nowym Jorku. Dwie osoby są ranne. W każdym powiecie będzie kolej. Taką deklarację złożył premier Donald Tusk. Posłuchajcie, gdzie w Polsce brakuje pociągów. Mężczyzna, który miał pozostawić niewybuch w koszu na śmieci przy galerii handlowej w Jeleniej Górze, został wczoraj zatrzymany. Jakie zarzuty grożą mężczyźnie? O tym nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
2: 34-latek może usłyszeć zarzut sprowadzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób, za co grozi kara nawet 10 lat więzienia. Jego kolega wciąż jest poszukiwany. Dzięki monitoringowi policjanci ustalili, że mężczyźni porzucili w okolicy galerii dwa niewybuchy. Jeden w koszu na śmieci, a drugi w pobliskich zaroślach. Zauważył je przypadkowy przechodzień. Według wstępnych ustaleń to miny przeciwpiechotne. Sytuacja była bardzo niebezpieczna. Z galerii pobliskich domów ewakuowano blisko 170 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
1: W faktach teraz doniesienia zza oceanu. Dwóch mężczyzn zostało rannych w ataku nożownika w pobliżu Central Parku w Nowym Jorku. 51-letni sprawca został zatrzymany. Służby badają możliwy motyw nienawiści. Jedna z ofiar jest pochodzenia azjatyckiego, druga jest Żydem. Śledczy sprawdzają też, czy w ataku role mogły odegrać problemy psychiczne. Ranni trafili do szpitala, a ich stan jest stabilny. Nie ma informacji, by napastnik znał swoje ofiary.
3: Fakty i ludzie.
1: Do Warszawy przyjechali wczoraj przedstawiciele Polonii z całego świata. W stolicy ruszyła druga edycja Polonia Camp.
4: Zaczynamy od zwiedzania Warszawy, poznawania Polski także przez zajęcia językowe i też poznawania przede wszystkim siebie, czyli tych osób, które tutaj do nas przyjechały. To grupa licząca prawie 1500 osób.
5: Na twarzach uczestników Polonii Camp widać uśmiechy, widać taką też pewnie ekscytację.
4: Mamy osoby, które po raz pierwszy przyjechały do Polski i myślę, że dla nich to jest największa ekscytacja i przyciąga ich właśnie to, że mogą tutaj w gronie innych młodych osób z całego świata poznać też ten kraj przodków, który z jakiegoś względu do tej pory nie był im tak blisko znany.
1: Mówiła współorganizatorka Polonia Camp 2026 Małgorzata Kopka-Piątek z Instytutu Spraw Publicznych. Rozmawiał z nią reporter Jakub Rybski. Premier Donald Tusk zapowiedział w środę, że w każdym polskim powiecie będzie kolej. Białe plamy widoczne są m.in. w północno-wschodniej Polsce. O powrót pociągów walczy m.in. powiat węgorzewski na Mazurach.
6: Z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia też mieszkańców Węgorzewa, Kętrzyna, ogólnie terenów przygranicznych, jest to niezwykle ważna sprawa, zwłaszcza w kontekście wykluczenia komunikacyjnego. Nie możemy oczywiście pominąć aspektu wojskowego. Mamy największe brygady artylerii w Polsce. I przemieszczanie się dużej ilości sprzętu wojskowego wymaga dobrej infrastruktury drogowej, ale również kolejowej.
1: Mówił wicestarosta powiatu węgorzewskiego Robert Nowacki.
3: Fakty ze świata medycyny.
1: Szansa na skuteczne leczenie, większa precyzja podczas zabiegu i krótszy pobyt w szpitalu. Tempo, w jakim rozwija się urologia, jest ogromne. Tak mówi w rozmowie z naszą dziennikarką Ewą Kwaśny profesor Piotr Chłosta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. I dodaje, że wykryty rak prostaty nie oznacza wyroku.
7: Znalezienie choroby o potencjale onkologicznym w obrębie gruczołu krokowego, znalezienie raka, nie oznacza wyroku w żaden sposób, bo to też trzeba dobitnie podkreślić, że biologia raka gruczołu krokowego, biologia nowotworu prostaty jest biegunowo odmienna od biologii guzów nerki, pęcherza moczowego czy guzów jądra. Tam, jeżeli szybko nie zastosujemy agresywnego leczenia zmierzającego do wyeliminowania problemu, to odległe wyniki nie są satysfakcjonujące. Rak gruczołu krokowego, czyli rak prostaty, to jest nowotwór, z którym w cudzysłowie możemy porozmawiać. Dlatego, że jego rozwój jest powolny. Jeżeli jest ograniczony
8: powolny,
7: do narządu...
8: Powolny to znaczy, jaki czas ma pacjent?
7: Od postaci,
8: miesiąc, rok?
7: Od postaci mikroskopowej której do postaci jawnej klinicznie mija często bardzo wiele lat. Oczywiście wypadkową takiego stanu rzeczy również jest jego potencjał onkologiczny określony według kryterium Międzynarodowego Towarzystwa Patologów Urologicznych jako stopień pierwszy, drugi czy trzeci, dawniej określany w skali Gleasona, która też miała określać potencjał onkologiczny. No więc są sytuacje, w których obecność nowotworu gruczołu krokowego, jeżeli jest on ograniczony do narządu, jest on ograniczony do prostaty, nie wychodzi na zewnątrz, a ma niski potencjał onkologiczny, pozwalają z przekonaniem zaproponować postępowanie jakby w cudzysłowie wyczekujące, jakby w cudzysłowie nic nie robienie, a nazywa się to aktywnym nadzorem, czyli obserwowaniem ewentualnego ryzyka progresji, która stworzyłaby konieczność zastosowania operacji. Innymi słowy, rak gruczołu krokowego w niskim stopniu złośliwości ograniczonym do narządu u mężczyzn starszych bardzo często powoduje to, że po latach odejdą oni z nim. A nie na niego, nie z jego powodu. U mężczyzn młodszych istnieje duża szansa uniknięcia radykalnego leczenia chirurgicznego z ryzykiem, w chwili obecnej bardzo niewielkim, co podkreślam szczególnie dobitnie, ale jednak z ryzykiem pewnych zaburzeń czynnościowych i lub możliwości odroczenia tego leczenia na czas późniejszy. Kogo leczymy aktywnie, kogo operujemy? Operujemy tych, u których problem jest klinicznie istotny i może wywrzeć wpływ na długość, i może wywrzeć wpływ na jakość życia. Czyli to, co ustaliliśmy, pani redaktor, że z nowotworem prostaty w chwili obecnej, znając coraz lepiej jego biologię, możemy porozmawiać, wydaje się, że to stanowi o sensie postępowania we współczesnej urologii.
0: To brzmi optymistycznie, ale oczywiście nie możemy tutaj czekać na pewno.
7: Absolutnie.
0: Tak jak pan powiedział, trzeba być pod opieką urologa.
7: Absolutnie tak. Na raka gruczołu krokowego można umrzeć, ale kto umiera na raka prostaty? Umiera ten, u którego choroba jest zaawansowana miejscowo w momencie rozpoznania i lub w toku progresji lub w momencie rozpoznania ma charakter przerzutowy. Czy jest szansa uniknąć takiego stanu rzeczy, no albo właśnie, przynajmniej opóźnić taki proces? Jest. Trzeba serwisować własny organizm, podobnie jak serwisujemy własny samochód. My nie jesteśmy w stanie uniknąć wielu rzeczy, między innymi chorób o potencjale onkologicznym w zakresie gruczołu krokowego, bo największym czynnikiem ryzyka wystąpienia raka prostaty jest wiek. Innymi słowy, wystąpi on u przeważającej większości mężczyzn po 80 roku życia. Ale uwaga, mając możliwość serwisowania własnego organizmu, zaczynając od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a kończąc na urologu, możemy problem wykryć w takim stanie, który umożliwi albo aktywny nadzór, albo konieczność leczenia na etapie ograniczenia do narządu z zastosowaniem mało inwazyjnych i mało okaleczających sposobów postępowania i, uwaga, z intencją całkowitego wyleczenia.
0: Powiedział pan profesor też coś takiego, że czasami ten wynik PSA wcale może nie wskazywać, nawet wysoki, że jest coś nie tak, ale zdarza się, że jest tam nowotwór, tak? Że są te komórki nowotworowe, złośliwe.
7: Tak.
0: No właśnie, to co zrobić? Mamy ten wynik dobry, no to wiadomo, że ja nie pójdę do lekarza na kolejne badania, no bo...
7: No właśnie, rzecz jest w tym, żebyśmy w audycji takiej jak ta pokazali, że PSA nie jest markerem nowotworowym. Czy są markery
0: czyli
7: nowotworowe w człowieku?
0: Tak. Mm-hmm.
7: No są. Dotyczą one gonad u obu płci, dotyczą przewodu pokarmowego u obu płci. Natomiast PSA, będąc markerem specyficznym, swoistym dla prostaty, dla gruczołu krokowego, nie jest markerem swoistym dla raka gruczołu krokowego. Dlatego zmiany w jego wartości albo wartość mieszcząca się w granicy normy laboratoryjnej ustalonej przez laboratorium nie oznaczają odpowiednio, że rak istnieje lub raka nie ma.
8: Oczywiście ta sztuczna inteligencja tu opanowuje, prawda, cały świat. Czy również urologię?
7: Absolutnie tak.
8: Ale w jaki sposób? Ona pomaga lekarzom, czy ona przeszkadza?
7: Na razie pomaga. Na razie pomaga. Natomiast chwilą, kiedy sztuczna inteligencja będzie podejmować decyzję za urologa i podejmie się operacji pacjentów urologicznych, to tak jak w filmie Terminator 2, może to oznaczać zagrożenie dla egzystencji ludzkiej rasy. Mówię to oczywiście żartem. Natomiast oczywiście sztuczna inteligencja w dziedzinie urologii opiera się na funkcjonowaniu pewnego algorytmu wspomagającego zarówno pracę lekarza urologa w zakresie diagnostyki, w zakresie operacji i oszczędzania pewnych ważnych struktur, głównie mowa tutaj o pęczkach nerwowo-naczyniowych i zwieraczu cewki moczowej podczas radykalnej robotycznej prostatektomii, możliwością nakładania obrazu, możliwością pewnej sugestii i oceny ryzyka ewentualnej ekspansji pozanarządowej choroby. Wreszcie wspomaga przy podjęciu decyzji diagnostycznych. Natomiast wydaje mi się, że pełna kontrola intelektualna i pełna kontrola manualna przy leczeniu chirurgicznym na etapie współczesnej medycyny uniwersyteckiej w tej części Europy wskazuje, że musimy jej postawić pewne ograniczenia, a nie sami ograniczać się, wysługując się sztuczną inteligencją.
8: A jakie są spostrzeżenia pana profesora, jeśli chodzi o pacjentów? Tych pacjentów przybywa, oni są bardziej świadomi, wiedzą już, że powinni się badać. Jak to wygląda w tej chwili?
7: Muszę powiedzieć z dumą i satysfakcją, że ilość pacjentów urologicznych wzrasta, dlatego że wzrasta średnia wieku naszej populacji, i męskiej, i żeńskiej.
8: Ale czy oni się sami zgłaszają?
7: Właśnie to też świadczy o sposobie wyedukowania, nie zawsze idącego w dobrą stronę, ale jednak o wiele lepszego niż to jeszcze było z końcem ubiegłego stulecia. Satysfakcjonującej sytuacji, w której uzyskamy status, jeśli zadbam, to wygram, albo mój los w moich rękach, gdzie każdy z nas będzie zadowolony z tego, że ma przeglądnięty ten organizm, chyba nie osiągniemy nigdy. Ale z satysfakcją stwierdzam, że zarówno poziom kultury sanitarnej, wyedukowanie naszego społeczeństwa, jak i zrozumienie problemu urologii i tego, o co idzie, tak zarówno z gruczołem krokowym, jak i z pęcherzem moczowym, z ryzykiem wystąpienia pewnych niepokojących objawów, które powinny zmusić do bezwzględnej konsultacji urologicznej, więc tu jest coraz lepiej.
1: Tłumaczył profesor Piotr Chłosta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w rozmowie z Ewą Kwaśny.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: I na ten dzień czekaliśmy. W piątek ta pierwsza kawa z RMF FM zupełnie inaczej smakuje. 13 minut po trzeciej. Anita Janczak jestem z wami i z tymi, którzy odliczają do końca nocnej zmiany i z tymi, którzy bardzo wcześnie zaczynają ten dzień. Najlepsza muzyka dla was, Pink, już teraz.

0: Zanim rozpędzimy się z tematami do pierwszej kawy z RMF FM, łapcie od nas ciekawą rozmowę z radia RMF 24 o czujniku tłuszczu. Krzysztof Urbaniak.
1: Zrzucanie zbędnych kilogramów może stać się nieco prostsze. Szwajcarscy naukowcy opracowali takie podręczne urządzenie, które może pomóc monitorować nasze postępy. I uwaga, uwaga, nie chodzi tu o mini wagę lekarską. W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa. Dzień dobry, witamy. Jeśli nie chodzi o wagę, to o co chodzi, Grzegorzu?
2: Naukowcy ZTH Zurich opracowali takie innowacyjne urządzenie, które umożliwia precyzyjne monitorowanie spalania tłuszczu w organizmie z pomocą prostego testu oddechowego. To rozwiązanie pozwala na wykrywanie w wydychanym powietrzu acetonu, związku chemicznego wydzielanego podczas spalania tłuszczu, czyli obserwujemy tak naprawdę w czasie rzeczywistym, co się dzieje. Dokładność pomiaru jest przy tym porównywalna z zaawansowanymi analizami laboratoryjnymi. Aceton jest po prostu jednym z kluczowych biomarkerów spalania tłuszczu w organizmie, a jego poziom w wydychanym powietrzu wzrasta, gdy organizm przechodzi z wykorzystywania węglowodanów na rzecz tłuszczów jako głównego źródła energii. No to właśnie wtedy spalamy ten tłuszcz. Dzieje się tak na przykład podczas intensywnego wysiłku fizycznego, ale też podczas stosowania diety ketogenicznej, w trakcie postu. Dotychczas dokładny pomiar acetonu wymagał kosztownych i dużych urządzeń laboratoryjnych lub był możliwy jedynie przy bardzo wysokich stężeniach tej substancji, no a to ograniczało do tej pory praktyczne zastosowanie tej metody.
1: To jak się w takim razie zmieni to odchudzanie?
2: No, do tej pory, podobnie jak poziom glukozy, można było monitorować poziom ciał ketonowych, ale oczywiście wymagało to nakłuwania palca. Mhm. To szwajcarskie urządzenie pozwala na precyzyjny pomiar acetonu w warunkach domowych, czy na przykład na siłowni. Myślę sobie, że też w trakcie wycieczki górskiej. Poręczne, łatwe w obsłudze urządzenie współpracuje ze smartfonem, analizuje próbkę oddechu w zaledwie 90 sekund i możemy na bieżąco sprawdzać, czy w danej chwili akurat odchudzamy się, czy się nie odchudzamy. Aplikacja jeszcze podobno instruuje, jak prawidłowo wykonać wydech z odpowiednią siłą przez

0: odpowiedni czas. No i to wszystko zapewnia powtarzalność, wiarygodność wyników.
1: Na przykład w drodze na Kasprowy Wierch, oczywiście przy dobrej pogodzie. Jak prowadzono testy, Grzegorzu?
0: No one obejmowały takie różne najpopularniejsze scenariusze, które przychodzą nam do głowy, czyli na przykład lekki wysiłek fizyczny połączony z posiłkiem bogatym w węglowodany, albo intensywny trening z podobnym posiłkiem, spożycie posiłku ketogenicznego, albo na przykład brak posiłku, czyli okres postu przerywanego. Wyniki pokazały, że po lekkim wysiłku i posiłku bogatym w węglowodany poziom acetonu pozostawał niski, ale po intensywnym wysiłku wzrastał, wskazując zwiększone spalanie tłuszczów. Po spożyciu tłustego posiłku poziom acetonu utrzymywał się na wysokim poziomie, a podczas postu nadal rósł, co potwierdzało zmiany obserwowane w innych markerach metabolicznych, takich jak poziom właśnie ciał ketonowych czy glukozy we krwi.
1: Czyli będziemy się odchudzać świadomie.
0: Wydaje się, że to może być faktycznie taki przełom, bo my doskonale wiemy, no, w ćwiczeniach mówi się, które sposoby aerobowe, beztlenowe, takie, owakie pomagają zrzucać tłuszcz, ale tak naprawdę teraz każdy będzie miał możliwość samodzielnego i nieinwazyjnego monitorowania metabolizmu tłuszczów we własnym organizmie i to jest ogromny krok naprzód w dopasowaniu do własnych potrzeb i terapii, i diet, i ćwiczeń fizycznych. Te wszystkie dotychczasowe metody, takie jak badania krwi, były inwazyjne, czasochłonne, czasem wymagały wręcz wizyt w placówkach medycznych. No a to nowe urządzenie pozwala na takie regularne, szybkie, wygodne pomiary w warunkach domowych i to może znacząco poprawić skuteczność walki z otyłością, ale też walki z innymi chorobami, cukrzycy czy padaczki, bo u dzieci stosuje się tu przecież dietę ketogeniczną. No może to też wspierać osoby stosujące różne strategie żywieniowe, uprawiające sport. Kto wie, może się okazać, że to urządzenie stanie się stopniowo równie popularne jak smartwatche.
1: No, czemu nie? Byle tylko to urządzenie zbytnio nie odchudziło naszych portfeli, Grzegorzu.
0: O tym jeszcze nic nie wiadomo, ale pewnie się dowiemy.
1: Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
2: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

To jest taki numer, który zawsze dodaje energii. Miley Cyrus, RMF FM do pierwszej kawy na nocnej zmianie, 3:30 na zegarach. Jeśli odliczacie do urlopu i już nerwowo tam tupiecie nóżką, ten news was na pewno zainteresuje. Uwaga, Polacy zarabiają na mrożeniu nerwów. Taki nagłówek mi wyskoczył i są takie badania, że to nawet łagodzi ból i przynosi zysk. No ja się wcale nie dziwię, że my te nerwy zaczęliśmy mrozić. W końcu ile można się denerwować na jesień, latem i porażkami naszych piłkarzy? Czas zacząć chociaż na tym zarabiać.

0: 20 minut do czwartej. To program Pierwsza Kawa, w którym sprawdzamy najważniejsze informacje. I to jest kolejna noc amerykańskich ataków na Iran.
1: Zgadza się. Siły USA przeprowadzają już 13. z rzędu serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie. Według dowództwa centralnego chodzi o ograniczenie zagrożeń dla żeglugi handlowej na Bliskim Wschodzie. Według mediów eksplozje słychać było m.in. w prowincji Chuzestan i w rejonie cieśniny Ormus.
0: Czyli pewnie będą podwyżki paliw i ten konflikt eskaluje.
1: Niestety tak i w jednym i w drugim przypadku. Donald Trump w rozmowie z portalem Axios przekazał, że rozważa przeprowadzenie potężnego ataku na Iran, choć jak zaznaczył, ostatecznej decyzji jeszcze nie podjął. Jednocześnie przekonuje, że Teheran będzie musiał wrócić do negocjacji.
0: I do tego tematu wrócimy również w Faktach RMF FM, a kolejne wydanie o 16:00.

Tak, wam spokojnie gramy na nocnej zmianie. Perfekt, to za nami. 10 minut do godziny 4. Przemycamy teraz wakacyjną nutę od Damiana Dawida, bo choć w prognozach bliżej nam do jesieni, to chociaż w RMF-ie dajemy wam trochę słońca. Dajcie głośniej.

0: Zbliża się godzina czwarta. Posłuchajmy razem faktu RMF FM, które ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem. Amerykańskie wojsko prowadzi 13. z rzędu noc uderzeń na Iran. Fakty zaczniemy od tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Będzie spotkanie maszynistów z Urzędem Transportu Kolejowego. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa na torach. Mamy też dla Was weekendową propozycję z Lublina. Tam rozpoczął się festiwal cyrkowców. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły kolejną serię ataków na cele wojskowe w Iranie, poinformowało o tym dowództwo centralne USA. To 13. noc z rzędu uderzeń mających ograniczyć możliwości Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i ochronić żeglugę w cieśninie Ormuz. Według New York Times Iran odrzucił amerykańską propozycję zawieszenia broni, co może oznaczać dalszą eskalację konfliktu. Irańskie media informowały o eksplozjach m.in. na wyspie Keshm. Jak informowaliśmy w faktach, prezydent Donald Trump zapowiedział, że rozważa potężny atak na Iran. Nie odczuli jeszcze wystarczająco dużo bólu, powiedział amerykański przywódca, oceniając, że Teheran nie jest jeszcze gotowy na porozumienie. Władze Hiszpanii ogłosiły stan wyjątkowy w regionie Madrytu oraz prowincji Avila w związku z rozległymi pożarami lasów. Z zagrożonych terenów ewakuowano ponad 10 tysięcy osób, a tysiące mieszkańców otrzymały nakaz pozostania w domach. Strażakom w walce z ogniem przeszkadzają wysokie temperatury i wysuszenie terenu. Według europejskiego systemu EFFIS w tym roku w Hiszpanii spłonęło już blisko 125 tysięcy hektarów lasu. Związek Zawodowy Maszynistów spotka się z Urzędem Transportu Kolejowego w sprawie bezpieczeństwa na torach. Związkowcy domagają się reakcji po niebezpiecznych incydentach na kolei. W zeszłym tygodniu na trasie Piwniczna-Zdrój - Wierchol-Ma w Wielkopolsce wykoleił się pociąg towarowy. Wcześniej maszynista innego pociągu miał ostrzec, że tory są uszkodzone. Czego oczekują po spotkaniu związkowcy? O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
2: Chcą rozmawiać o tym, co można zrobić, by odciążyć maszynistów z nadmiaru obowiązków. Coraz częściej zgłaszane są incydenty takie jak przejazd na semaforze wskazującym stój. Ale według związkowców są też sytuacje, gdzie zgłaszane są usterki infrastruktury, a mimo to ruch nie jest wstrzymywany.
3: Pomimo informacji o tym, że jest usterka w infrastrukturze kolejowej, zarządca infrastruktury w tych przypadkach puszczał pociągi z normalną prędkością rozkładową i dochodziło do poważnych wypadków.
2: Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek mówi, że tak miało być również przed wypadkiem w Piwnicznej Zdroju. Toromistrz po przeprowadzeniu kontroli miał stwierdzić, że nie ma potrzeby wstrzymania ruchu. Sprawę ma wyjaśnić Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
4: Fakty z przymrużeniem oka.
1: Cyrkowcy z różnych krajów przyjechali na weekend do Lublina. Wczoraj rozpoczął się cyrkowy festiwal Karnawał Sztuk Mistrzów, który co roku przyciąga tłumy.
5: Mało miast chyba w Polsce może zaproponować takie atrakcje.
6: Pan by się porwał, żeby chodzić po takiej taśmie? Wysoko.
7: Ja bym oglądał moją dziewczynę, jak chodzi tam między kamienicami.
6: Taki bohater. Nie bałaby się pani tak wysoko po taśmie chodzić?
5: Nie, no jakbym weszła, to już na pewno bym się bała.
6: Skąd jesteście?
8: Spod Warszawy.
6: Przyjeżdżacie na festiwal.
8: Co najmniej 12 razy jesteśmy.
9: Pierwszy raz na karnawale.
6: Co przyciągnęło?
9: Słyszeliśmy, że warto przyjechać.
6: Warto?
9: Warto. Może przyjedziemy w przyszłym roku również.
1: Usłyszał od widzów reporter RMF FM Dominik Smaga. Warto, jak słyszeliśmy, wybrać się do Lublina. Za rajdowymi załogami długi dzień. W ramach przygotowań do 82. rajdu Polski wszyscy wzięli udział w tak zwanym zapoznaniem się z trasą. Załogi przejeżdżają dwukrotnie odcinki specjalne zgodnie z przepisami. W tym czasie oceniają trudność trasy i poszczególne zakręty. Wszystkie uwagi trafiają do opisu trasy, który później piloci będą dyktować kierowcom. Z naszymi czołowymi rajdowcami Mikołajem Marczykiem i Jakubem Matulką rozmawiał Patryk Serwański.
10: Jakub Matulka, jesteśmy po zapoznaniu z trasą 82. rajdu Polski. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Jakieś wnioski? Coś cię zaskoczyło? Coś cię zdziwiło? Przypomnę tylko naszym słuchaczom, ty jesteś, pochodzisz ze Śląska, więc teoretycznie nie powinno cię nic zaskoczyć.
11: Zawsze są jakieś zmiany. Zmiany oczywiście w warunkach na drodze. W pewnych miejscach jest trochę więcej zabrudzeń. W innych miejscach jest bardziej czysto niż w poprzednich latach. Oczywiście są też jakieś nowe partie w nowych konfiguracjach. Na przykład gmina Jasienica jest od połowy w drugą stronę niż zwykle, także też w tą stronę. Tutaj lokalni kierowcy i polscy kierowcy będą jechali tą partię pierwszy raz. Także zmiany, ale czy zaskoczenia? Wydaje mi się, że nie. Dobrze nam to zapoznanie poszło. Wszystko, co potrzebne, wiemy do szybkiej jazdy. Oczywiście będą jeszcze jakieś sprawdzania, poprawki potencjalne z wideo, ale wygląda to dobrze.
10: Zastanawiam się, bo dzisiaj taka zmienna pogoda, często padający deszcz, jutro ma być lepiej, ale czy to jednak trochę powoduje, że zaczynasz się zastanawiać, czy na pewno te prognozy się sprawdzą? Bo umówmy się, z deszczem, a bez deszczu w rajdzie to są zupełnie dwa różne światy.
11: Oczywiście, tak, ja patrzę na te prognozy ostatnio i też jak wyglądają tutaj u nas na Śląsku i tak jak mówisz, czasami pokazuje, że ma padać, a nie pada, czasami na odwrót i no tak, na razie ta prognoza wygląda dobrze, ale myślę, że im bliżej rajdu, tym będziemy więcej wiedzieć. No, patrząc na to, jakie warunki teraz panują na przykład na odcinku kwalifikacyjnym, nie wyobrażam sobie, żeby był całkowicie suchy jutro.
10: Rajd Polski na Śląsku, no to się zmieniło, nie mamy już tych szutrów na Mazurach, tylko mamy asfalty na Śląsku. To dla ciebie jest duża zmiana? To powinno być, nie wiem, łatwiej, jeżeli można użyć takiego słowa. Cieszysz się z takiej zmiany, czy te szutry były dla ciebie też czymś takim, co cię pociągało i co cię cieszyło?
11: Bardzo lubię jeździć na szutrze i uważam, że rajd w Mikołajkach był świetny. Te odcinki są jedyne w swoim rodzaju, ale też uważam, że no, był tam już rajd przez ponad 20 lat. Tak, no może jestem mało obiektywny, to jestem ze Śląska, także no, bardzo się cieszę, że rajd polski przyszedł na Śląsk, na asfalty, na których no, nie ma co ukrywać. Czujemy się trochę lepiej, tego doświadczenia mamy więcej i myślę, że możemy walczyć o wyższe pozycje. Organizatorzy tutaj robią świetną robotę, możliwości są bardzo duże, także zobaczymy. No, myślę, że apetyt jest na rundę WRC.
10: Czy u siebie masz też jakieś większe oczekiwania wobec samego siebie? Jakoś budujesz to w inny sposób? No skoro przyjaciele, rodzina właściwie mogą wyjść z domu i po, nie wiem, pół godziny jazdy być i obserwować cię, nie muszą jechać, nie wiem, przez całą Polskę albo przez pół Europy. Czy ty w związku z tym czujesz się trochę inaczej? Czy podchodzisz do tego na spokojnie i nie budujesz sobie jakiejś presji, że rajd jest na Śląsku? Bo przypomnę, masz tutaj świetne wspomnienia, chociażby zdobyłeś tutaj tytuł mistrza Polski na rajdzie Śląska.
11: Tak, wspomnienia mam bardzo dobre i na pewno czuję to wsparcie właśnie, że tych znajomych jest dużo, mają blisko, żeby po prostu nas oglądać. Też dojazdówki, ja dokładnie wiem, gdzie jestem, bo jakby tymi terenami no, często po prostu jeżdżę samochodem. Czy większe oczekiwania? Jasne, że tak. Znam te trasy, wiem, jak szybko po nich jechać, ale też wiem, że konkurencja będzie bardzo, bardzo duża, także ciężko się na coś nastawiać i ja też nie lubię się tak nastawiać. Ja po prostu nastawiam się na dobrą rywalizację i na próbę pokonania tych odcinków jak najszybciej potrafimy.
10: Czy to jest łatwe przyznać przed samym sobą, tak jak teraz przyznałeś to w tej rozmowie, że tak, że mam większe oczekiwania, że nie budujesz takiej narracji, nie, to zwykły rajd, tutaj nie mam żadnych większych oczekiwań. Czy łatwo jest samemu sobie to powiedzieć i też innym to komunikować? Tak, tu bym chciał czegoś więcej, bo to jest region, na którym mi zależy. Czy tego trzeba się jakoś było nauczyć, czy jesteś po prostu na tyle świadomym sportowcem, że umiesz o tym mówić?
11: Trudne pytanie. Tak, no ja ze sportem jestem związany od małego. Jakby mówię wprost, jak jest i nie boję się tak powiedzieć. Oczywiście na trasach za granicą zdobywamy to doświadczenie, poznajemy te rajdy, poznajemy odcinki, uczymy się, jak tam szybko pojechać. Tutaj to doświadczenie już mamy, także tak. Oczekiwałbym od siebie dobrej jazdy.
10: A razem ze mną Mikołaj Marczyk, który ma już ze sobą zapoznanie z trasą 82. rajdu Polski.
12: Dzień dobry, cześć.
10: Znowu nam zaczęło padać. Taki dzień dzisiaj, który powoduje, że no, pewnie się zastanawiasz, jaka będzie pogoda jutro czy w sobotę, czy patrzysz w prognozy i jesteś spokojny, bo prognozy mówią, że będzie szło ku lepszemu.
12: Tak, to prawda. Myśleliśmy bardziej, że będzie taki dzień równy, jeżeli chodzi o warunki, więcej takiego stabilnego, ale niedużego deszczu, a dzisiaj można powiedzieć, że ta pogoda zmieniała się jak w kalejdoskopie. Odcinki były zmoczone kilkukrotnie, głównie przez takie intensywne opady związane z burzami, potem bardzo szybko przesychały. No, też jest lato, w ostatnich tygodniach było bardzo ciepło i dość szybko ta droga zaczynała być sucha. No, dla nas z perspektywy załóg rajdowych ważniejsza jest właśnie ta przyczepność niż to, jaka ta aura dokładnie jest. Natomiast wygląda na to, że sobota będzie dniem w pełni suchym, z taką dobrą pogodą. Niedziela może z jakąś małą szansą na delikatny opad. Natomiast z perspektywy kibiców myślę, że tym bardziej zapraszamy wszystkich serdecznie w okolice Katowic, Chorzowa i na południe Śląska, ponieważ ta pogoda zapowiada się na wdzięczną do kibicowania.
10: Zastanawiam się, któryś z tych dni charakterystyką bardziej ci odpowiada, tak początkowo, któryś wydaje się może nieco bardziej skomplikowany, czy to jednak trzeba analizować poszczególne odcinki, a nie całe rajdowe dni?
12: No, z perspektywy doświadczeń z rajdem Śląska, 2 lata temu mieliśmy ten rajd jako rundę Mistrzostwa Europy. to ważna jest sobota i początek rajdu, czyli to dobre wejście we właściwe tempo, czyli postawiłbym troszkę na odcinki Jastrzębie-Zdrój, Ochaby, Jasienica, czyli żeby na tych OS-ach od razu ruszyć dobrze do rajdu, bo to w pewien sposób układa stawkę. Jeżeli mamy to tempo wysokie od soboty rana, to jest już dużo łatwiej utrzymywać się w tym poziomie percepcji, performance'u, który mamy i to by z pewnością było ważne do tego, żeby zawalczyć o dobry wynik. W 2024 drugiego dnia, w szczególności po południu, były ulewne deszcze, co zaczęło zmieniać dość mocno tą stawkę i rywalizację. Jeżeli pogoda będzie stabilna, to tym bardziej te odcinki będą są na tyle wyścigowe, że te czasy będą zbliżone, więc od razu trzeba będzie walczyć o każdą sekundę, dwie, trzy na każdym odcinku, żeby spróbować wytworzyć jakąś przewagę bądź być w tej grupie najszybszych zawodników.
10: Masz takie poczucie w sobie, że zależy ci na dobrym wyniku, na tym, żeby jakoś mocniej zapunktować w Mistrzostwach Europy, żeby przypomnieć kibicom, że ty możesz stawać na podium, bo ten sezon na razie nie przynosi ci takich wyników, które pewnie by cię tak do końca satysfakcjonowały. No to raz to była kwestia jakiegoś trochę nieszczęścia, raz kwestia tego, że rywale mocni, no różne są te sytuacje, ale generalnie masz w sobie takie poczucie, takiego pazura przed tym rajdem Śląska, rajdem Polski.
12: Wydaje mi się, że nigdy taka nadmierna ofensywa nie przynosiła mi bardzo dobrych rezultatów, więc staram się po prostu skupić na tym, że mamy dobrą wiedzę, że mamy tutaj wspaniałą atmosferę i dobrą historię związaną z rajdem Śląska. Wiem dobrze, że to jest rajd, którym trzeba pokazać trochę tego pazura i maksymalnej prędkości, ale wiem dobrze, że charakterystyka tych tras nie pozwala na jazdę na 100 czy 110% non-stop, bo prędzej czy później gdzieś te zmienne asfalty mogą zaskoczyć, więc trzeba tutaj zachować trochę takiego ducha rajdowego w kontekście pewnego rodzaju przewidywania tego, że te kamyczki z tych dziurawych dróg potrafią się sypać, droga się zmienia między zawodnikami i zawsze te kilka procent marginesu trzeba tutaj zostawić, wybierając też momenty, gdzie próbujemy rywalom odskoczyć albo odpowiedzieć, więc tutaj taki spryt rajdowy jest potrzebny podczas rajdu Polski tegorocznego na asfalcie tutaj na Śląsku. No i skupiam się na wykonaniu, skupiam się na zapoznaniu. Myślę, że strategia była taka, żeby po rajdzie we Włoszech odpocząć. Uważamy, że nie brakuje tutaj prędkości pod kątem techniki jazdy, natomiast chodzi o to, żeby mieć taką świeżą głowę, żeby być trochę właśnie wolnym od tej próby takiego udowodnienia czy poddawania się presji, tylko pokazać takie swoje najlepsze wykonanie. To by było celem.
1: Z Mikołajem Marczykiem i Jakubem Matulką rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A my wracamy do grania najlepszej muzyki. 12 minut po 4:00. Tu nasz wakacyjny program Pierwsza Kawa z RMF FM. I dzisiaj nam działa ekspres do kawy tutaj w kuchni, więc my z Karolem idziemy, a was zostawiamy w dobrych rękach muzycznych.

tak już trochę weekendowo, gramy wam do nocnych obowiązków, nocnych podróży. Marisa w RMF FM to za nami, 22 minuty po czwartej. Tymczasem słuchajcie, znalazłam w sieci listę polskich potraw, które zaskakują zagranicznych

turystów. To tak akurat w temacie wakacji. I uwaga, na tej liście znalazły się m.in. flaczki, kaszanka, ogórki kiszone czy zupa owocowa z makaronem. No to jest powrót dzieciństwa. Ale wiecie, polska kuchnia to trochę jak dobry serial. Najpierw jest szok, a potem człowiek nie może przestać.

to wcześniej zaczyna piątek, otwiera drugie oko do kompletu. Jeszcze nie wiecie, co tam za oknem się dzieje. Spokojnie, od tego macie nas. Wychodząc z domu, ubierzcie się cieplej. Teraz od 7 stopni w deszczowym Zakopanem, przez 11 na północy do 13 w Katowicach i Lublinie. I piątek zapowiada się tak pod chmurką i maksymalnie do 23 stopni. Z kurtką przeciwdeszczową trzeba się dziś przeprosić.

0: słychać, że jest piątek, prawda? To jest takie granie pod nóżkę, Karol, aż tutaj...
1: Zdecydowanie, aż nie trafiłem w przycisk.
0: 20 minut do piątej, tu pierwsza kawa z RMF FM, która zaczyna działać. No to może tak podsumujmy, co działo się w polskiej piłce nożnej. Oczywiście nasi nie grali na mundialu, ale to po co w ogóle sobie o tym przypominać? Wydanie europejskie.
1: Zgadza się, działo się, emocji nie brakowało. Raków Częstochowa i GKS Katowice rozpoczęły walkę o europejskie puchary. Częstochowianie na własnym stadionie wygrali z maltańską Valettą 3-1, choć po pierwszych 45 minutach to właśnie zespół z Malty prowadził 1-0, także w szatni w przerwie musiała być przemowa motywacyjna.
0: Jestem ciekawa, co tam powiedzieli, bo z tego, co słyszałam też w faktach właśnie relacje po pierwszej połowie, to że nie już wszyscy krzyżyk stawiali na naszych, ale...
1: Było blisko.
0: Ale spokojnie. A co z GKS-em?
1: Katowiczanie z kolei 2-1 przegrali z MSK Żylina. Zespół ze Śląska dobrze wszedł w to spotkanie, bo prowadzenie objęli już w 6 minucie meczu, ale później czegoś brakowało. W 29 minucie remis po rzucie karnym dla Żyliny, a na samym początku drugiej połowy Słowacy wyszli na prowadzenie i taki wynik utrzymał się już do końca meczu.
0: Uff, no to co? To za tydzień spotkania rewanżowe.
1: Zgadza się. Raków z dosyć solidną zaliczką, GKS w bojowym nastroju.
0: To my teraz w nieco spokojniejszym nastroju przywołujemy lato, Gips, Igo, Farmani. 18 minut do piątej, tu pierwsza kawa z RMF FM. Dajcie głośniej.

Nemo w RMF FM. Uwaga kierowcy, właśnie padła nam informacja o utrudnieniu na czwórce. Chodzi o podkarpacki odcinek między węzłami Dębica Wschód i Sędziszów Małopolski. Z tego co widzę, zablokowany jest jeden pas ruchu. Już to dla Was sprawdzamy i oczywiście wrócimy z tą informacją w najnowszym wydaniu Faktów RMF FM punktualnie o 5:00.

0: Zbliża się godzina piąta, to czas na fakty RMF FM. Z nami w studiu Karol Płaczkiewicz, a to wydanie rozpoczniemy od informacji dla kierowców.
1: Tak jest, zapraszam. 3 osoby są ranne po wypadku na A4 w Podkarpackiem. Na początek ważne informacje dla kierowców. Stany Zjednoczone tej nocy ponownie zaatakowały Iran. To była 13. noc ostrzałów. Co dalej w sporze Prawa i Sprawiedliwości? O północy minął czas dla członków partii na określenie swojej lojalności wobec ugrupowania. Ostrzegamy kierowców jadących A4 w Podkarpackiem na odcinku między węzłami Dębica Wschód i Sędziszów Małopolski na wysokości miejscowości Zawada. Bus wypadł z jezdni. W tym wypadku 3 osoby zostały ranne. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Rzeszowa. Jedźcie ostrożnie. Amerykańskie wojsko przeprowadziło kolejną serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie, poinformowało dowództwo centralne USA. Była to 13. noc z rzędu amerykańskich ataków. Celem nalotów były m.in. irańskie centra dowodzenia, magazyny dronów, sieci telekomunikacyjne oraz obiekty marynarki wojennej. Według CENTCOM działania mają ograniczyć zagrożenia dla statków handlowych w cieśninie Ormuz. Irańskie media informowały o eksplozjach na południu kraju. Tymczasem według New York Times Teheran odrzucił amerykańską propozycję zawieszenia broni, co wskazuje, że zakończenie konfliktu nadal nie jest bliskie. Do tego tematu wrócimy w porannych faktach. 5 godzin temu minął czas ultimatum, jakie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości postawiło politykom należącym do zewnętrznych stowarzyszeń pod groźbą wykluczenia z partii. Do północy działacze PiS mieli czas na złożenie oświadczeń zawierających zapewnienie o braku prowadzenia działalności politycznej poza partią. Czwartkowe rozmowy przy Nowogrodzkiej zakończyły się fiaskiem. O szczegółach nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: Jarosław Kaczyński podczas rozmowy z Mateuszem Morawieckim złożył mu szereg propozycji, w tym nie likwidacji, a zamrożenia Stowarzyszenia Rozwój Plus do czasu wyborów parlamentarnych. Te propozycje były premier odrzucił. Mateusz Morawiecki po blisko 4 godzinach wyjechał z Nowogrodzkiej, nie komentując rozmów z prezesem partii. Później w siedzibie PiS pojawili się m.in. Mariusz Błaszczak, Antoni Macierewicz i Patryk Jaki. Ten ostatni ocenia, że stronnicy Morawieckiego mogą realizować swoje pomysły wewnątrz partii.
3: Wiele wskazuje na to, że w tej sprawie nie chodzi o ten program, tylko chodzi o ambicje. Ambicje nigdy nie mogą kierować. Nigdy nie mogą być wyżej niż interes Polski.
2: Piotr Miller, europoseł PiS i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus, skomentował na portalu X, że proponowane zamrożenie stowarzyszenia do czasu wyborów i przeniesienie jego działalności do partii w praktyce oznacza jego likwidację. Ilu polityków nie złożyło oświadczeń i jaką decyzję w ich sprawie podejmie prezes Kaczyński, tego dowiemy się w samo południe, kiedy w siedzibie PiS prezes tej partii wygłosi oświadczenie.
1: Pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta w Mysłowicach protestowali wczoraj rano przed Urzędem Miejskim. Domagali się podwyżek oraz przestrzegania praw pracowniczych. Jak podkreślali, ich postulaty dotyczą przede wszystkim poprawy warunków pracy i wynagrodzeń.
4: Szliście do wyborów tu w tych Mysłowicach z frazesami na ustach, że będzie dobrze.
5: Trzeba to ruszyć, no niestety, żeby poprawić tym pracownikom, naszym kolegom, koleżankom w pracy warunki.
6: Jak ludzie wychodzą na ulicę, to już musi być desperacja?
7: Tak, musi być desperacja niestety.
6: To w spółce źle się dzieje?
8: Wie pan co, źle się dzieje. Nie są przestrzegane przepisy BHP. Próbowaliśmy ośrodki czystości, wystąpiliśmy do pracodawcy o jakieś dodatkowe ubrania dla tych pracowników. Dzieją się cuda i są ewidentne naciski na pracowników wywierane.
1: W Mysłowicach był Marcin Buczek.
0: Gwiazda w faktach RMF FM.
1: Tom Cruise wraca do swojej słynnej roli. Będzie kontynuacja filmowego hitu, w którym gwiazdor Hollywood zagrał kierowcę. Informuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
9: To będzie kino wyścigowe. Kolejnym filmem Toma Cruise'a ma być Szybki jak błyskawica 2. The Hollywood Reporter ujawnia, że reżyserem nowej odsłony będzie Jonathan Levin, który ma na koncie m.in. serial 9 Perfect Strangers, a legendarny producent Jerry Bruckheimer pracował m.in. przy głośnym F1 z Bradem Pittem. W kontynuacji słynnego dramatu sprzed 36 lat Tom Cruise ponownie zagra ambitnego kierowcę, a zdjęcia mają ruszyć na początku przyszłego roku.
1: I tu kończymy to wydanie. Kolejne fakty punktualnie o 6. Na nie zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Weryńskiego.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Cztery minuty po piątej, tu pierwsza kawa z RMF FM. Anita Janczak z wami. Budzimy się. Są wakacje, czas urlopów. Niektórzy wyjeżdżają, ale są też tacy, którzy wolą ten czas poświęcić na remonty. Jak na tych remontach oszczędzamy, o tym już za chwilę.

0: Tak, brzmi najlepsza muzyka w piątkowy poranek, kiedy weekend już tam do nas macha i nawet nie trzeba dziś tak bardzo walczyć z budzikiem. Tu nasz wakacyjny program, pierwsza kawa z RMF FM, kwadrans po piątej. Obiecałam wam newsa o oszczędzaniu na remontach. Proszę bardzo, czytam w sieci, że my Polacy nie chcemy płacić za ekipy remontowe. Okazuje się, że wolimy remontować sami. Ja też próbowałam tak zaoszczędzić. Skończyło się na cichych dniach w domu i dodatkowych kosztach. Związek wisiał na włosku, ale dzięki temu przynajmniej fachowcy wciąż mają co poprawiać. RMF FM. Reklama.
1: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
2: Tu trwa
1: lato na bogato.
2: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
3: Może jest we Włocławku.
4: Może w Kętach.
5: A może w Jaworznie.
6: O, super. Dziękuję.
3: A ty? Tak, ty.
4: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
7: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
10: Pierwsza kawa z RMF FM.
11: Pierwsza kawa
10: z RMF FM.
11: RMF FM.

0: Pijemy z wami pierwszą kawę o 5.26. Kto do nas dołączył, idealnie się składa, bo robimy dla was szybki przegląd, czym dziś w piątek 24 lipca będziemy żyć.
1: Będziemy żyć przede wszystkim sprawami politycznymi. Ważny poranek z wydarzeniami w polskiej polityce. Gościem Piotra Salaka w porannej rozmowie będzie Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. W faktach zajrzymy do środka partii, sprawdzimy, co dalej z ugrupowaniem, jakie są nastroje po wczorajszym spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim.
0: I w naszych tematach nie zabraknie także zagranicznej polityki, bo tym bardziej, że mamy za sobą niespokojną noc.
1: Tak, za oceanem kolejne ataki na Iran, konflikt eskaluje, a ceny surowców na giełdach idą w górę. A poza tym dziś powtórka kolacji korespondentów Białego Domu. Kwietniowa została przerwana po tym, jak zamachowiec próbował wbiec do sali w hotelu, gdzie przebywali reporterzy, a także prezydent, wiceprezydent i członkowie administracji. Padły strzały, a napastnika udało się zatrzymać.
0: Oprócz tematów ważnych, poważnych, to nie zabraknie takiej wakacyjnej nuty na koniec.
1: Oczywiście, temat bardzo polski. Trwa pełnia sezonu ogórkowego. Wybór jest ogromny. Duże, małe, na sałatki, do kiszenia i na korniszony też.
0: Także dziś do jajecznicy śmiało zajadajcie się ogórkami w ulubionej formie, bo jak słyszeliście, mamy ich pod dostatkiem. Karol Płaczkiewicz, dzięki bardzo.
1: Dzięki.

I tak można zaczynać piątek z pierwszą kawą z RMF FM. Stawiamy was na nogi najlepszą muzyką. ONA to za nami, a przed nami piątek w pogodzie taki, do którego trzeba mieć dużo cierpliwości. Na pewno parasole warto mieć pod ręką, bo tak przelotnie będzie padać w różnych częściach Polski na zmianę, a na termometrach to tak można się spodziewać od 18 stopni na wschodzie do 23 w centrum. Weekend będzie zdecydowanie cieplejszy. W niedzielę to nawet powyżej 31 stopni.

0: co się dziewczyno działo, jak spałyście? Jak Polska spała?
1: No dobrze, ja się dopiero co obudziłam, pierwsza kawa już zaczęła działać. No taka spokojna noc. Zerkamy tylko te mapy pogodowe i trzeba naprawdę mieć dzisiaj dużo cierpliwości, bo jednak te deszcze, ten lipcopad cały czas, on nie może odpuścić, a tu przecież sukienki letnie w szafie czekają. No i to co?
0: Dziś jest dzień pszczółki Mai.
1: I dzień wirtualnej miłości podobno.
0: Wirtualna.
1: A po co ten dzień policjanta tam?
0: No tak, dla smaczku też. Pozdrawiamy wszystkich stróżów w porządku. Pozdrawiamy wszystkie pszczółki Maje i wirtualnie zakochanych. To co? To by mówimy dobranoc.
1: Ja idę spać, Anita Janczak, dzięki.
0: Przemysław Skowron, Jacek Tomkowicz, my mówimy no cześć. Złote bączki. Ja się staram.

0: Tyle do lata.
1: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
2: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
0: Byle do lata. Codziennie po 10:00 w RMF FM.
3: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
4: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
6: 6:00 na zegarach, czas poznać najważniejsze fakty. A fakty w RMF FM mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Wyryński.
7: Witamy i zapraszamy.
8: Dzień dobry.
7: Groźny wypadek na podkarpackiej autostradzie A4.
8: Między Dębicą a Sędziszowem Małopolskim 3 osoby zostały ranne.
7: Co dalej ze Stowarzyszeniem Morawieckiego Rozwój Plus?
8: O północy minął termin złożenia oświadczenia o lojalności wobec PiS przez działaczy tej partii.
7: Wczorajsze ponad 3-godzinne rozmowy prezesa Kaczyńskiego z Morawieckim zakończyły się bez porozumienia.
8: Na Bliskim Wschodzie kolejna niespokojna noc.
7: Amerykanie atakowali cele w Iranie.
8: O poranku ostrzegamy kierowców. 3 osoby zostały ranne w wypadku na podkarpackim odcinku autostrady A4.
7: Jak informowaliśmy już w faktach, bus zjechał z jezdni na wysokości Zawady, między węzłami Dębica Wschód i Sędziszów Małopolski.
8: Zablokowany jest lewy pas w kierunku Rzeszowa.
7: O północy minął termin na złożenie oświadczenia o lojalności wobec PiS przez działaczy tej partii. Zgodnie z decyzją kierownictwa ugrupowania, politycy, którzy tego nie zrobią, muszą liczyć się z wykluczeniem z partii.
8: Wczoraj przez ponad 3 godziny politycy tej partii rozmawiali w jej siedzibie przy Nowogrodzkiej. Relacjonuje nasza reporterka Magdalena Greinert.
9: Najpierw Jarosław Kaczyński rozmawiał z Mateuszem Morawieckim i zaproponował mu zamiast likwidacji zamrożenie Stowarzyszenia Rozwój Plus do wyborów parlamentarnych. Morawiecki tę propozycję odrzucił.
10: Wiele wskazuje na to, że są tam na pewno ludzie, którzy już po prostu chcą rozłamać. I apelujemy o to, aby tak się nie wydarzyło.
9: Ocenia wiceszef PiS Patryk Jaki. Piotr Müller, europoseł PiS i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus, napisał na platformie X, że proponowane zamrożenie stowarzyszenia do wyborów oznacza w praktyce jego likwidację. Decyzję Jarosława Kaczyńskiego mamy poznać dziś w samo południe.
8: Prokuratura skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie ochrony immunitetowej.
7: Chodzi o posłów Łukasza Mejzy i Michała Wosia, których immunitety były uchylone już wcześniej.
8: Łączymy się z dziennikarzem RMF FM Tomaszem Skorym.
7: Tomku, czego dotyczą te wnioski?
11: Łukaszowi Mejzie śledczy chcą postawić zarzuty dotyczące działania jego firmy szkoleniowej, która kilka lat temu nielegalnie zarobiła ponad 100 tysięcy złotych. Kryją się za tym 3 podejrzenia.
12: Możliwość popełnienia przez pana posła przestępstwa oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach mając znaczenie prawne, jak również wyłudzenia środków europejskich, w tym wypadku dotacji.
11: Relacjonowała Anna Adamiak z prokuratury krajowej. Drugi wniosek dotyczy Michała Wosia, który wprawdzie zrzekł się immunitetu, ale uniemożliwia postawienie mu zarzutów, nie stawiając się już 4-krotnie na wezwania prokuratora.
12: Prokurator uznał, że taka postawa pana posła jest świadomym i celowym działaniem w celu uniemożliwienia przedstawienia mu zarzutu.
11: Stąd skierowanie do Sejmu wniosku o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła Wosia do prokuratury.
8: Pracownicy Zakładu Oczyszczenia Miasta manifestowali wczoraj w Mysłowicach.
7: Domagali się m.in. podwyżek oraz przestrzegania praw pracowniczych.
8: Pikietę zorganizowano przed Urzędem Miejskim, a przedstawicielom władz wręczono petycję.
13: Tak musi być desperacja niestety. Pani prezes prosiła o pół roku spokoju, miała półtora, żeby zrobić porządek z tym. Nic się nie działo.
14: Będziemy wnosić jutro, albo jeszcze dzisiaj będzie złożone pismo do PIP-u o przeprowadzenie rzetelnej kontroli pod każdym kątem, to znaczy o umowy cywilnoprawne, o wynagrodzenia, o wypłaty premii.
15: Trzeba to ruszyć, no niestety, żeby poprawić tym pracownikom, naszym kolegom, koleżankom w pracy warunki.
7: Usłyszał od manifestujących w Mysłowicach nasz reporter Marcin Buczek. Kolejną, 13:00 z rzędu noc Amerykanie atakowali cele w Iranie.
8: Tym razem m.in. w prowincji Chuzestan i wzdłuż południowego wybrzeża wyspy Keszm w cieśninie Ormuz, informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
16: Dowództwo Sił Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie przekazało, że celem ataków jest pociągnięcie Iranu do odpowiedzialności oraz ograniczenie zagrożeń ze strony Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej dla żeglugi handlowej. Gazeta New York Times twierdzi, że przedstawiciele władz Iranu odrzucili wczoraj amerykańską propozycję dotyczącą zawieszenia broni przekazaną im przez premiera Iraku. USA negocjują z Iranem poprzez partnerów w regionie. Te wydarzenia zdają się jasno wskazywać, że zakończenie działań wojennych nie jest bliskie, przekazała gazeta.
7: To także są fakty. Pobudka o świcie i powitanie dnia.
8: Rozgrzewka, a potem poranny apel.
7: Tak wygląda początek dnia na większości obozów harcerskich.
8: No, jest też czas na wspólne ognisko i śpiewanie.
17: Zjemy, zjemy wszystko, wszystko w Krzyściusieńko. Hej, co by na tym stole było, Krzyściusieńko.
18: Uczą się przede wszystkim przetrwania w lesie, działania z tym, co znajdą, co mamy tam zastane. Uczymy się też gotowania na ognisku, żeby w razie trudnych warunków potrafili w ogóle rozpalić ogień.
19: Z ostępami meldować. Spocznij.
7: Opisywała podharcmistrzyni Karolina Kazyk z bazy Chówca Wadowickiego.
8: A o 6.30 słyszymy się ponownie w Faktach, wtedy również Fakty Sportowe RMF FM.
7: Zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
20: O poranku deszcze mogą się pojawić na Lubelszczyźnie, Rzeszowszczyźnie i Kraknie, Zakopiańszczyźnie, o, na Krakowszczyźnie, nie. No, o 14 deszczowo na północnym wschodzie, deszcze również możliwe w Poznaniu i Wrocławiu, a także na Podkarpaciu, a na termometrach będzie milej niż teraz, bo teraz miło nie jest. O 14, 19 w Suwałkach, 23 wszędzie na zachodzie.
6: Najbardziej mnie zastanawia ten weekend, patrzymy, no, tak w zależności. To o tym opowiemy za godzinę.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
20: Ale patrz, sobota, Wrocław 28, czyli to sympatycznie. To
6: nie 26. Czekajcie, no. Jeszcze patrzę i bez deszczu w sobotę i w niedzielę prawie też bez deszczu.
20: No.
6: No to, a
20: 31
6: to
20: w Łodzi w niedzielę.
6: No to tak, to rozumiem. To akurat, bo ja prowadzę program 10.15 w sobotę i w niedzielę, to akurat sobie będę patrzył na piękne słońce przez okno.
20: A ludzie cię będą słuchali na spacerku albo podczas opalania
6: mamy
20: się.
6: To. A to rotary na jednej z dzikich plaż.

0: One T, Cool T, The Magic Key w RMF FM. To jest w ogóle piosenka z czeskimi korzeniami.
1: Proszę, jak ładnie.
0: Te takie dźwięki, to jest w ogóle stara taka piosenka czeska. To
1: Do tego tańczył Krtek, jak był mały, i powiedział, ach joj.
0: 13 minut po 6, to wstawaj, szkoda lata.
1: A Hanna List mówi w wywiadzie, czytałem, wychodzę czasami do sklepu zupełnie nieumalowana w barchanach, trudno mnie pewnie poznać.
0: O, to jak ja wstaję rano o 4:40 w barchanach, niepomalowany, i patrzę w lustro, to też się nie poznaję. Też mówię, o, co, kto to?
1: A ja w ogóle raz jak wstałem o 4:40, to myślałem, że w lustrze widzę Hannę List w ogóle. Dopiero tak, wiesz, tak po chwili doszło do mnie, że to jest...
0: Przecież to nie moje barchany.
1: To ja.

0: Krzysztof Klijański, Kaja. Prócz ciebie nic. I to też jest najlepsza muzyka RMF FM.
1: Mam fajne badania teraz. Naukowe. Nad snem. W USA to robili. Gdy śpimy, komórki nerwowe wytwarzają zsynchronizowane impulsy elektryczne układające się w rytmiczne fale.
0: Aha.
1: I te napędzają przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego przez tkankę mózgową i usuwają szkodliwe produkty przemiany materii. Badacze porównują ten proces, uwaga, do zmywania naczyń.
0: Aha, to dlatego jesteśmy tacy porąbani.
1: No.
0: Że my śpimy, a nasze mózgi zmywają wtedy naczynia.
1: Dokładnie, tak co noc.
0: Co noc. Znaczy to wiele wyjaśnia. Płuczą nam.
1: Dokładnie, a ostatnio właśnie tak, tucze i tucze, mówię, co jest.
0: Głowa zmywa naczynia.
1: I akurat talerz spadł, wiesz, No a co tam u Michaela Sembello?
0: No ten, że śpiewa, że maniak.
1: A to fajnie.
0: A to jest maniak, to chodzi właśnie.

0: Bada bang, bang, bang, 18 minut i będzie godzina 7. Jeśli ktoś jest na urlopie i nie ma pomysłu, co na przykład w deszczową pogodę robić, to ja mam pomysł.
1: Dawaj.
0: Eksperci w sieci piszą, w lipcu też można posiać rzeżuchę.
1: O, to widzisz, ja właśnie posiałem rzeżuchę.
0: Tak?
1: Tylko no, nie pamiętam gdzie.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media.

0: Wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: RMF FM na wakacjach.
2: To będzie lato w waszym rytmie.
3: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
2: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
3: Zgłoś się na www.rmf.fm.
1: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
4: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Upał, klimatyzacja w aucie, jest zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożności zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
8: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerschua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439 zł 98 groszy tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Moda na wodę nie przemija. Roadshow Małopolskich Wód Mineralnych. Zapraszamy nad Małopolskie jeziora, zalewy i kąpieliska. Czekają wody i atrakcje. Szczegóły na www.rmf.fm.
10: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
11: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland.
13: Czas na Śląskie w rajdzie Polski. Przeżyj to na żywo od 24 do 26 lipca. Mistrzostwa Europy w centrum Katowic i na Błoniach Kotla Czarownic. Wspólnie tworzymy polski sport. Stęp wolny. Szczegóły na rajdpolski.pl. Kibicuj bezpiecznie z RMF FM.
14: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
15: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
16: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowid. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
19: Po reklamie.
1: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.
20: Black Eyed Peas teraz w RMF FM. Proszę bardzo, jest 6:47.

0: Dawid Podsiadło, a my tu we Wstawa i Szkoda Lata buszujemy po internecie, szukając tego, co się dzieje ważnego, i się okazuje, że botoks.
1: Romek Botoks.
0: Nie, botoks, ulubiony przyjaciel celebrytek. Ma 24 lata właśnie skończył.
1: Duży botoks?
0: Oficjalnie w 2002 roku, czytam, Amerykańska Federalna Agencja Żywności i Leków zatwierdziła toksynę botulinową typu A, popularny botoks, do, cytuję, tymczasowej poprawy wyglądu.
1: To może w dużych miastach celebryci powinni jakieś urodzinowe party zorganizować?
0: Tak, taką galę botoksu zawodowego. Nie mogliby śpiewać na przykład botoksowi. A przy okazji któraś na przykład z dziewczyn zostałaby ostrzyknięta.
1: Znaczy,
0: okrzyknięta twarzą botoksu.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski
3: i Piotr Salak.
2: Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00. Reklama.

0: 50 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
2: Zawsze z Wami.
3: Mamy dla Was gorące newsy.
2: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
4: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
1: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
5: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to z kartą Moje Intermarché. Herbata Lipton 50 torebek. Drugie opakowanie gratis. A ketchup Pudliski 5,19 przy zakupie dwóch.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
13: Po reklamie.
14: Siódma przed nami. Co to oznacza? Że fakty w RMF FM te również teraz przed nami. Ewa Kwaśna i Tomasz Waryński już przy mikrofonach. Zapraszamy.
15: Jesteśmy. To była noc pełna politycznych napięć w Prawie i Sprawiedliwości.
16: Mimo kilku godzin rozmów prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie udało się osiągnąć porozumienia.
15: Czy dojdzie do rozłamu w PiS-ie? Dziś w samopołudnie partia ma przedstawić swoje stanowisko.
16: Francja walczy z kolejną falą pożarów lasów.
15: W okolicach Bordeaux służby ewakuują mieszkańców i turystów.
16: A dziś w Katowicach rusza 82. rajd Polski.
15: Wojna nerwów, kilkugodzinna rozmowa prezesa Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, a mimo to brak porozumienia.
16: Taki obraz sytuacji wynika z przebiegu wczorajszych wydarzeń w Prawie i Sprawiedliwości. Termin ultimatum postawionego członkom Stowarzyszenia Rozwój Plus upłynął o północy.
15: Na linii o poranku dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam.
15: Tomku, zanim w samo południe poznamy oświadczenie prezesa partii, co wiemy o przebiegu wczorajszego spotkania?
17: No cokolwiek to jest, przekazują nam osoby, z którymi później rozmawiali trzej uczestnicy tego spotkania. Panowie Kaczyński, Morawiecki i Sasin, a każdy z nich jest przecież zainteresowany przedstawianiem spraw na swój sposób. Na pewno to prezes zaproponował Morawieckiemu nie likwidację, ale zawieszenie prac stowarzyszenia i na pewno Morawiecki ten pomysł odrzucił. Partyjna, lojalna większość trochę się tym ambitnym harcerzom Morawieckiego dziwi.
18: Kiedy zadaje się im pytania, czego konkretnie, jakich konkretnie pomysłów w ramach tej ambitnej agendy nie mogliście realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości, to zawsze jest problem z odpowiedzią.
17: Mówi Patryk Jaki. Nieoficjalnie Kaczyński miał oświadczyć, Mateusz oszalał. Ale mniej więcej to samo o nim mówią stronnicy Morawieckiego. Szef partii nie ustąpił w sprawie konieczności podpisania oświadczeń lojalek i na pewno nie zrobiła tego spora grupa zwolenników Morawieckiego. To zaś chyba nie daje prezesowi wielkiego wyboru. W południe możemy się dowiedzieć, że członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus obudzili się dzisiaj już jako bezpartyjni.
15: Aktualny obraz faktów.
16: Francja walczy z pożarami lasów w okolicy Bordeaux.
15: Służby musiały ewakuować mieszkańców i turystów, informuje korespondent RMF FM w Paryżu, Marek Gładysz.
19: Olbrzymi pożar zagraża sławnemu nadatlantyckiemu kurortowi Le Cap-Ferret, który znajduje się nad zatoką Arkaszą niedaleko Bordeaux. To jeden z najbardziej turystycznych rejonów Akwitanii. Z powodu rozprzestrzeniania się gigantycznych płomieni wiele okolicznych dróg zostało zamkniętych. Władze apelują do turystów, by omijali na razie ten rejon, tym bardziej, że prywatne samochody na tych drogach, które jeszcze nie zostały zamknięte, utrudniają szybkie przemieszczanie się wozom strażackim. Z pożarem walczy prawie 1000 strażaków. Zadanie utrudniają im upały i dosyć silny wiatr.
16: Prezydent Emmanuel Macron napisał na platformie X, że Francja zwróciła się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności.
15: Jak zaznaczył, spodziewa się pomocy w walce z pożarami ze strony Chorwacji, Portugalii, Czech i Słowacji.
16: 500 zł. Tyle kosztuje mandat za wejście na pas graniczny między Polską a Rosją.
15: No niestety, jak widać w statystykach Straży Granicznej, chętnych do zrobienia sobie tam pamiątkowego zdjęcia nie brakuje.
20: Turyści przede wszystkim wchodzą na ten pas drogi granicznej, bo z ciekawości chcą zobaczyć z bliska granicę polsko-rosyjską albo zrobić sobie to pamiątkowe zdjęcie.
21: Skąd wy wiecie, że ktoś wszedł na pas graniczny?
20: Mamy na całym odcinku z Rosją, na 200-kilometrowym odcinku, który ochraniamy, mamy perymetrię i to sygnał z tych kamer, które działają całą dobę, bez względu na warunki atmosferyczne, przekazywany jest taki sygnał do Centrum Nadzoru w Kętrzynie i taki operator siedzący przy monitorze widzi, że dochodzi do wejścia na pas drogi granicznej albo przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Stamtąd jest wysyłany natychmiast patrol i zatrzymujemy sprawcę wykroczenia.
16: Podpułkownik Mirosławą Aleksandrowicz, rzeczniczką warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
15: Późnym wieczorem w Katowicach ruszy rajd Polski.
16: Przed załogami długi rajdowy dzień, czas ostatnich testów, odcinek kwalifikacyjny oraz ceremonia startu.
15: Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM o poranku spotkał się z Miko Marczykiem, kierowcą rajdowym zespołu Orlen Team.
22: 7 rano, razem ze mną Miko Marczyk. Dzień dobry, Miko.
23: Cześć, Patryk.
22: Forma jest? Jesteś wyspany? Gotowy?
23: No nie możemy doczekać się już tej dzisiejszej rywalizacji. Można powiedzieć, że to taki dzień prawdziwego wejścia w rajd, bo zaczniemy shakedownem, potem odcinek kwalifikacyjny, na którym zdecyduje się, z jaką pozycją ruszymy do sobotniej rywalizacji. No i wieczorny, bardzo, bardzo taki emocjonujący i widowiskowy dla wszystkich, którzy nas odwiedzą, odcinek po spotkiem w Katowicach.
22: Do tego jest pozostało, no tak liczę, 13-14 godzin i cały dzień będzie wypełniony zajęciami dla ciebie.
23: Każdego dnia jest około kilkunastu godzin wypełnionych aktywnościami, no więc jesteśmy do tego przyzwyczajeni.
16: Uroczysta ceremonia startu została zaplanowana na 17.15 w Katowicach przy ulicy Dworcowej. Relacje z rajdu Polski również w Faktach RMF FM.
15: A my już teraz zapraszamy was na fakty o 7.30.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
14: I tu proszę, i tu mamy Magica. Specjalnie dla was,
15: no
14: w tym
15: jest
14: momencie. Za friko w RMF FM, content premium.
15: Dobra, do
26: to
15: pogoda.
26: W pogodzie.
15: No nie wszędzie będzie dzisiaj padać, to jest taka dobra informacja. Znowu można tak to podzielić, że od Łodzi w lewo nie będzie deszczu, a od Łodzi w prawo, no tam będzie padało, chodzi oczywiście o mapę. Może być nawet burzowo we wschodniej Polsce, a najwięcej deszczu i burzy zapowiada się na Podkarpaciu, ale też w okolicach Lublina, Warszawy i na Podlasiu.
25: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
14: A co się będzie działo na Podhalalasiu?
15: Na Podhalalasie?
14: Podhalalasie.
15: Gdzie to jest?
14: No, tam jest na lewo za lasem i idziesz.
15: To tam?
14: Podhalalasie, no.
15: To tam Hahalasie. Może być fajnie.
26: Dobra, gramy Dawida Kwiatkowskiego. Dajcie głośniej, tu RMF FM.

0: Specjalnie dla tych, którzy już nie śpią, Tina Turner. Przy piątku to zabrzmiało bardzo dobrze.
1: 13 minut po godzinie 7. Wyświetliła mi się taka informacja. Ministerstwo Zdrowia chce, by na butelkach z alkoholem pojawiły się informacje o kaloriach.
0: Na proszę, czyli takie, będzie takie hasło: nie pij, tak, bo będziesz gruby.
1: Tak, winko dopij, ziemniaczki możesz zostawić. Nigdy nie powie żadna babcia.
0: Ta babcia
1: żadna
0: tak nie powie, nie, no. Ale ja wiem, co może zadziałać ostrzegawczo na butelkach. Takie napisy, na przykład: wy Polacy na pewno nie dacie rady nie pić.
1: Przekora. To jedyne, co działa nad Wisłą. My nie damy rady?
0: No, zobacz, potrzymaj mi piwo.
1: Właśnie, nie, potrzymaj i schowaj. No teraz Teddy Swims, 14 minut po 7. Tu wstawaj, szkoda lata. Mr. Know It All.

0: Nie, ale co nieprawda? Ania, ale Ania, co nieprawda?
1: Dokładnie. Ania, zaśpiewaj drugą piosenkę, żebyśmy wiedzieli, co prawda, a co nie. Co dalej z PiS-em? Dzisiaj prezes Kaczyński ma się wypowiadać w południe. Nie wiadomo jeszcze tak naprawdę, co się będzie działo.
0: Ale ja mam dobre tutaj, jeśli chodzi o to zamieszanie. Dwa nazwiska. Anita Czerwińska i Daniel Obajtek.
1: Czyli to co z nimi?
0: No właśnie z nimi to najbardziej nie wiadomo co, bo oni się najpierw podpisali pod listem Stowarzyszenia Rozwój Plus do prezesa PiS,
1: tak.
0: A później złożyli deklarację o braku przynależności do organizacji Morawieckiego.
1: Przecież to jest super, to jest świetne.
0: A później jeszcze powiedzieli, że jednak popierają Morawieckiego.
1: No i popatrz, i prezes jest szczęśliwy i pan Morawiecki zadowolony. Kurczę, to jest rewelacja. No,
0: oni są jak z tego memu, tam idę, nie idę. To o nich.
1: To jest właśnie, to jest polityka. Trzeba tak się nagadać, tak, żeby nic nie powiedzieć.
0: A żeby wszyscy byli zadowoleni.
1: No rewelacja.
0: Roxette teraz w RMF FM.
1: Dajcie głośniej.

0: sobie siedzisz, czekasz na urlop, albo może wspominasz urlop, który był o poranku, a my ci gramy.
1: Albo wspominasz urlop sąsiada.
0: To też na przykład jest piękne. No, bo była cisza wtedy w domu, jak pojechał.
1: Baby, fajnie. I love your way, Big Mountain w RMF FM, a za chwilę co my będziemy mieli?
0: Fakcioszki, oczywiście, to, że tak.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
7: Tu trwa
6: lato na bogato.
7: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
8: Może jest we Włocławku.
9: Może w Kętach.
10: A może w Jaworznie.
11: Nie wierzę w to, po prostu nie wierzę.
12: A ty? Tak, ty.
13: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
14: Śmij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Marian, jakie zakupy mają sens?
17: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
16: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 2250.
17: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
16: Jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 4800 zł.
17: Dokładnie, Hisense Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
19: Mówią na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Po reklamie.
0: Mamy 7:30 na zegarach. Mamy też dla was w RMF FM fakty. Zapraszamy.
21: Po stronie amerykańskiej powstał zespół do spraw stałej bazy wojskowej w Polsce, poinformowała w Waszyngtonie wiceminister obrony narodowej.
22: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka za oceanem rozmawiała na ten temat ze swoimi odpowiednikami. Jak zaznaczyła, przedstawiła, jakie kroki podjął już polski rząd. Wspomniała również o projekcie ustawy, która mogłaby zapewnić finansowanie bazy.
21: Ostateczna decyzja należeć będzie do prezydenta USA, Donalda Trumpa.
22: Uwaga kierowcy, kolizja ciężarówki i busa na Krajowej 9 w miejscowości Skrobno w Świętokrzyskiem. To odcinek opatów Rzeszów.
21: Na miejscu jest policja, która kieruje ruchem wahadłowo i tak będzie jeszcze co najmniej przez godzinę.
22: Michał Dworczyk, europoseł PiS, będzie po godzinie 8 gościem Piotra Selaka w porannej rozmowie w RMF FM. Wśród pytań m.in. te o przyszłość Prawa i Sprawiedliwości.
21: O północy upłynął termin ultimatum kierownictwa partii na złożenie przez m.in. działaczy kojarzonych z Mateuszem Morawieckim deklaracji lojalności.
22: A w południe prezes PiSu Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Magdalena Karwat-Marek.
24: Muszę wam powiedzieć, że bardzo dużo pytań o pogodę przychodzi od samego rana pod 3322. W Myślachowicach w Małopolskim na przykład ważą się losy spaceru z przyjaciółką, ale spokojnie dziewczyny, po południu dziś 18 stopni nie powinno padać, więc raczej można iść na spacer bez parasolki, chyba że macie miejsce w torebce, to weźcie. Coś też ewidentnie dzieje się w weekend w Rychwale w Wielkopolsce,
1: o, w słynnym Rychwale,
24: bo już druga osoba o to pyta. Będzie tam ładnie 24 stopnie w sobotę, 27 w niedzielę.
1: Rychwał, piękne miejsce.
0: Te mają akwen, kościół, to wszystko
1: jest. Idziesz,
24: co się dzieje w Rychwale? Dajcie znać.

0: Magic pytała, co się dzieje w Rychwale. Tutaj słuchaczka napisała: baba utknęła w kanale. Głupia sprawa, to proszę wezwać służby.
1: Chłop utopił się w kakale. Ale zostawmy teraz te tematy, dlatego że uwaga, w tym momencie,
0: w tym,
1: odpaliliśmy maszyny przyjmujące zgłoszenia i maszyny losujące wakacyjnych sejfów w RMF FM, a temu wszystkiemu przyświeca piękne hasło: lato na bogato w RMF FM.
0: I jeszcze jedno hasło: finał tygodnia.
1: Finał
0: ostatnie
1: tygodnia.
0: Dwa finały z sejfami w tym tygodniu. Nagroda główna to 1 222 000 zł. I uwaga, możemy to obiecać: dzisiaj ktoś na pewno wygra. Renault Clio 115 000 zł albo 1 222 000 na 100%.
1: Dwa ostatnie finały. To będzie piątek, jakiego, słuchajcie, dawno nie było. I dlatego my z tej okazji w tym momencie zaczynamy naprawdę z bardzo grubej rury, ogłaszając szczęśliwe numerki.
0: Zastanówcie się, jaki macie numer telefonu. I uwaga, szczęśliwe numerki w tym momencie to 4.
1: No, poczekaj. I
0: 8. Każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostaje 1250 szans, ale jeśli macie 4 i 8 w swoim numerze, dostajecie 2 razy więcej szans, czyli aż 2500 losów.
1: Czyli 4 i 8 nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie, byle była 4 i byle była 8. Byle była 4, ram pam pa, ram pa.
0: Tak, to jest słynna piosenka, tak? To jest ten Tomasz Niecik.
1: To jest właśnie to Niecik, to zrobił, no. I byle była 8.
0: Jak masz 4 i 8, 2500 szans jednym SMS-em. Wejdźcie do gry.
1: Jak masz 4 i 8, to wygrałeś, gościu, życie normalnie.
0: No.
1: Laska, ty też.
0: Wejdź do gry. RMF, wyślij pod 7474.
1: Ktoś na pewno wygra. Albo piękną renówkę, albo 1 222 000, a minimum to 115 dzisiaj.
0: RMF
1: 7474.

0: Jedno jest pewne i to wynika z waszych SMS-ów, które przychodzą pod 3322. W Rachwale jest wspaniale.
1: W Rychwale.
0: W Rychwale też są wspaniale.
2: Tak. Piszą mieszkańcy nawet, tak?
0: Że tu wychwale, jak pięknie
2: jest. Że lato trwa, że będzie pogoda fajna, no i że miło.
1: Dobra, ważna sprawa. Kwadrans do godziny 8:00, naukowcy alarmują. Śpijmy dłużej. Dłuższy sen poprawia pracę mózgu i tu nawet 10-15 minut robi różnicę.
0: I to słuchajcie, my, przypomnę, wstajemy tak 4:40.
1: No.
0: No to trudno, żebyście potem mieli względem nas jakieś oczekiwania. No, ludzie, weźcie wy się. Co wy, ludzie.
3: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Barbara, jaka piękna fryzura.
6: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
5: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
4: Więcej możliwości stylizacji, bez uszkodzeń termicznych. Kup teraz w Media Expert. Nowoczesny multistyler AirLab w promocji. A zestaw dodatkowych 5 końcówek o wartości 399 zł. Dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
7: Czas na Śląskie w rajdzie Polski. Przeżyj to na żywo od 24 do 26 lipca. Mistrzostwa Europy w centrum Katowic i na Błoniach Kotla Czarownic. Wspólnie tworzymy polski sport. Stę wolny. Szczegóły na rajdpolski.pl. Kibicuj bezpiecznie z RMF FM.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych. Na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
9: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowid. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda Blok 1 kilo Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
13: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
14: Drużyna Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM mówi wam dzień dobry.
1: A ja tylko przypomnę, że trwa specjalny bonus. 1250 szans dostaje każdy, a jeśli macie 4 i 8 w numerze telefonu, to macie 2500 szans na 1 222 000 zł.
0: RMF SMS 7474.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
2: Gotowi na weekend? No to jazda!
1: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
2: Dobra, mordeczki, wszyscy łapki!

0: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Festiwal Erstyletnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
5: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
6: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
1: Marian, kto jutro zmywa?
2: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
1: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
2: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
3: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
7: No i proszę, to już prawie ósma. A skoro tak, to czas na fakty w RMF FM. Ewa Kwaśny, Tomasz Waryński. Prosimy bardzo.
8: Jesteśmy. Pytamy, czy będzie rozłam w PiS-ie?
9: O północy upłynął termin ultimatum kierownictwa partii na złożenie deklaracji lojalności.
8: Temat kryzysu w Prawie i Sprawiedliwości już za moment w porannej rozmowie w RMF FM.
9: Gościem Piotra Salaka będzie Michał Dworczyk, europoseł PiS.
8: Stany Zjednoczone ogłosiły wprowadzenie nowych ceł na 60 partnerów handlowych, w tym Unię Europejską.
9: Za chwilę też ważne informacje z trasy S1 w Śląskiem.
8: W samo południe prezes Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie, po którym stanie się już jasne, jak wygląda przyszłość Prawa i Sprawiedliwości.
9: O północy minął termin ultimatum dla członków Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Ci, którzy nie podpisali oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w nim, mają się znaleźć poza partią.
8: Ponownie o poranku z nami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
10: Witam.
8: Tomku, czego powinniśmy się spodziewać?
10: Po fiasku wczorajszych rozmów z Mateuszem Morawieckim i upłynięciu terminu na złożenie oświadczeń, czy też lojalek, prezes Kaczyński nie ma już właściwie pola na manewr inny niż wyegzekwowanie swoich wcześniejszych zapowiedzi. Ich niezłożenie ma oznaczać utratę członkostwa w partii i klubie parlamentarnym PiS-u. To sprawi, że w Sejmie pojawi się grupa około 30-40, może więcej, niezrzeszonych posłów, którzy prawdopodobnie stworzą nowy klub parlamentarny, trzeci co do wielkości. Na tym jednak koniec nowości, bo członkowie tego klubu siłą rzeczy nie będą przecież w głosowaniach popierać stanowiska zwalczanego przez siebie rządu Tuska, więc będą głosować tak samo jak PiS i obie konfederacje. Zamiast 3 w Sejmie będą już 4, mówiące głośno o potrzebie jedności, ale ostro skonfliktowane ze sobą ugrupowania prawicy, które w wyborach za rok będą zabiegać o bardzo podobną grupę wyborców.
9: Od kilku godzin obowiązują nowe cła w wysokości 10 albo 12,5% nałożone przez USA na 60 partnerów handlowych.
8: W tym gronie jest też Unia Europejska, informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
11: Dzień dobry. Taryfy mają zastąpić tymczasową 10% stawkę globalną, która w chwili wejścia w życie nowych ceł wygasła. Stawką celną w wysokości 10% objęte są teraz kraje, które przyjęły przepisy dotyczące zakazu pracy przymusowej, ale zdaniem USA nie egzekwują ich skutecznie. Towary pochodzące z pozostałych państw będą podlegać stawce 12,5%. Unii Europejskiej dotyczą taryfy w wysokości 10%. Administracja, aby wprowadzić cła, użyła ustawy o handlu z 1974 roku. Po tym, jak Sąd Najwyższy USA uchylił wcześniejszą serię ceł globalnych, administracja Trumpa wykorzystuje ten właśnie przepis do budowy nowej architektury taryfowej. Wall Street Journal zauważył, że po wejściu w życie cła te mogą obowiązywać bezterminowo i mogą być jednostronnie zostanie zmieniane przez prezydenta.
8: Przed rozmową jeszcze ważna informacja dla kierowców. Utrudnienia na S1 ze Śląskiem pomiędzy węzłami Lipnik, Mikuszowice. Samochód osobowy uderzył w barierę.
9: Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Żywca. Ruch odbywa się jednym pasem.
12: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
9: W warszawskim studiu Piotr Salak i jego gość.
8: Dzień dobry, witamy panów.
13: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Michał Dworczyk, eurodeputowany.
14: Europoseł.
13: Europoseł. I teraz pytanie, czy partii wciąż Prawo i Sprawiedliwość, czy nie?
14: Od 24 lat członek Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
13: Ale deklaracji pan nie złożył.
14: Złożyłem. 24
13: nie
14: lata temu deklarowałem
13: mówić,
14: chęć pracy w Prawie i Sprawiedliwości i przez 24 lata starałem się tak właśnie ciężko
13: pracować.
14: Ale nie
13: o tej deklaracji mówimy, panie pośle. Mówimy oczywiście o tej deklaracji, czyli lojalce, jak mówicie. Złożył panią, czy nie?
14: No, część komentatorów tak nazywa ten dokument. Nie, oczywiście, że nie.
13: A dlaczego?
14: Wie pan, no chrzest święty bierze się raz w życiu. Ja nie dokonywałem żadnego aktu apostazji, więc dlaczego miałbym coś podpisywać?
13: Ale trzeba słuchać.
14: A mówiąc zupełnie poważnie, tak naprawdę nie chodzi chyba o podpis jakiejś kartki papieru. Chodzi tak naprawdę o działania, które ludzie podejmują, w tym wypadku działania w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Ja przez te 24 lata angażowałem się zarówno jako samorządowiec, jako poseł do Parlamentu Europejskiego, jako członek rządu. Krótko mówiąc, mogę rozliczyć się z każdego miesiąca mojej aktywności w Prawie i Sprawiedliwości.
13: Ale z deklaracji się pan nie rozliczy, bo pan jej nie podpisał.
14: I uważam, że to jest najlepszą deklaracją tego, że chcę być w Prawie i Sprawiedliwości, że jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości i że jest to moja formacja polityczna.
13: Dzisiaj o 12 Jarosław Kaczyński jeszcze przyjdzie z gałązką olipną. Pańskim zdaniem, czy będzie was z partii wyrzucał?
14: Proszę mi wierzyć, że właśnie dlatego, że jest to jedyna partia polityczna, w której w życiu byłem i
13: to
14: trwa to prawie ćwierć wieku, trudno mi sobie wyobrazić, że miałbym zostać wyrzucony z tej formacji, której oddałem dużą część swojego życia i całe życie polityczne.
13: Skoro rzecznik stawia i prezes kładzie wyraźne ultimatum, albo podpisujecie lojalkę, albo was tej partii nie ma, no to łatwo sobie wyobrazić, że jeżeli tego pan nie zrobi, no to wtedy w partii pana nie będzie.
14: Panie redaktorze, ja odwołuję się z kolei do wypowiedzi pana prezesa z kwietnia 26 roku, kiedy wspólnie z Mateuszem Morawieckim mówili o ustaleniach dotyczących między innymi funkcjonowania Stowarzyszenia Rozwój Plus. Pan prezes mówił o dwóch płucach. Po co w ogóle było to stowarzyszenie? To stowarzyszenie było po to, żebyśmy poszerzali ofertę programową dla naszego elektoratu, żebyśmy dbali o dziedzictwo Prawa i Sprawiedliwości, które wygrywało wówczas, kiedy było szeroką formacją polityczną.
13: Policzyliście się, ilu was jest? Ile macie szabel?
14: Pyta pan o członków stowarzyszenia?
13: Pytam o tych wszystkich, którzy są w stowarzyszeniu i nie podpisali deklaracji lojalności.
14: Mówię to z pamięci. Myślę, że to są 42 albo 43 osoby, jeśli mówimy o parlamentarzystach.
13: Tak, oczywiście. Mówimy o parlamentarzystach, o europosłach, o senatorach.
14: Tak, to są albo 42, albo 43 osoby.
13: I te wszystkie osoby w tej chwili utworzą klub parlamentarny?
14: W ogóle nie mamy na razie tego typu dywagacji w agendzie.
13: No nie wierzę, żeby chociażby dwóch, trzech kroków do przodu, jeśli chodzi o politykę. Znaczy,
14: znowu powtórzę, przez to, że większość z nas w tej partii jest od prawie ćwierć wieku, że to jest jedyna nasza partia, w przeciwieństwie też do naszych oponentów, którzy zmieniali barwy polityczne, ale no, oczywiście rozmawiamy o tym, co będzie, co może się zdarzyć, to skłamałbym, gdybym mówił, że tak nie jest, ale nie ma jakiegoś planu, zrobimy to albo tamto. Na pewno większość z nas, która przyszła do polityki po to, żeby coś konkretnego zrobić. W moim przypadku były to działania na rzecz Polaków na wschodzie, ale na pewno większość z nas, czy wszyscy, chcemy kontynuować służbę publiczną.
13: Ja panu powiem, jak z punktu widzenia pana oponentów to wygląda. Mamy w grudniu już spotkanie opłatkowe u premiera Mateusza Morawieckiego, gdzie są ludzie, którym się nie podoba do końca ta wizja PiSu, jaka jest. W kwietniu jest już poważne spotkanie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, o którym pan wspomina. Jest powstanie Stowarzyszenia Rozwój Plus. No to co, konsekwentnie to prowadzi do tego, że odchodzicie z PiSu. Że dzisiaj brzmi pan tak, jakby to pan był zaskoczony tym wszystkim, co się teraz dzieje.
14: No bo jestem zaskoczony, bo wymyka to się logice i wymyka to się ustaleniom dotychczasowym, o których wspominałem między innymi z kwietnia. Pojawiają się różne zarzuty, najbardziej absurdalne. Na przykład, że to jest ambicja Mateusza Morawieckiego.
13: A
14: panie redaktorze, wie pan, jaki był jeden z 21 punktów propozycji kompromisowych, które zaproponował premier Morawiecki? Zrzeczenie się funkcji wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. My zaproponowaliśmy zrzeczenie się wszystkich funkcji szefów okręgów czy koordynatorów wojewódzkich po to, żeby pokazać, że my po prostu chcemy działać w ramach partii i poszerzać ofertę programową, a nie istotne są jakieś stanowiska czy, jak niektórzy mawiają, stołki.
13: Tak mówi Michał Dworczyk, europoseł. wciąż członek Prawa i Sprawiedliwości, gość porannej rozmowy RMF FM. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie w Radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych.
9: Dziękujemy. Rozmowa Piotra Selaka trwa w sieci.
8: Polecamy także fakty RMF FM o 8.30.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: Posłuchajmy o pogodzie.
15: Ten tydzień nie należał do tych najbardziej takich wakacyjnych, letnich i z ładną pogodą, ale już od dzisiaj pogoda zacznie się poprawiać. Deszcze i burze zapowiadają się dziś tylko we wschodnich województwach, a weekend przyniesie więcej słońca. Jutro nigdzie nie powinno padać, a temperatura zacznie się zbliżać nawet do 30 stopni. I korzystajmy z tej pogody w weekend, bo od kolejnego tygodnia mogą wrócić deszcze i ochłodzenie.
7: Wrócić? To przecież poszły?
15: No pójdą sobie dopiero.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: Dzisiaj jest dzień pszczółki Mai.
11: O!
7: I dzień policjanta. To czy powinni wyświetlić policjantów z Miami, mi się wydaje.
11: Śmieszny żart. Śmieszny, redaktora tak. Skowrona. Ua! Tak czekałem, że chyba teraz wyciągnie coś najmocniejszego, co ma na głowie.
15: Taką minę miał, nie? Łobuzerską miał.
11: Super, super, fajnie.
7: Zagramy teraz dobrą muzykę.
15: Brawo. Nie, no ładnie, brawo.
7: Nie, wy też.
11: Przemek, super, fajnie.
7: Wy super
15: Przemek,
7: też.
15: Najlepiej.
11: Policjanci z Miami.

0: To jest właśnie, to jest to. To jest dwóch Kubów.
1: To jest to.
0: Tu Kuba i tu Kuba. Kuba.
1: Ciekawe, gdzie polecieli na wakacje, może na Kubę.
0: Wyspa jak wulkan Grąca. Pewnie wtedy były trzy Kuby. Dwóch Kubów na Kubie.
1: Kwadrans po godzinie 8:00, tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Lata. Mundial się skończył, jeśli ktoś nie zauważył. Gwiazdy mistrzostw, niektóre mają teraz czas na wypoczynek. Erling Haaland, gwiazda reprezentacji Norwegii, właśnie wypoczywa w Saint-Tropez. Spędzał na jachcie swoje 26. urodziny.
0: I to jest, słuchajcie, to jest dobra kolejność, nasi kochani piłkarzyści. Jachty i urlopy po mundialu. Po mundialu, nie w trakcie.

0: I'm bulletproof, nothing to lose, far away, far away. O tym śpiewała Sia i David Guetta w RMF FM.
1: David Guetta, co palił peta, ale teraz słuchajcie.
0: Ale to jest niezdrowe właśnie i dlatego tak potem przestał.
1: To jest lato na bogato. No teraz jest, wyobraźcie sobie, że dzisiaj włączycie sobie wieczorem film w telewizji jakiś, może kryminalny. Będziecie go oglądali wiedząc, że macie na koncie 1 222 000 wygrane dzisiaj w RMF FM, albo będziecie wiedzieli, że wy sobie patrzycie na ten kryminał, a pod waszym domem stoi nowiutkie, piękne, nowoczesne, komfortowe, dynamiczne, w kolorze zieleni absolutna Renault Clio.
0: O, to na przykład oglądasz Za szybkich, za wściekłych, tak, i mówisz, o, to prawie ja w Renault Clio.
1: I se pojadę coś tam gdzieś. Tak samo możesz myśleć dzisiaj.
0: A my możemy dzisiaj obiecać jedną rzecz. No. Dzisiaj ktoś na pewno wygra. Renault Clio 115 000 albo 1 222 000 złotych. To są ostatnie dwa finały z sejfami w tym tygodniu. Więc jeśli w tym tygodniu chcecie sprawdzić swoje szczęście, to to jest ostatni moment.
1: I teraz uwaga. Będziemy mnożyli wasze SMS-y. Razy 1115. Bo to jest dzisiejsze minimum.
0: Dobra, ale czekajcie, przez 11 minut.
1: Tylko przez 11 minut.
0: Tylko przez 11 minut. Każdy SMS to 1115 szans na nagrody, które na was czekają. Na dwa finały. Na Renault Clio na 115 000 i na 1 222 000.
1: Dzisiaj na pewno ktoś będzie bardzo dużym zwycięzcą. RMF SMS 7474.

0: skomplikowane równania matematyczne i miłość. Okazuje się, że ta wyższa matematyka może jakoś pomóc ocenić, czy nasze związki zmierzają w dobrą stronę. O tym za chwilę będziemy m.in. opowiadać w Faktach RMF FM, a fakty u nas o 8.30.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: Baraw Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
1: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
0: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
1: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
0: Jeszcze możesz wziąć w

0: każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedasz, to w euro.
3: Po reklamie.
4: Na zegarach 8.30 w RMF FM. Fakty polecamy.
5: Nie złożyłem lojalki. Trudno mi sobie wyobrazić, żebym został wyrzucony z partii, której poświęciłem całe swoje życie.
6: Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Michał Dworczyk, europoseł PiSu.
7: Pojawiają się różne zarzuty, najbardziej absurdalne. Na przykład, że to jest ambicja Mateusza Morawieckiego. A panie redaktorze, wie pan, jaki był jeden z 21 punktów propozycji kompromisowych, które zaproponował premier Morawiecki? Zrzeczenie się funkcji wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. My zaproponowaliśmy zrzeczenie się wszystkich funkcji szefów okręgów czy koordynatorów wojewódzkich po to, żeby pokazać, że my po prostu chcemy działać. Działać w ramach partii i poszerzać ofertę programową.
6: Cała rozmowa Piotra Salaka z Michałem Dworczykiem jest na rmf24.pl.
5: 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy nielegalnych papierosów przejęli koło Włocławka w Kujawsko-Pomorskiem funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej.
6: Zlikwidowali magazyn, w którym wyroby tytoniowe były przechowywane. Zatrzymali też dwie osoby. Gdyby przejęty towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby 26 milionów złotych.
5: Matematyka może skrywać sekret szczęśliwej miłości, przekonują badacze z Uniwersytetu w Lyonie.
8: W wydanej właśnie książce opisują, w jaki sposób równania matematyczne mogą pomóc ocenić, czy związek zmierza w dobrą stronę, czy może znajduje się już na krawędzi rozpadu.
6: I z tymi matematyczno-miłosnymi informacjami w studiu Grzegorz Jasiński. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Grzegorzu, te twierdzenia opierają się w części na pracach polskich matematyków.
8: Tak, w 2012 roku Natalia Bielczyk, Marek Bodnar i Urszula Foris formułowali teorię o opóźnionych reakcjach emocjonalnych, wskazując, jak refleksja po nieporozumieniach wpływa na dalszy przebieg relacji. W najnowszej książce Francuzów czytamy, że o długoterminowej stabilności związku decyduje poza wzajemną atrakcyjnością partnerów i naturalnym osłabieniem uczuć w czasie właśnie sposób, w jaki każda osoba reaguje na emocje drugiej. Ten czynnik sprawia, że jedne pary potrafią przetrwać życiowe burze, podczas gdy inne stopniowo się oddalają. Autorzy książki przekonują, że każdy związek ma swój krytyczny próg stabilności. Jeśli uczucia spadną poniżej tego poziomu na długo, raczej się nie utrzyma, ale świadomość istnienia takiego progu daje jednak parom szansę, by postarać się coś naprawić.
5: A więcej na temat tej teorii przeczytacie na naszej stronie rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
10: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
5: Po emocjach mundialowych dziś do gry wraca ukochana przez wielu piłkarska ekstraklasa. Tegoroczny sezon będzie wyjątkowy, bo będzie setnym w historii.
6: A na kolejne dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk. Witamy. Wojtku, co dziś nas czeka w piłkarskiej ekstraklasie?
11: O, mecz absolutnego debiutanta, czyli Wieczystej Kraków. 6 lat temu niewielu wierzyło, że mały klub zagra w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wieczysta, która jeszcze przecież kilka sezonów temu grała w trzeciej lidze, dziś zmierzy się na wyjeździe z Radomiakiem, którego trenerem jest Tomasz Kaczmarek. Ten mecz o 18, a o 20.30 czeka nas bardzo ciekawie zapowiadające się starcie pierwszej kolejki. Pogoń Szczecin podejmie na własnym stadionie Legię Warszawa. Oba zespołu ubiegłego sezonu nie zaliczą do udanych, no a w obu doszło też do wielu zmian.
12: Odeszło 13 graczy, 2 jest skontuzjowanych ze zgodą na odejście, 5 dołączył. Mocno odmłodziliśmy drużynę. Z tego jestem przede wszystkim bardzo, bardzo zadowolony, że udało nam się to zrobić w miarę płynnie.
11: Wyliczał trener Legii Marek Marek Papszun. Rozpoczynający się dziś nowy sezon Ekstraklasy będzie także rewolucyjny, dlatego że na stadionach zabraknie wozów VAR. Zamiast tego sędziowie będą zasiadać się w specjalnie nowo powstałym centrum w Warszawie. Dla zawodników i kibiców nic się nie zmienia, dla sędziów bardzo dużo.
13: Z punktu widzenia sędziów jest to duże ułatwienie, nie trzeba podróżować na stadiony, na mecze, tylko tak naprawdę ekipy sędziowskie przyjeżdżają tutaj do Warszawy, są kwaterowane i mogą tak naprawdę w jeden weekend obsłużyć nie tylko jedno spotkanie, ale nie wiem, dwa albo trzy nawet mecze.
11: Mówił Łukasz Wachowski, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Piłkarska centrala za nowe centrum VAR zapłaciła 10 milionów złotych. Do gry wracają dziś też piłkarze na zapleczu Ekstraklasy. W pierwszej lidze dziś także dwa spotkania. Polonia Bytom zagra na własnym stadionie z Beniaminkiem Wartą. Poznań to o 18:00, na 3 godziny później Odra Opole, którą prowadzi obecnie były trener Rakowa Łukasz Tomczyk, podejmie spadkowicza z Ekstraklasy Arkę Gdynia.
3: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
4: Magic Carpet Marek przed wami.
6: Jesteśmy coraz bliżej 30 na termometrach. 29 stopni Warszawa, 28 Lublin i Rzeszów, 29 Wrocław, 26 Poznań. Tak będzie już w niedzielę. Jutro też całkiem ładna temperatura, taka powyżej 20 stopni. Trochę może chłodniej będzie na wybrzeżu, ale jutro raczej nigdzie nie powinno padać. Więc na razie wszystko wskazuje na to, że przed nami całkiem ładny wakacyjny weekend.
7: No i jest zapowiadany gość, Król Gibango, ponownie z nami jak co piątek przez całe wakacje. Dzień dobry, królu.
14: Witam, mój ludu.
7: To możemy zaczynać ten specjalny muzyczny set.
1: Król Gibango, czyli Piotr Pręgowski, zaprasza do tańca tylko w RMF FM.
14: Więc wkładamy ogórek małosolny do buzi i jedziemy. A teraz w stronę słońca zaprasza Ewelina Lisowska. Ludzie, ona nas zaprasza, chodźcie, ludzie, nie róbcie mi tu wsi, chodźcie. Wstańcie z tych kocy, zostaw te klapki, przestań, wstawaj, potrząśnij go, obudź go, człowieku, zobacz, baluj, bo co, przecież Ewelina Lisowska zabiera nas w stronę słońca, to ja do was mówię, ja, król Gibango.

Faszystowska zaprowadziła nas w stronę słońca, ale nie bój się, weź tego człowieka z tego koca, niech on wstanie. To nic, że parzy w stopy. MC Hammer dla was, ludzie, gra, wstań, nie bądź taki Hammer. Bujaj się, bujaj na gibango. Can't touch this.

0: Ja wszystko widzę, ja patrzę na każdego. Co ty robisz? Dobrze, słuchaj muzyki, nie bój się. Weź głośniej, to nic, tej pani nie przeszkadza, ona też chce się poruszać.
1: Koko Jumbo!
0: Koko Jumbo od Króla Kibango i Mister Prezydenta!

0: No i to są jaja, no i to są jaja je Coco Jumbo w RMF FM, bo specjalny set muzyczny od gościa, który na rozkręcaniu imprez zjadł zęby, ale nie wszystkie.
1: Nie wszystkie, ale swoje już prawie, ale to nic, słuchajcie. Kto robi najlepiej koguta? Ja, król Gibango, przygotujcie się.
0: Nie pytajcie się, co on je, co on pije od samego rana, ale ja widziałem tylko kawę. Król Gibango oczywiście wróci do nas już w najbliższy piątek, bo co piątek słyszymy się z królem w RMF FM we Wstawa i Szkoda Lata.
2: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
5: Tu trwa
4: lato na bogato.
6: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
4: Co tydzień inny.
7: Wow, for cars? Ale to nasz sowo, tyle to nawet nie ma mój miś w swoim garage.
8: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
4: Lato na bogato.
9: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
13: Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
14: Musimy trafić na dobrą promocję.
13: Przecież mówiłam Ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%. A wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
14: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
13: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
15: Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
16: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Ta drżąca powieka.
17: I ten nocny skurcze łydek.
16: Biorę magnez i nie czuję efektu.
17: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
18: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
19: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
19: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
1: Po reklamie.
18: Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Dobra ekipa na lato.

0: Obowiązkowe apteczki w samochodach osobowych. Jest nowe rozporządzenie rządowe w tej sprawie. Szczegóły, bo szczegóły są ważne.
1: Szczegóły są, moim zdaniem, są najważniejsze.
0: Dokładnie.
1: Bo to czasem możesz wiedzieć to i tamto, jak nie znasz szczegółów.
0: A tam tkwi diabeł. Czasami. No, zobaczycie. Szczegóły za chwilę w faktach RMF FM, punkt 9.
2: Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Znowu muszę się zająć windykacją.
7: To coś z indykiem?
6: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
7: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
8: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
9: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
10: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
9: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
10: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
9: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
11: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
12: O, mechanik idzie.
13: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
14: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
2: Po reklamie.
0: Przed nami 9.
1: A przed nami? No właśnie, Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński już są na swoich stanowiskach w studiu Faktów RMF FM. Zaczynamy.
16: O północy minął termin wyznaczony przez władze PiSu dla polityków Stowarzyszenia Rozwój Plus.
17: Co zrobią członkowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie podpisali deklaracji lojalności?
16: W RMF FM mówił o tym europoseł Michał Dworczyk.
17: Prezydent Karol Nawrocki zaakceptował 4 nominacje generalskie w policji.
16: Rząd chce apteczek w autach osobowych.
17: Dla kogo będzie to obowiązkowe i co powinna zawierać apteczka, wyjaśni reporter RMF FM.
16: Nie ma jakiegoś planu, że zrobimy to albo tamto, podkreślał w RMF FM Michał Dworczyk, europoseł PiS i zwolennik Mateusza Morawieckiego.
17: Piotr Salek w porannej rozmowie pytał swojego gościa o to, co planują politycy, którzy nie złożyli lojalek. Termin wyznaczony przez PiS minął o północy.
18: Policzyliście się, ilu was jest? Ile macie szabel?
19: Pyta pan o członków stowarzyszenia?
18: Pytam o tych wszystkich, którzy są w stowarzyszeniu i nie podpisali deklaracji lojalności.
19: Mówię to z pamięci. Myślę, że to są 42 albo 43 osoby. 43
18: i te wszystkie osoby w tej chwili utworzą klub parlamentarny?
19: W ogóle nie mamy na razie tego typu dywagacji w agendzie.
18: Nie przewidział chociażby dwóch, trzech kroków do przodu, jeśli chodzi o politykę. Znaczy,
19: znowu powtórzę. Przez to, że większość z nas w tej partii jest od prawie ćwierć wieku, że to jest jedyna nasza partia. Oczywiście rozmawiamy o tym, co będzie, co może się zdarzyć. To skłamałbym, gdybym mówił, że tak nie jest. Ale nie ma jakiegoś planu, zrobimy to albo tamto.
16: Cała rozmowa Piotra Selaka z Michałem Dworczykiem jest na rmf24.pl. Cztery nominacje generalskie w policji zaakceptował prezydent Karol Nawrocki.
17: Jak dowiedział się reporter RMF FM, resort spraw wewnętrznych i administracji planował, że awans uzyska 6 oficerów.
16: Ostatecznie, przypomnijmy, nominacje obejmą komendantów wojewódzkich z Gorzowa, Bydgoszczy i Kielc oraz szefa kontrterrorystów BOA.
17: Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Dzień dobry. Dzień Krzysztofie, dobry. Kto wypadł z listy awansów?
12: Z moich nieoficjalnych ustaleń wynika, że dziś na stopień generalski mieli być też mianowani komendant wojewódzki z Olsztyna, a także szef Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Wnioski w ich sprawie nie trafiły jednak na biurko Karola Nawrockiego, a wcześniej doszło do konsultacji między MSWiA i Pałacem Prezydenckim. Chodziło o to, by prezydent zaakceptował wszystkie dostarczone mu propozycje.
16: A jakie są powody okrojenia tej listy awansów?
12: Szef warmińsko-mazurskich policjantów ma bardzo dużą opozycję wśród oficerów, którzy stracili stanowiska po dojściu do władzy Koalicji Obywatelskiej. Oni mają bliskie kontakty z politykami PiS. Jak usłyszałem, przekazywali im wiele negatywnych informacji na temat obecnego komendanta, choć śmiało o zdyskredytowanie następcy. Z kolei szef BSWP jest osobiście powoływany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Być może pałac potraktował go jako człowieka Marcina Kierwińskiego, usłyszałem od jednego z oficerów.
7: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
17: Apteczki w samochodach osobowych mają być obowiązkowe.
16: Jest projekt rządowego rozporządzenia w tej sprawie. Przepisy mogą jednak okazać się niewystarczające.
17: A na linii reporter RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co dokładnie zakłada projekt rozporządzenia?
20: Apteczki mają być obowiązkowe, ale tylko w samochodach po raz pierwszy dopuszczonych do ruchu, czyli zupełnie nowych. Ministerstwo Infrastruktury argumentuje w uzasadnieniu przepisów, że obowiązek apteczek we wszystkich pojazdach byłby nadmiarowym obciążeniem wobec właścicieli pojazdów. Dodatkowo rozporządzenie nie wprowadza wzoru apteczki. Resort wychodzi z założenia, że dzięki temu kierowcy będą mogli wybrać spośród szerokiej gamy gotowych apteczek dostępnych na rynku. Problem w tym, że ich wyposażenie jest różne. Od pełnych zestawów bandaży, plastrów z kocem termicznym, po zdecydowanie skromniejsze, które mogą okazać się niewystarczające w sytuacji kryzysowej. Na razie rozporządzenie jest w trakcie opiniowania. Obowiązek posiadania apteczki miałby objąć samochody zarejestrowane od kwietnia przyszłego roku.
16: 500-złotowe mandaty nie odstraszają turystów przed wchodzeniem na pas graniczny z Rosją.
17: Straż Graniczna zatrzymała 5 mężczyzn, którzy w pobliżu Grzechotek w województwie warmińsko-mazurskim jeździli kładami.
21: Wjechali kładami na pas drogi granicznej. 5 mężczyzn zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy z placówki Straży Granicznej w Grzechotkach. No i oczywiście każdy z nich otrzymał mandat 500 zł.
22: Patrolujecie granice nie tylko na lądzie, też na wodzie.
21: To są rzeki graniczące z Federacją Rosyjską. Mamy 13 takich rzek. Największą jest rzeka Łyna, gdzie tutaj dochodzi do przekroczenia albo wpłynięcia na wody Federacji Rosyjskiej. Natomiast dwa jeziora, Gołdab i Graniczne, też szczególnie są pod naszym nadzorem, ponieważ też często turyści przekraczają, nawet wchodząc do wody, żeby ominąć tą barierę z drutu ostrowego i zobaczyć, jak wygląda, nie wiem, woda chyba po stronie Federacji Rosyjskiej.
16: Mówiła rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej, podpułkownik Mirosława Aleksandrowicz w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim.
17: Z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 10:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Sprawdźmy może prognozę pogody na dziś. Na dziś, jutro, na sobotę, niedzielę.
24: Na dziś i jutro i pojutrze, bo nie wiem, co się dzieje w Kaliszu, ale już od wczoraj przychodzą SMS-y z pytaniem o pogodę właśnie w tym mieście, więc rozwiewam wątpliwości. W Kaliszu dziś 22 stopnie, jutro 25, a w niedzielę 28. Jeśli chodzi o deszcz, to jutro w całej Polsce raczej się nie zapowiada. W niedzielę trochę inna sytuacja, chociaż akurat w Kaliszu nie powinno padać, to w niedzielę wieczorem od strony Szczecina i Wybrzeża zrobi się deszczowo.
23: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Dzień dobry, Dawid do nas napisał. Jesteście super, patrz jak się goście zna na
24: radiu. O, jak miło, Dawid, no.
0: Słucham was od 16 roku, życia mam już 42.
24: No to 100 kawałeczek.
0: Lat, 100 lat, niechaj żyjesz, nam. Mam nadzieję, że się nie rozstajemy, Dawid. I teraz dla wszystkich, którzy mają na imię Dawid.
24: I nie albo, tylko.
0: I nie tylko. Dla wszystkich, którzy mają jakieś imię.
1: O. Może i to różnie. Możesz mieć Bożena, możesz mieć Romek, Michał.
0: Szpundak nawet. No, to nawet też, szpundak. Też zagramy. Dla wszystkich, którzy mają imię, gramy najlepszą muzykę w RMF FM.

0: nawet Dawid Podsiadła, jak usłyszał, jaka jest dzisiaj nagroda główna w loterii, to mówi: ja cię kurczę. No.
1: Tak powiedział. Bo dzisiaj ostatnie dwa finały z sejfami w tym tygodniu. Dłużej nie możemy czekać. Po prostu dzisiaj musimy rozdać. Renault Clio 115 tysięcy albo 1 222 000 złotych.
0: I to oznacza, że ktoś, kto wchodzi do zabawy, ten wchodzi do zabawy i ma szansę na 1 222 000, na 115 tysięcy albo na pięknego, miejskiego, stylowego, eleganckiego Renault Clio. Na pewno ktoś z was te rzeczy dzisiaj wygra.
1: Obiecujemy. W tym momencie mówimy po prostu: wejdźcie do gry RMF, wyślijcie pod 7474 albo zagrajcie na www.rmf.fm.
0: Dwa ostatnie finały w tym tygodniu. Na pewno ktoś dzisiaj będzie miał jedną z nagród głównych. To co? Wchodzicie do zabawy? Wejdźcie. Hasło RMF ślemy SMS-em pod 7474 albo logujemy się na www.rmf.fm. Wiecie już wszystko, co wiedzieć powinniście. I zróbcie z tym to, co zrobić powinniście.

0: Lauryn, Euphoria. Przerywamy na sekundkę nasz program. Niech muzyka umilknie, dlatego że udało nam się w końcu skontaktować z sekretariatem redakcji, z Wydziałem do Spraw Zabaw i Nagród i mamy to dla was.
1: Załatwiliśmy. Uwaga.
0: Załatwiliśmy dla was.
1: Przez 10 minut każdego SMS-a od teraz mnożymy razy 1350 szans.
0: I to jest osobiście w tej sekundzie specjalnie dla was załatwiony mnożnik. Oprogramowanie naszych maszyn liczących, przyjmujących zgłoszenia zostało zmienione. Czyli macie 10 minut na to, żeby wysłać nam SMS-a, a my tego SMS-a...
1: Przepraszam, 9 minut.
0: 9 minut. A my tego SMS-a pomnożymy razy 1350.
1: 1350 szans na Renault Clio, 115 tysięcy albo 1 222 tysiące złotych.
0: 1 222 tysiące. RMF SMS 7474. Tik-tak, tik-tak,
1: żeby
0: tik-tak.
1: Potem nie było, że żałuję, ojej, jak żałuję. Nie, nie. Teraz wchodzimy do gry. RMF 7474.

0: I co? I ładnie można zagrać? Oczywiście, że można, tylko trzeba chcieć, trzeba mieć RMF dobrze ustawione, a nie jakiś taki inny rozgłośnik.
1: A my robimy wszystko, żebyście byli najlepiej poinformowani, bez znaczenia, czy jesteście w pracy, czy jesteście właśnie na wolnym. Wyręczamy was w czym tylko potrafimy. Mówiliśmy o tym w faktach. Wczoraj o 12 prezes Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim. Mieli ustalić, co dalej z PiS-em i na razie nic nie wiadomo.
0: Ale mnie jedno niepokoi, ja wam powiem, bo to nie jest pierwsze ich spotkanie i za poprzednich... Były zdjęcia z poprzednich spotkań i zawsze był stół pełny.
1: Tak,
0: winogronka, pistacie, truskawki, borówki, eklerki, ciasteczka, no było na bogato, wiesz.
1: Dopóki ciasto było na stole, to człowiek jakoś czuł, że jest jakaś nić porozumienia, a teraz...
0: No. A na głodnego to oni się nie dogadają. Na głodnego nie.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: 90, 87, 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
2: Reklama.
4: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce, pozytywne emocje.
6: W ten piątek i sobotę szynka wieprzowa bez kości pakowana próżno.

0: 15 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy, marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków.

0: i mebli w stale niskich cenach. Market.
1: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Po reklamie.

0: Najlepsza muzyka Marshmallow, Jonas Brothers. A teraz uwaga, bo najlepsza prognoza pod słońcem.
1: Pod słońcem i pod deszczem też czasami. Też. Bo na przykład dzisiaj IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla województwa. Tak, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. I te alerty zaczną obowiązywać o godzinie 12, a wygasną dopiero o 21. Za to jutro, sobota, ma być spokojnym dniem. Te burze o sobie przypomną w niedzielę. Już na Pomorzu się zaczną, a w poniedziałek nawet będą w całym kraju.
0: A my wracamy do tego, w czym jesteśmy najlepsi w całym kraju. Do grania czego?
2: Najlepszej muzyki. I akurat na punkcie tego kawałka zwariowałem. Dajcie sobie głośniej.

0: Męskie granie orkiestra. To zawsze się sprawdza. Tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Lata.
1: Bo weekend się szykuje w RMF FM oczywiście. Fajna historia. W niedzielę otwieramy hotel Parawan w Stegnie.
0: Gdzie?
1: W Stegnie.
0: Piotr Pręgowski, czyli król Gibango, w niedzielę po 10 postara się połączyć pary na szybkich randkach za parawanami.
1: Szybkie
0: taka randka
1: randki,
0: w ciemno.
1: Pyk. Już jest smacznie, już jest z pazurem, już po prostu drapiesz króliczka po pleckach.
0: Jeśli kogoś chcesz, nie wiem, poznać, pogadać, fajnie się pobawić, to po 10 wejście numer 67 w Stegnie. Nie mylić, nie 69, nie. 67.
1: 67 Stegna, niedziela 10, a po 18 przenosimy się do wioski żeglarskiej w Mikołajkach na turniej Gibango.
0: I to będzie dla par nowych, które się poznają za parawanami, ale też już doświadczonych.
1: Bo to jednak Gibango w parze, to jest Gibango w parze, a takie solo Gibango to nie.
0: Będą bilety na koncerty, będą tańce, będzie szansa na fajne ognisko wieczorem.
1: Płonie ognisko w lesie,
0: Gibango, kiełbasę niesie. Macie już plan? Jeśli nie macie, to właśnie go otrzymaliście.
1: Szczegóły na www.rmf.fm.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i Gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
9: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Po reklamie.
11: To jest RMF FM.

0: mama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
0: A jak lemoniadę?
1: No też,
2: to poprosimy.
1: Ale co?
0: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Już dziś ktoś z was na pewno wygra 115 tysięcy złotych.
4: Lub ponad milion.
5: Lub miejskie Renault Clio.
6: Wow, zielony jak do Larsy.
3: Lato na bogato.
7: Tu codziennie szukamy nowego milionera.
8: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: W Faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
12: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
13: To są cienkie placki przełożone kremem.
14: Pyszne, bo polskie.
15: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
16: I odwiedzimy regionalnych producentów.
17: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
18: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
19: A może to właśnie do was zajrzymy tego lata.
20: Ruszamy już w środę po 7:00 w Faktach RMF FM.
21: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
22: No i co, Barbara, co?
21: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
23: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: reklamie.
1: 10. Co oznacza 10 na zegarach dla radia RMF FM? A ona oznacza kolejne spotkanie z porannymi faktami. Ewa Kwaśny, Tomasz Doryński. Polecamy.
2: Żadnej lojalki nie podpiszę, bo to mi się bardzo źle kojarzy.
3: Ja jestem tutaj w PiSie i chcę być w Prawie i Sprawiedliwości.
4: Podkreślał poranku Mateusz Morawiecki w południe oświadczenie prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego.
2: Potem w faktach rok Waldemara Żurka w Ministerstwie Sprawiedliwości.
4: Co udało się zmienić, a co nie wyszło, podsumuje dziennikarz RMF FM.
2: Poza tym jest skład reprezentacji Polski na finały siatkarskiej Ligi Narodów. Ja jestem w PiSie i chcę być w tej partii, podkreślał o poranku Mateusz Morawiecki. Podczas wczorajszego spotkania z Jarosławem Kaczyńskim przedstawił 21 punktów kompromisu.
4: Jak mówił były premier, powtórzył też propozycję zrezygnowania z funkcji wiceprezesa PiSu, aby zostać szeregowym posłem i działać w terenie.
3: Myślę, że tutaj każdy to rozumie też w Prawie i Sprawiedliwości, w kierownictwie, że horses for courses, jak mawiają Anglicy, są różne konie na różne wyścigi.
2: Tłumaczył Mateusz Morawiecki, który powtórzył, że lojalność zaproponowanej przez kierownictwo PiS nie podpisze, bo to mu się bardzo źle kojarzy.
4: A w południe oświadczenie ma wydać prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Dziś mija rok od objęcia urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego przez Waldemara Żurka.
2: Nowy minister zapowiadał usprawnienie działania sądów, przywrócenie praworządności i przyspieszenie rozliczeń poprzedników.
4: Pora na bilans, z którym w studiu nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, można mówić o powodzeniu misji ministra Żurka?
5: Nie wyszło rozwiązanie problemu tzw. neosędziów, a przez prezydenckie weto nowa KRS powstała na podstawie przepisów według ministra niekonstytucyjnych. Na pewno nie doszło też do zapowiadanego rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Co więcej, Waldemar Żurek chętnie wykorzystuje to połączenie. Nie ma też sukcesów w ściganiu poprzedników, jak Zbigniew Ziobro z użyciem ENA i nie tylko.
6: Prokuratorzy zastanawiają się, czy będziemy składać ponownie wniosek, czy też wybierzemy taką drogę, która będzie na pewno stosowana, czyli wniosek o ekstradycję oraz pismo, które wystosowałem do ICE.
5: Jak słychać, minister często stosuje wszystkie dostępne środki na raz, czasem nie zauważając, że wzajemnie się wykluczają. Coraz częściej też działa pod wpływem oczekiwań społecznych. Wcześniejszych planów i zapowiedzi to jednak nie realizuje.
2: Ukraińskie drony ponownie uderzyły w magazyny firmy Wildberries.
4: Tym razem zaatakowano obiekt pod Petersburgiem oraz magazyn w okupowanym przez Rosję Symferopolu na Krymie.
2: W Petersburgu wybuchł pożar. Filmy i zdjęcia, na których widać ogromne płomienie i wielki słup gęstego czarnego dymu mamy na rmf24.pl.
4: Jak donosi agencja AFP, ranne zostały 3 osoby, a na kilka godzin wstrzymano ruch na lotnisku Pułkowo.
2: Według Kijowa magazyny Wildberries są wykorzystywane do zaopatrywania rosyjskiej armii w części do produkcji dronów i inny sprzęt wojskowy. Czy wspierać Polonię za granicą?
4: Czy zachęcać Polaków do powrotu do kraju? To temat dzisiejszego cyklu Twoje zdanie w naszym internetowym radiu RMF24.
2: Jesteśmy na kampusie SGGW, gdzie trwa Polonia Camp 2026. To wydarzenie zrzeszające i integrujące obywateli Polski z całego świata.
4: RMF FM jest patronem medialnym tej imprezy. Od razu łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim. Witamy.
7: Dzień dobry, jestem.
2: Jakubie, z kim będziesz rozmawiał?
7: Porozmawiam dziś z Polonią, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Kazachstanu, Australii i Brazylii. Zapytam o to, co dla tych ludzi oznacza bycie Polakiem, jakie są największe korzyści z życia za granicą oraz jakiego wsparcia najbardziej potrzebuje polonijna młodzież. Będziemy mówić także o możliwościach powrotu do ojczyzny i zastanowimy się, czy polskie władze w odpowiedni sposób dbają o Polonię. Będę rozmawiał także z dziennikarzem Andrzejem Poczobutem, który w kwietniu po 5 latach został uwolniony z białoruskiego więzienia. Zapraszam.
8: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
2: Znamy skład, w jakim polscy siatkarze zagrają w turnieju finałowym Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni w ćwierćfinale w czwartek zmierzą się z reprezentacją Ukrainy.
4: A na linii Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry.
9: Jestem, witam.
4: Wojtku, czy w składzie kadry są jakieś zaskoczenia?
9: No jedynym zaskoczeniem może być brak w kadrze Jakuba Kochanowskiego. Środkowy naszej reprezentacji zmaga się jednak z urazem, no i stąd jego brak w składzie. W porównaniu z tym składem naszej kadry z ostatniego turnieju Ligi Narodów w Chicago nie doszło do wielu zmian. Wśród przyjmujących są między innymi Leon Semeniuk, Fornal czy Śliwka. W składzie jest też świetnie spisujący się w tym sezonie atakujący Bartłomiej Bołądź. Wśród środkowych znaleźli się Lemański, Nowak czy Majchrzak. Biało-czerwoni, jak wspomnieliście, w czwartek w ćwierćfinale o 13.30 polskiego czasu zmierzą się z Ukrainą i jeżeli wygrają, to w półfinale zagrają ze zwycięzcą meczu Słowenia-Turcja.
4: Będziemy trzymać kciuki za naszą reprezentację.
2: I zapraszamy już na fakty RMF FM o 11.00.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Deszczowo dzisiaj wszędzie może pokropić, a na termometrach w ciągu dnia od 17 w Rzeszowie do 24 w Szczecinie, ale jutro będzie wiele ładniej. Nigdzie deszczu ma nie być, a termometry pokażą od 22 w Suwałkach do 27 we Wrocławiu, w niedzielę jeszcze cieplej, od 26 w Suwałkach do 31 we Wrocławiu. O, to jest
0: ale się
1: to fajne.
0: Przygotował do tej
1: fajne,
0: pogody.
1: To fajne.
0: Brawo.
1: Acz w niedzielę 18 w Koszalinie i tam może popadać deszcz.
0: Co ty ku taki zdziwiony?
10: Ja też podziwiałem, zaparło mi dech, jak on prezentował tą pogodę.
0: Jeszcze z tym kijkiem tutaj na wierzchu, super.
10: Pokazywał nawet,
0: tak,
10: gdzie
0: tu jest
10: tu.
0: Mapa.
10: Tam wschód z zachodem się trochę pomylił, ale Daniel Dyk, byle do lata, my mamy jeden kierunek.

gdzieś aż 1 222 000 złotych. Rekordowa nagroda główna czeka w wakacyjnych sejfach. 1 222 000. I dzisiaj dwa finały. I w sejfach ogromne pieniądze oraz kluczyki. Co tydzień przecież w lipcu trafia do was samochód. Dzisiaj miejski, elegancki, ekonomiczny Renault Clio. No i uwaga, już za godzinę pierwszy finał. Za godzinę zadzwonię. Dlatego do losowania potrwa super godzina, a to oznacza super okazję. Lepszej nie będzie. Lepszej nie będzie, żeby wejść do obu finałów. Zyskujecie aż 1500 losów za każdy SMS z hasłem RMF, jaki przyjdzie pod numer 7474. Ten bonus jest też na www.rmf.fm. Tam możecie obejrzeć dokładnie tę charakterystycznie zieloną nówkę, renówkę. Za godzinę losowanie i dzwonimy. Pomyślcie, możecie mieć już za godzinę 1 222 000 złotych, możecie mieć już za godzinę samochód i jeszcze tego lata na przykład śmignąć nim gdzieś na wczasy. Dajcie sobie szansę. Bardzo dużo szans. Najlepsza okazja wystartowała, 1500 losów. No nie mieliśmy w tym tygodniu takiego mnożnika szans. A teraz jest dla was. RMF 7474.

0: za dwa. Jak się macie?
1: Reklama.
2: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
1: Na zysk?
2: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
1: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
2: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
1: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
4: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 20.

0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
8: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
11: I latają po winogrona jasne w supercenie tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan teraz tylko 1,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
12: Po reklamie.
13: Chcesz, zabiorę cię tam, gdzie sny przychodzą za dnia.
14: Byle do lata w RMF FM. Nie pracować! Wakacje!

0: nie za szybko, spokojnie. Tak właśnie najbardziej lubimy w byle do lata. Która godzina? 11:40 minęła. Czyli już godzina z małym hakiem, się okaże, czy nadal jest PiS? Czy już się rozpadł na P i S? Trzymamy rękę na pulsie. Zostańcie z nami, słuchajcie RMF FM, dowiecie się najszybciej. W samo południe spodziewane jest wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No właśnie, prezesa, czy może już półprezesa?
1: Reklama. 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
6: Zawsze z wami.
7: Mamy dla was gorące newsy,
8: relacje z naszych eventów,
9: prognozę pogody
10: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
5: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15:00 w RMF FM.
11: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
17: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
18: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
19: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł.

0: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach,
3: a ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem programu Byle to lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
9: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
10: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Sponsorem programu Byle to Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Jesteś jak ryba bez frytek, gofr bez śmietany? Nie martw się, otwieramy Hotel Parawan, czyli speed dating na plaży w Stegnie i turniej Gibanga w Mikołajkach.
4: To jest ten moment, to są te iskry w oczach. Spojrzysz i wiesz, że to jest właśnie to.
3: Piotr Pręgowski, król Gibango, pomoże wam znaleźć kogoś do wspólnego gibania i oglądania zachodów słońca.
4: Miłość to jest wtedy, kiedy kogoś pragniesz, kiedy chcesz z nim przebywać.
3: Hotel Parawan już w niedzielę po 10:00. Relacje w programach Pod Słońcem RMF FM i RMF w trasie. Szczegóły na www.rmf.fm.
5: Reklama.
6: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak wyprzedaż, to w euro.
8: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
8: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
12: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
15: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
14: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia.
16: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
17: Słyszysz?

0: i okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Tak zakręcam.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.
2: Już prawie godzina 11, więc zapraszamy na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. W studiu Faktów ponownie Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
3: Meldujemy się i zapraszamy. Ceny paliw gwałtownie rosną.
4: Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie napędza podwyżki na stacjach benzynowych.
3: Na horyzoncie nie widać spokoju.
4: Amerykanie mają rozważać przeprowadzenie potężnego ataku na Iran, większego niż kiedykolwiek wcześniej.
3: Władimir Zełenski odwiedzi w przyszłym tygodniu Stany Zjednoczone.
4: Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM.
3: Na zegarze 11.
4: Na początek faktów szybujące ceny paliw.
3: Na wielu stacjach ceny diesla przekraczają już poziom 7 zł i 90 groszy. Tak jest między innymi w Warszawie.
4: Paliwa mocno drożeją, co jest efektem nagłego zaognienia sytuacji na Bliskim Wschodzie i drugiej fali konfliktu zbrojnego Ameryki z Iranem.
3: A na linii nasz dziennikarz Krzysztof Berenda.
5: Witam, dzień dobry.
3: Który jest przed jedną ze stacji, stołecznych stacji. Krzysztofie, musimy się już witać z ósemką.
5: No niestety, musimy się już powoli do niej przyzwyczaić. Już teraz, tu gdzie jestem, na warszawskim Powiślu, najzwyklejszy olej napędowy kosztuje 7,93. Oczywiście centra miast co do zasady są droższe. I oczywiście Warszawa, tak jak całe Mazowsze, jak Podkarpacie, jak Zachodnie Pomorze, należą do najdroższych miejsc w kraju. Ale i tak, wszędzie narastającą drożyznę widać i ona w przyszłym tygodniu tylko się pogłębi.
6: W przyszłym tygodniu myślę, że niestety diesel na dobre przekroczy poziom 8 zł za litr. Benzyna będzie kosztowała w granicach 7,40-7,50.
5: Tak prognozuje Rafał Zywert, analityk biura maklerskiego Reflex. To jest efektem tego, że Iran zamknął nie tylko szlak handlowy przez cieśninę Ormuz, ale także częściowo i przez kanał Suezki. Mamy też, takie są doniesienia, bombardowanie ropociągów. W efekcie w raptem 10 dni ropa WTI, czyli ta najpopularniejsza, na rynkach podrożała z 70 do 90 dolarów za baryłkę.
4: A propos wojny na Bliskim Wschodzie, Donald Trump przyznał, że rozważa przeprowadzenie potężnego ataku na Iran.
3: W rozmowie z portalem Axios prezydent USA stwierdził, że byłby to cios większy niż kiedykolwiek wcześniej. Na linii amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Pawle, czy wiadomo, kiedy można spodziewać się decyzji w tej sprawie?
7: Dwóch amerykańskich urzędników potwierdziło, że wojsko nie otrzymało nowych rozkazów. Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone są gotowe do działania samodzielnie, choć jak stwierdził, Izrael dołączyłby do operacji w ciągu 2 minut, gdyby został o to poproszony. Jednocześnie zaznaczył, że udział Izraela mógłby sprowokować odwet Teheranu. Według Trumpa Iran chce negocjować, ale nie odczuł jeszcze wystarczająco dużo bólu, by zawrzeć porozumienie. Tymczasem napięcie na Bliskim Wschodzie już przełożyło się na wzrost cen ropy do ponad 100 dolarów za baryłkę. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Prezydent Ukrainy odwiedzi w przyszłym tygodniu Stany Zjednoczone.
4: Wołodymyr Zełenski poinformował o tym w rozmowie z prawicową aktywistką ruchu MAGA, Laurą Loomer.
3: Ukraiński przywódca weźmie udział w Waszyngtonie w pogrzebie senatora Lindsey'a Grahama.
4: Niewykluczone, że dojdzie wówczas do jego spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem.
8: Fakty na wakacje w RMF FM.
4: Nad Jeziorem Leśniańskim koło Lubania właśnie rozpoczynają się wielkie pokazy służb ratowniczych na wodzie i lądzie.
3: Można przekonać się, jakie zagrożenia czyhają na dzieci w czasie wakacji, ale także jak pomóc innym w kryzysowej sytuacji.
9: To jest okazja, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym.
10: No, jak najbardziej. Wiele można się nauczyć też, jak się zachować nad wodą, co można, czego nie można robić tutaj. Wiele atrakcji takich dla dzieciaków tutaj. Na przykład taka rzecz ciekawa, symulator dachowania. Jakby dachowanie w bezpiecznych warunkach kontrolowanych. Czasami naprawdę wspaniałych ludzi można spotkać. Przyjeżdżają tutaj naprawdę z całego świata ludzie czasami.
4: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska od Mateusza Dudczaka z przystani żeglarskiej Izery.
3: Tam odbywa się piknik pod hasłem Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Wstęp wolny, a atrakcje aż do 16.
4: Organizatorzy festiwalu w Wenecji ogłosili program.
3: Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza już teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy
11: cię,
3: Kasiu. Kto pojawi się w tym roku na Lido?
11: George Clooney, Robert Pattinson, John Malkovich, Penelope Cruz, Javier Bardem, a Russell Crowe pokaże film w swojej reżyserii What Love Builds o australijskiej scenie muzycznej. O Złotego Lwa powalczy 20 tytułów. Film Cudze Rzeczy Grzegorza Dębowskiego ma szansę na nagrodę w konkursie Horizonti. Kino ma się świetnie, zapewnia dyrektor festiwalu Alberto Barbera. Sceptycy, a nie brakuje ich, potrzebują jedynie wejść do sali kinowej, gdzie grana jest Odyseja Christophera Nolana, aby zrozumieć, że kino nie tylko nie umiera, ale wciąż odnajduje w sobie zdolność do odradzania się, nieustannie przynosząc chwilę olśnienia i wizualne cuda. Festiwal w Wenecji potrwa od 2 do 12 września. Pokazem nagrodzonego kanańską Złotą Palmą Fiordu Krystiana Mundziu zaczął się Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Do 2 sierpnia w programie jest 280 80 filmów, jest różnorodność kina autorskiego, są różne punkty widzenia na współczesny świat. Johnny Depp po latach przerwy wraca do Hollywood. W sieci właśnie pojawił się zwiastun filmu Ebenezer. To wariacja na temat opowieści wigilijnej Dickensa. Premiera filmu w listopadzie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, byle do lata, no ale teraz bardziej byle do finału wakacyjnych sejfów. Kończy się super godzina, a tak dobrej okazji nie mieliśmy dla was w tym tygodniu. I lepszej już nie będzie. Uwaga, w obu dzisiejszych losowaniach po 1500 losów zyskujecie. Zostało tylko 5 minut. Gramy o 1 222 000 złotych. Są też m.in. kluczyki do Renault Clio. 1500 losów... Nie czekajcie, zaraz dzwonimy. To jest naprawdę ostatnia szansa w ogóle, żeby jednym zgłoszeniem załapać się do dwóch ostatnich losowań w tym tygodniu. RMF 7474. No i ten bonus też na www.rmf.fm.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ostatni dzień w tym tygodniu. Złożyliśmy pewne obietnice. W wakacyjnych sejfach, jak wiecie, co tydzień w lipcu mamy dla was samochód. Czy już teraz ktoś z was trafi tę nówkę, renówkę? Są też ogromne pieniądze. No i za nami przedostatnie losowanie. Dzwonimy.
2: Poczekaj na linii.
1: Poczekamy.
2: The number is currently busy.
1: Regulaminowy czas.
2: Hold the line or call later.
3: Halo, halo?
1: Halo, halo. Dzień dobry. Tutaj Radio RMF. Daniel Dyk z programu Byle do lata. Dzwonimy w sprawie wakacyjnych sejfów. Jak dobrze, że odebrałeś to połączenie.
3: No i?
1: No jak masz na imię? To jest pytanie, które chcę poznać cała Polska.
3: Jacek.
1: Jacku, a z jakiej jesteś miejscowości?
3: Gniezno.
1: Gniezno?
3: Tak.
1: Gniezno, dobra. Ta pierwsza stolica, dobrze słyszę, tak? Bo coś tam przerwało mi.
3: Tak, dokładnie.
1: Wszystko jasne. No to Kraków, poprzednia stolica, pozdrawiam jeszcze bardziej tę pierwszą. Jacku, najważniejsze pytanie, na które bardzo czekałeś.
3: Tak.
1: Który numer sejfu wybierasz od 1 do 30?
3: Okej, ale to jest fake, czy to jest naprawdę? Bo ja teraz, kurczę, nie wierzę w to, że dzwoni się do mnie.
1: Znaczy, jeżeli masz gdzieś radio, to możesz je włączyć na chwilę, żeby sprawdzić nas, albo, no nie wiem, no jak mogę cię uszczypnąć przez radio, że to się dzieje. Może wybierz safe, a nie, no niech się rzeczy dzieją.
3: Okej, no, mów dalej, proszę, słucham cię.
1: Od 1 do 30, jaki safe?
3: 13.
1: Safe numer 13 jest już twój. Dobrze. Jak słuchasz RMF-u i naszych finałów, no to wiesz, że teraz przeszliśmy do etapu negocjacji, bo zasada jest taka, możesz zabrać zawartość sejfu numer 13. A czy ja słyszę, że ty jesteś przy bankomacie właśnie?
3: Nie, w samochodzie właśnie wsiadłem.
1: Że ty już wypłacasz, a myśmy tu jeszcze nie rozwiązali sprawy. Możesz też wiesz, w sejfie może być 1 222 000. Mogą być kluczyki do Renault Clio. Mogą być różne kwoty, na przykład 44 tysiące, może być 17 tysięcy. Minimum, które dzisiaj mamy, to 5 tysięcy złotych. Słyszę, że masz nas w radiu, wreszcie przekonałeś się, jesteśmy na antenie. To wyłącz radio, bo jest opóźnienie i będzie się nam łatwiej rozmawiało.
3: Jasne. Okay,
1: słyszałeś,
3: dobra,
1: że minimum 5 tysięcy, maksimum masz 1 222 000, a ode mnie propozycja, możemy nie otwierać sejfu, bierzesz 10 tysięcy złotych i jedziesz na wakacje.
3: 10 koła plus wakacje, tak?
1: Nie, za te pieniądze jedziesz sobie na wakacje.
3: Nie, ryzykujemy. 13 dla mnie to jest szczęśliwa liczba. Sam mieszkałem pod 13 całe życie, więc kurczę, ja wchodzę w 13. Może mi się poszczęści. Jak 5 to 5, jak nie, to dycha będzie, no trudno. 13.
1: Dycha to jest jednak dwa razy więcej niż to minimum, na które możesz trafić. To tylko się upewniam, że znasz zasady, wiesz, co się dzieje. Powiedziałeś, że 10 nie.
3: Nie.
1: Że 13 jest dla ciebie szczęśliwa. To ja może od razu zaproponuję.
3: Serce podpowiada 13, 21 też czasami się zdarzało, ale 13 to serce.
1: Słuchaj, nie dam ci 21, ale 13 tysięcy złotych mogę ci zaproponować.
3: Nie. 13. Cały czas 13.
1: Czyli czekaj, jest jedna szczęśliwa, a druga mniej szczęśliwa. 13. 13 tysięcy nie jest w twoim guście.
3: Nie. 13. Wybieram 13. Safe, 13, safe, także 13.
1: Czy jest w ogóle sens, żebym negocjował?
3: Nie. Biorę 13.
1: I ostatecznie.
3: Tak jest.
1: Zajrzyjmy do środka. Ja trzymam bardzo mocno kciuki, żeby tam było bardzo dużo pieniędzy, żeby było więcej, jeśli proponowałem, żeby tam najlepiej w ogóle była nagroda główna albo kluczyki do tego zielonego Renault Clio. Mam... Jacku z Gniezna,
3: tak jest.
1: Następna stolica Polski wysyła do ciebie 5 tysięcy złotych. Gratulujemy.
3: Dziękuję.
1: Tym razem się nie udało trafić tego najcenniejszego z sejfów. No ale jak powiedziałeś, że będziesz szczęśliwy, tak?
3: Tak jest, piątka zawsze się przyda, oczywiście.
1: Zwłaszcza w połowie wakacji.
3: Dokładnie.
1: Jacek, to zmień mieszkanie na te 21, wiesz, może następnym razem byłoby lepiej. No nie wiem, no ta 13 tym razem nie wypaliła. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, ale pamiętamy, nie było, a jest 5 tysięcy złotych. Jacek, cały czas jesteś jeszcze z nami w grze, bo przed nami jeszcze dzisiaj finał tygodnia i tam złożyliśmy pewną obietnicę, że dzisiaj ktoś wygra 1 222 000 złotych, nigdy jeszcze nie wygrał, lub że ktoś wygra 115 tysięcy złotych, nigdy jeszcze nie wygrał, lub że ktoś odjedzie eleganckim, stylowym, miejskim, nowoczesnym, komfortowym, dynamicznym hatchbackiem w kolorze zieleń absolutna, czyli Renault Clio, i nikt jeszcze nie odjechał, ale podkreślam, jeszcze. Teraz się będzie działo, uwaga, w drugim finale to właśnie będą jedyne opcje w sejfach. 115 tysięcy, 1 222 tysiące i kluczyki do Renault. A ode mnie jeszcze szybki bonus. 7 minut, szanse mnożymy razy 1222. Niech to przynosi szczęście. Ślemy hasło RMF pod numer 7474 albo gramy na stronach www.rmf.fm. Podkreślam, ktoś na pewno jedną z tych trzech nagród dzisiaj wygra. Trzymam kciuki za Was. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Wakacyjne voucher ubranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 20.

0: lądowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Biedronka. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Są wakacje? Jest RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Obiecaliśmy spotkanie z Margaret i jej nową piosenką, to już za moment, teraz...

0: No i proszę, jest wyczekiwana Margaret i wyczekiwana prima ballerina. Cześć dziewczyny.
1: Cześć.
0: Prima ballerinę zaraz poznają nasi słuchacze. To jest tytuł twojego nowego utworu. Ty tą piosenką, wiem z twoich social mediów, zadajesz nam, mężczyznom, pytanie, jak się masz. Wiesz, że nasi słuchacze na to pytanie odpowiedzieli?
1: O, wow, bardzo bym chciała tego posłuchać, czy mogłabym?
0: A my chcemy usłyszeć premierowo twoją piosenkę, więc może się umówimy, że za chwilę się wymienimy.
1: Zgoda. No to wymieniamy się kontentem.
0: Zostańcie z RMF FM, będzie ciekawie.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowid. Znowu muszę się zająć windykacją.
7: To coś z indykiem?
6: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
7: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Señore, hoy le recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy. Buen provecho.
9: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
13: Co kupiłaś?
12: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
13: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
12: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
14: Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
15: Musimy trafić na dobrą promocję.
14: Przecież mówiłam ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%. A wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
15: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
14: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
16: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
19: Z wygraną w Eurojackpot marzenie są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
20: Po reklamie.
21: RMF FM i wakacje się rozkręcają.

0: Instagram byle do lata, w radiu RMF FM Margaret i czas na premierę piosenki Prima Ballerina. Na social mediach pytałaś mężczyzn, jak się masz. Nasi słuchacze odpowiedzieli. Gotowa, żeby poznać te odpowiedzi?
1: Gotowa.
0: Bartek Skalisk. Mam się znakomicie, bo jestem z najwspanialszą kobietą Aśką. Buziaczki dla niej. Pozdrawiamy, Margaret.
1: Pozdrawiamy Aśkę.
0: Słuchaj, mam też telefon.
2: Margaret, trzymamy się ciepło i poręczy i pchamy ten kamień życia pod górę.
0: Filozoficznie.
1: Tak, z metaforą, ale lekko.
0: Tomasz, dzisiaj kończę łazienkę, biorę hajsiwo i po weekendzie lecę do Turcji na wakacje, czyli samopoczucie na najwyższym poziomie. Pozdrawiam wszystkich.
1: Świetnie, pozdrawiamy Tomka również.
0: Dzisiaj
1: fajnie,
0: super...
1: widzę, tak się wylosowało tak letnio. To w ogóle jest jakiś wspaniały, piękny dzień, dobre wibracje.
0: Skąd pomysł na zahaczenie mężczyzn właśnie w taki sposób?
1: Wiesz, bo ten utwór opowiada o jakiejś takiej ciszy w relacjach. Ja śpiewam w tekście, tobie się łamie głos, ale dalej nie mówisz wprost. Faktycznie zapytałam swoich słuchaczy, mężczyzn, zwróciłam się do mężczyzn, jak się mają i dużo dostałam też takich wakacyjnych odpowiedzi, że fajnie, że dobrze, fajnie, że pytasz, ale też dużo dostałam odpowiedzi takich, że o wow, dawno mnie o to nikt nie pytał i tak sobie pomyślałam, że ten utwór oczywiście też o tym, ale on też jakoś rozpoczął taką inną, szerszą dyskusję, ważną bardzo, właśnie o komunikacji.
0: To, że nie zawsze mówimy, nie oznacza, że was nie słuchamy. My lubimy słuchać, a szczególnie chętnie teraz posłuchałbym twojej nowej piosenki. Myślę, że jest wielu słuchaczy i słuchaczek przy radiu, którzy też już chcą i bardzo się niecierpliwią. Zaproś proszę osobiście.
1: Drodzy słuchacze radia RMF FM, utwór Prima Ballerina jest dla mnie bardzo wyjątkowym i ważnym utworem. Tekst tej piosenki trafia w samo sedno mojego serca przynajmniej. Mam nadzieję, że wytańczycie wszystkie swoje emocje, jakie chcecie i wygadacie się tuż po tej piosence z waszą najbliższą drugą połówką. Prima Ballerina w RMF FM.
3: Premiera w RMF FM.

0: polscy kibice zatrzymani w Turcji. To mocny temat, od którego zaczniemy. Fakty RMF FM w samo południe. Zostańcie z nami.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
3: Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Już dziś ktoś z was na pewno wygra 115 tysięcy złotych
6: lub ponad milion.
7: Lub miejskie Renault Clio.
8: Wow, zielony, jak do Larsy.
5: Lato na bogato.
9: Tu codziennie szukamy nowego milionera.
10: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: W Media

0: www.mediaexpert.pl. RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
1: I to po raz dziewiąty.
2: Tak, dziewiąty rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
3: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
0: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
2: Dziękujemy.
3: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
1: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
4: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
2: RMF FM to wasz numer jeden.
1: I takie są fakty.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: Już prawie godzina 12, więc dajmy głośniej, posłuchajmy najnowszego wydania faktów RMF FM. Witamy, Anna Wachowska jest z nami.
8: Dobry.
7: Zapraszamy.
8: Deportacja kibiców Górnika Zabrze z Turcji po stadionowej bójce. To temat numer jeden w faktach. Potem Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński na partyjnym rozdrożu. Powrót Jurgena Kloppa na ławkę trenerską, a na koniec Tom Holland w nowej roli. Polscy kibice zatrzymani w Turcji podczas meczu eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów wracają do kraju, dowiedział się reporter RMF FM. Przedwczoraj fani Górnika Zabrze starli się na trybunach stadionu w Stambule z miejscową policją. Zatrzymanych zostało 9 Polaków. Na linii faktów nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Witamy, Krzysztofie. Co teraz dzieje się z zatrzymanymi?
9: 8 z nich, jak się dowiedziałem, wylądowało już w Warszawie. Jeden przyleci pod koniec dnia przez Monachium. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że kibice po zatrzymaniu nie usłyszeli żadnych zarzutów, a tureckie władze chciały się ich po prostu pozbyć i zdecydowano o deportacji. Mają też mieć zakaz wjazdu do Turcji. W rozmowy z Ankarą byli zaangażowani polscy dyplomaci, a także przedstawiciele klubu piłkarskiego z Zabrza. Przypomnę, do starć najpierw z ochroną obiektu, a potem policją doszło, gdy polska grupa odmówiła usunięcia transparentów ze swego sektora. W trakcie bójki rękę złamał turecki opiekun polskich spotterców. Nie został jednak zaatakowany, a niefortunnie się wywrócił.
8: Lada chwila w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości prezes partii Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. O północy, przypominamy, minął termin ultimatum władz PiS-u wobec polityków tego ugrupowania. Mieli oni dokonać wyboru albo stowarzyszenie, albo partia. Jeszcze dziś rano były premier, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki, powtarzał, że żadnej lojalki nie podpisze.
10: Lojalki nie chcę podpisywać, bo w latach 80. też mnie proszono o podpisywanie lojalek i ja to odrzucam.
8: A co na to prezes Kaczyński? W RMF FM sprawdzajcie fakty.
2: Samochodowy rajd Polski w faktach RMF FM.
8: Na 82. rajdzie Polski trwa już pierwsza próba sił. To odcinek kwalifikacyjny. Jego wyniki przesądzą o kolejności startowej. Zanim załogi wyruszyły na start odcinka, z Mikołajem Marczykiem w miasteczku rajdowym porozmawiał dziennikarz RMF FM Patryk Serwański.
11: Masz takie poczucie w sobie, że zależy ci na dobrym wyniku, na tym, żeby jakoś mocniej zapunktować w Mistrzostwach Europy, bo ten sezon na razie nie przynosi ci takich wyników, które pewnie by cię tak do końca satysfakcjonowały.
12: Wydaje mi się, że nigdy taka nadmierna ofensywa nie przynosiła mi bardzo dobrych rezultatów, więc staram się po prostu skupić na tym, że mamy dobrą wiedzę, że mamy tutaj wspaniałą atmosferę i dobrą historię związaną z rajdem Śląska. Wiem dobrze, że to jest rajd, którym trzeba pokazać trochę tego pazura i maksymalnej prędkości, ale wiem dobrze, że charakterystyka tych tras nie pozwala na jazdę na 100 czy 110% non-stop i zawsze te kilka procent marginesu trzeba tutaj zostawić, wybierając też momenty, gdzie próbujemy rywalom odskoczyć albo odpowiedzieć, więc tutaj taki spryt rajdowy jest potrzebny podczas rajdu Polski tegorocznego na asfalcie tutaj na Śląsku.
8: Rajd Polski jest rundą Mistrzostw Europy. W poprzednim roku Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zostali najlepszą załogą Starego Kontynentu. Jurgen Klopp, były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu, został selekcjonerem reprezentacji Niemiec, ogłosiła to właśnie oficjalnie tamtejsza federacja piłkarska. Klopp zastąpił Juliana Nagelsmanna, który odszedł ze stanowiska po fatalnym występie Niemców na Mundialu. Tom Holland po Odysei, która jest już w kinach, oraz nowym Spider-Manie, który do kin trafi dokładnie za tydzień, wraca na parkiet. Zagra słynnego aktora, Freda Astera. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witaj Kasiu. Na jakim etapie są prace?
6: Tom Holland zaczął już treningi i jak mówił w programie Good Morning America, te ćwiczenia choreograficzne uświadomiły mu, jak trudne będzie wiarygodne odtworzenie stylu Freda Astera, tym bardziej, że wszystko chce zatańczyć w tym filmie sam.
8: A zadanie jest o tyle trudne, że to był jeden z najwybitniejszych tancerzy w historii kina.
6: Doskonały tancerz, aktor, ale też wokalista, który na początku lat 30. ruszył na podbój Hollywood. Bliskie mu były stepowanie, balet i taniec towarzyski i z połączenia tych trzech powstał jego niezwykły styl taneczny. W 1935 roku wystąpił w filmie Panowie w cylindrach, tańczył i śpiewał słynne Cheek to Cheek. Heaven, I'm in heaven. Fred Astaire dostał honorowego Oscara, był ikoną męskiej mody przed Tomem Hollandem, więc bardzo trudne zadanie.
8: Fakty wracają za niespełna godzinę, a w nich wasze porady, jak się nie zgubić w lesie.
13: Patrzeć, gdzie jest słońce, nie i nasłuchiwać jakichś odgłosów.
8: A co radzą zagubionym wśród drzew leśnicy? Słyszymy się o 13.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: No jutro fantastyczna pogoda, nie za gorąco, 24-25 stopni we wschodniej połowie kraju, raczej 27, nawet 28 we Wrocławiu, w tej zachodniej połowie Polski i dużo słońca. W niedzielę z kolei będzie trochę inny układ, 30-31 stopni na południu Polski, raczej 25-27 na północy, no i też przewaga słońca, zwłaszcza na południu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: Tu byle do lata, Daniel Dyk, witajcie. Pytanie w faktach padło, jak się nie zgubić w lesie. Ja myślę, że wielu słuchaczy kombinuje raczej, jak się znaleźć w lesie. Teraz, zaraz znaleźć się w lesie, zacząć tam weekend, posłuchać szumu drzew. No drzew nie mamy w RMF-ie, ale pięknie u nas szumi. Colin, muzyka najlepsza pod słońcem.

0: szczęście. To się przyda, żeby wygrać 1 222 000 zł. Pomogę zdobyć te pieniądze. Zaraz ruszają szczęśliwe numerki. Przypomnijcie sobie numer swojego telefonu, to ma znaczenie ogromne. Da wam więcej losów w najważniejszym finale tygodnia. Ktoś w nim na pewno wygra. Renault Clio lub 115 tysięcy złotych, lub to rekordowe 1 222 000. Tylko trzy opcje w sejfa. Albo to, albo to, albo to. I rusza świetna okazja. Przez 13 minut każdy będzie mógł zdobyć 1150 losów, ale szczęścia, że podwoją tę ilość. Chcecie aż 2300 losów? No to ogłośmy szczęśliwe numerki. 5 oraz 0. No i teraz każdy, kto wyśle hasło RMF pod 7474, dostaje 1150 szans, ale kto ma 5 i 0 w swoim numerze telefonu, dostaje dwa razy więcej, czyli aż 2300 losów. To działa też na www.rmf.fm. Te cyfry nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie, byle była 5 i 0 u was w numerze telefonu. 2300 szans na ogromne pieniądze lub miejski samochód z aktywnym tempomatem. Zielone Renault Clio. Zobaczcie je na naszych stronach. No i wyślijcie SMS RMF 7474. RMF
1: FM. Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Morliny, kilogram 9,99. A kawa mielona MK Cafe 500 gramów, 24,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: A co bystrzaki robią w te wakacje?
3: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
2: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF.fm.
4: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
5: To każda chwila staje się...
2: A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF.fm.
4: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
5: To każda...

0: mg etenzamidu 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski SA. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
7: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po reklamie.
9: Byle do lata w RMF FM i odpoczywamy.

Ile zostało czasu? No to proponuję przypomnieć sobie, czy w waszym numerze telefonu jest 5 i 0. To szczęśliwe numerki, które dają wam aż 2300 losów w najważniejszym finale tygodnia w wakacyjnych sejfach, bowiem tylko 3 opcje. 1 222 000, 115 000 i dynamiczny, ekonomiczny Renault Clio. Ostatnie 2 minuty. SMS RMF 7474.

zostali wyrzuceni. Dzień zwykle dzieli się na przedpołudnie i popołudnie. Dzisiaj dzielił się na przed wystąpieniem prezesa PiS i po. No właśnie, już po wystąpieniu i po jedności w PiS. Szczegóły rozłamu oczywiście w faktach RMF FM o 13.

0: brzmienia w RMF FM, ale będzie zaraz nostalgicznie. Akcent i Kylie Give Me Just a Chance. Muzyka najlepsza pod słońcem, zagwarantowana. 12.42 na zegarze. Najdziwniejszy zapach 2026 roku. Luksusowe perfumy pachną grzybami. W sieci właśnie coś takiego trafiłem. Jaki to kłopot, nie? Nie wiesz, czy człowiek wrócił z lasu, czy z perfumerii.
1: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
9: Tu trwa
8: lato na bogato.
10: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
8: Co tydzień inny.
11: Wow, for cars? Ale dolarsowo, tyle to nawet nie ma mój miejsc w swoim garage.
12: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
8: Lato na bogato.
13: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
16: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
17: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
18: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
19: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: Latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
4: Zdrowit. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Po reklamie.
5: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
6: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

0: Jeśli jedziecie na wczasy nad morze, no to są kłopoty na Krajowej Dziesiątce w Zachodniopomorskim. Szczegóły za moment w faktach RMF FM o 13.
1: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
2: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Reklama.
4: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedasz, to w euro!

0: lekkości. 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
4: Zawsze z wami.
5: Mamy dla was gorące newsy.
6: Relacje z naszych eventów.
7: Prognozę pogody.
8: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
3: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę, a masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
15: Po reklamie.
16: Zbliżamy się do godziny 13, a więc posłuchajmy najnowszego wydania faktów RMF FM. Jak co godzinę jest z nami Anna Wachowska.
17: Mateusz Morawiecki i ponad 30 polityków PiS-u za partyjną burtą.
18: O, tak się po prostu ułożyło.
17: Dlaczego tak się ułożyło? O to zapytamy dziennikarza RMF FM. Pożar w Starym Zamku na Dolnym Śląsku. W tej miejscowości płonie hala magazynowa. Na koniec radzimy, jak się nie zgubić w leśnych zakamarkach. Około 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa. We wtorek Komitet Polityczny PiS przyjmie ten fakt do wiadomości, poinformował w wygłoszonym kilkadziesiąt minut temu oświadczeniu prezes Prawa i Sprawiedliwości. Nie chcemy się rozstawać w niechęci czy innych negatywnych uczuciach, podkreślił Jarosław Kaczyński i dodał, po prostu tak się złożyło. Łączymy się z Tomaszem Skorym, który wysłuchał tego oświadczenia.
19: Dzień
17: witaj,
19: dobry,
17: Tomku.
19: Oj, złożyło się, dzień dobry.
17: Tak jest. Co było w nim zaskakującego?
19: To, że tak naprawdę prezes PiSu podał w nim bardzo, zdaje się, istotny powód taksurego potraktowania członków Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Miał nim być plan podzielenia PiSu, który pojawił się ponoć w wewnętrznych rozmowach kilka tygodni temu. Jarosław Kaczyński uznał, że trzeba to było po prostu przeciąć.
18: My nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu, planu podziału partii. Ta propozycja padła ze strony osoby wiarygodnej, bardzo istotnej w naszej partii i była powtarzana co najmniej w trzech długich rozmowach.
19: Prezes nie wymienił nazwiska tego poważanego autora pomysłu. Obroną partii uzasadnił jednak pomysł zapobieżenia podziałowi przez właśnie podpisanie oświadczeń takich jak te lojalki.
18: Podpisanie tej bardzo prostej deklaracji miało być po prostu niczym innym jak zdeklarowaniem, że w tego rodzaju przedsięwzięciu się nie będzie uczestniczyło.
19: I kto tego nie zrobił i nie podpisał, ponosi teraz konsekwencje swojego wyboru, mówił prezes PiS-u.
17: Pożar hali magazynowej w Starym Zamku koło Sobótki na Dolnym Śląsku. Paliły się poprodukcyjne wióry tytanu. Nikomu nic się nie stało. W tej chwili trwa już dogaszanie i wietrzenie hali. Służby apelują, by mieszkańcy okolicy nie otwierali okien i ograniczyli wyjścia na zewnątrz do minimum. Rolniczy protest przyczyną zatoru na drodze krajowej numer 10 w Zachodniopomorskiem. W miejscowości Krąpiel na trasie Stargard-Suchań protestujący co 10 minut blokują samochodom przejazd. To utrudnienie powinno się zakończyć za godzinę. Polacy w USA to najlepsi ambasadorowie polskich spraw. Tak uważa amerykańska Polonia, z którą rozmawiał reporter RMF FM Jakub Rybski. Dziś w cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24 mówimy o wsparciu Polaków żyjących za granicą. Na Błoniach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie trwa Polonia Camp 2026, zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim. Witaj, Kubo. Jak wygląda ten wkład Polonii w polskie sprawy?
4: Młodzi Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych bardzo często angażują się w działalność polonijną. Poza tym, zdaniem moich rozmówców, Polska ma duży wkład w amerykańską naukę.
6: Wszyscy polscy naukowcy pracujący na zagranicznych uczelniach są ogromnym kapitałem. Możemy tworzyć centra transferu wiedzy, możemy mieć ekspertów, którzy są wykształceni i pracujący na światowych uczelniach, a jednocześnie tą wiedzą dzielić się z polskimi naukowcami, z polskimi studentami.
4: Mówiła mi Vanessa Bijak z Młodzieżowej Rady Polonijnej w USA. Moja rozmówczyni dodała, że ma nadzieję, że nowym, nieformalnym ambasadorem polskich spraw w Stanach Zjednoczonych będzie Robert Lewandowski, od niedawna piłkarz Chicago Fire.
17: Czech Dominik Striteski wygrał odcinek kwalifikacyjny Rajdu Polski. Drugi czas zanotowali Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. W czołowej dziesiątce aż 4 polskie załogi i oby tak dobrze Polacy radzili sobie już na odcinkach specjalnych przez cały weekend.
7: Fakty na lato w RMF FM.
17: Na koniec zaglądamy do lasu, który o tej porze roku przyciąga wielu spacerowiczów, grzybiarzy i amatorów leśnych owoców. A czy wiecie, jak się w lesie nie zagubić?
20: Patrzeć, gdzie jest słońce, nie i nasłuchiwać jakichś odgłosów. Raz się mało nie zgubiłem, ale...
21: Zdarzyło się?
20: Tak.
21: Długo pan kluczył?
20: Pół godziny.
21: Ale udało się?
20: Tak.
21: Na słuch?
20: Na słuch.
21: Co pana uratowało? Szosa?
20: Szosa, tak. Czy samochody głośne.
21: Wie pan, co robić, gdyby się pan zgubił w lesie?
22: Nie, bardzo wiem.
23: Jesteśmy bardzo często tutaj, nie chodzimy bardzo daleko. Także mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i wrócimy bezpiecznie do domu.
17: Usłyszał w Lasach Kozłowieckich na Lubelszczyźnie reporter RMF FM Dominik Smaga, który rozmawiał też z leśnikami. Ich porady, jak się nie zgubić wśród drzew, na pewno w kolejnych faktach.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Tu byle do lata, Daniel Dyk, dzień dobry. Są tacy, którzy już nas słuchają w samochodzie jadącym z pracy. No i pytanie, weekend czy urlop? Co się zaczęło? Mam przebój na dobry.

0: 1 222 000 zł. 115 000 zł. I Renault Clio. Tylko 3 opcje w sejfach. Przed nami ostatni, najważniejszy finał tygodnia w wakacyjnych sejfach. Kto w nim wybierze sejf, albo będzie bardzo bogaty, albo zostanie milionerem, albo będzie miał nówkę, renówkę. Ważne 10 minut teraz rusza. Ważne 10 minut specjalnie dla słuchaczy RMF FM i programu Byle do lata. Wyjątkowo mocny bonus. Teraz dostajecie aż 1451 losów. Hasło RMF ślemy pod numer 7474 albo gramy na www.rmf.fm. Przypomnijcie mi, ile wynosi rekord loterii?
1: 1 140 000 zł!
0: No to dzisiaj trzymam kciuki za 1 222 000. W tej sprawie bardzo przyda się aż 1451 losów. RMF 7474.
2: RMF FM. Reklama.
3: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
2: Na zysk?
3: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
2: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
3: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
2: W takim razie kieruj mnie na zysk.
4: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
12: Ach, ta drżąca powieka.
11: I te nocne skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Nie, niskie ceny.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
16: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
17: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
1: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
18: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
21: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
22: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko

czytam o tym Renault Clio z wakacyjnych sejfów. Podają tutaj wysokość w milimetrach 1451. To jakbyście się zastanawiali, skąd taki potężny bonus się wziął w naszej zabawie. 1451 losów. Jeszcze tylko 2 minuty okazji. Przed nami ostatni finał tygodnia i tylko 3 opcje w sejfach. 1 222 000, 115 000 złotych. No i Renault Clio. Ktoś to na pewno wygra. RMF 7474.

mogliście to usłyszeć pierwszy raz, nowość od Ariany Grande. Od razu dałem serduszko, lajka, no co tam się daje w internetach. Ognisko, pole namiotowe sobie wyobrażam i ze smartfona wieczorkiem leci RMF i ten numer. No piękny, romantyczny wieczór wakacyjny. A za moment, wakacyjna zabawa, masz minutę. Wiecie, o co chodzi? Dzisiaj Skiba się z tym zmierzy, zostańcie z nami.

0: Macie minutę, żeby posłuchać? Bo właśnie rusza wakacyjna zabawa. Masz minutę w RMF FM. Gwiazdy muszą mówić na zaskakujące tematy, jak się domyślacie, dokładnie przez 60 sekund. Dzisiaj Krzysztof Skiba z nami. Krzyśku, uwaga, uwzględniając teorię matematyki, wyjaśnij krzywiznę banana. Czas start.
1: Krzywizna banana bierze się po prostu z teorii nieoznaczoności Heisenberga, która polega na tym, że banan nie może być prosty. To jest oczywista sprawa. Heisenberg, znany naukowiec niemiecki, człowiek, który dużo praw takich matematycznych wynalazł i fizycznych, także fizyk także, jeżeli chodzi z dziedziny fizyki kwantowej. No banan wiąże się oczywiście z fizyką kwantową, co jest oczywiste znane, bo sprzedawane banany są nie na kilogramy, ale właśnie na kwanty, stąd fizyka kwantowa. Więc banan musi być prosty, a jest zakrzywiony. I właśnie jak teraz zrobić, żeby jednak nie był prosty, tylko był zakrzywiony, bo jak jest zakrzywiony, to jest naturalne, a jak jest prosty, no to jest zbyt po prostu, to jest jak linia prosta. Im bardziej coś jest skomplikowane, tym lepsze. No ludzkość zna oczywiście teorię względności Einsteina, czyli E równa się MC kwadrat, ale z udziałem banana to wygląda tylko troszkę inaczej, bo B jak banan równa się MC sześcian.
2: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W tę sobotę polska marchew 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
6: I co, Barbara, co?
5: No, a jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.

0: wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Lipca. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
8: Do soboty z kartą Moja Biedronka.
9: Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
10: Po reklamie.
11: A rzuć to wszystko i jedź na plażę. Poleca RMF FM.

0: Kierowcy, uwaga, mamy karambol na trasie S7 na Mazowszu. Szczegóły za moment w faktach RMF FM o 14.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 90, 87, 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
1: Reklama.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Masz furę, rozkryłeś furę. A Celink 4 nie ma.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.

0: twoja biedronka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego zlady tradycyjne i szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Już prawie godzina 14, a więc czas na fakty RMF FM, no i najgorętszy dzisiaj temat dnia. Anna Wachowska zaprasza.
3: Polityczne komentarze w sprawie bratobójczej walki w Prawie i Sprawiedliwości zebrał je dziennikarz RMF FM. Z sejmowym studiem faktów połączymy się na początek. Piłkarska ekstraklasa wraca do gry po dwumiesięcznej przerwie, a po raz drugi tego lata wysoko w Tatrach sypnęło śniegiem. Jarosław Kaczyński nie miał innego wyjścia. Tak decyzję prezesa Prawa i Sprawiedliwości komentują politycy koalicji rządowej. Lider PiS-u ogłosił, że ponad 30 posłów tej partii żegna się z ugrupowaniem, bo nie podpisało oświadczeń o rezygnacji z działalności w stowarzyszeniach. Polityczne komentarze zbiera nasz reporter Igor Skrzypek. Witamy, Igorze. Łączymy się z sejmowym studiem RMF FM. A czy jest zaskoczenie takim obrotem spraw?
4: No, z wypowiedzi polityków koalicji rządowej wybrzmiewa raczej satysfakcja. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski ocenia, że Jarosława Kaczyńskiego czeka teraz zupełnie nowe doświadczenie.
5: Ćwierć wieku, gdzie sam decydował o tym, co się dzieje na prawicy, właśnie się skończyło. Ma współkróli na tym prawicowym tronie.
4: Z kolei poseł PSL Jarosław Rzepa wskazuje, że prezes PiS nie mógł dziś postąpić inaczej.
6: Gdyby znowu znalazł jakiś sposób na to, żeby odlec, to by pokazał jeszcze bardziej swoją słabość. On dzisiaj nie miał innego wyjścia.
4: Z uśmiechem zmiany w Prawie i Sprawiedliwości obserwuje też Konfederacja, która nie widzi politycznej konkurencji w Mateuszu Morawieckim.
7: Nie uważam Mateusza Morawieckiego za polityka prawicowego. To jest typowy polityk centrum.
4: Ocenia Michał Nieznański z Konfederacji. Z Sejmu Igor Skrzypek.
3: I jeszcze komentarz do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości kandydata tej partii na premiera Przemysława Czarnka.
8: Mateusz Morawiecki miał od dawna projekt budowy innej partii politycznej. Jego ambicje personalne, osobiste na przyszłość nie mieściły się w Prawie i Sprawiedliwości. Przekonał do tego swojego projektu 30 kilku posłów. Szkoda. Ten projekt był oczywisty. Myśmy tłumaczyli przez kolejne miesiące, że jedność jest najważniejsza. No jednak na tą jedność Mateusz Morawiecki nie poszedł. Życzę kolegom wszystkiego najlepszego. My robimy swoje.
3: Komentował Przemysław Czarnek. A w tej chwili w Sejmie głos zabiera wyrzucony z PiS-u Mateusz Morawiecki. Słuchajcie faktów o 15. Cztery samochody osobowe zderzyły się na trasie S7 na Mazowszu. Do kolizji doszło w Szczytnikach na trasie Płońsk-Nowy Dwór Mazowiecki. I tam zablokowane są dwa pasy w kierunku Warszawy. Uważajcie. Za godzinę zaczną obowiązywać utrudnienia w ruchu w samym centrum Katowic. Wszystko z powodu organizowanego w tej części miasta 82. rajdu Polski. Reporter RMF FM Marcin Buczek teraz w faktach. Gdzie i jak długo kierowcy muszą się liczyć z tymi utrudnieniami?
9: Chodzi o niektóre fragmenty ulic w pobliżu katowickiego Spodka. To tam wyznaczono jeden z rajdowych odcinków, dlatego część z nich zostanie całkowicie zamknięta. Będą też zmiany w kursowaniu miejskiej komunikacji, bo czasowo trzeba będzie jeździć objazdami, a niektóre przystanki nie będą funkcjonować. I ta tymczasowa organizacja ruchu w rejonie Spodka ma obowiązywać do 23.
3: Piłkarska ekstraklasa wraca dziś do gry. Przed nami wyjątkowy, bo setny sezon w historii, który rozpocznie mecz o 18 w Radomiu. Miejscowy Radomiak podejmie debiutującą w ekstraklasie wieczystą Kraków. Na linii faktów Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Czy wieczysta już w pierwszym historycznym meczu w ekstraklasie zanotuje zwycięstwo?
10: Na pewno taki jest cel. Pomóc mają w tym m.in. transfery doświadczonego Antonio Milicia czy Bena Ledermana. Zespół prowadzi Kazimierz Moskal, a początek starcia Radomiaka z Wieczystą już o 18. O 20.30 zaś w Szczecinie pierwszy gwizdek w meczu Pogoni z Legią. Zobaczymy, jak pod wodzą nowego, doświadczonego szkoleniowca Oskara Garcia poradzi sobie Pogoń. Z Legii odeszło aż 13 zawodników, dlatego Marek Papszun nie chce deklarować, jaki jest cel Legii na ten sezon.
11: Nic nie mogę w tej chwili zadeklarować, biorąc też pod uwagę ilość tych zmian, a jednocześnie chyba znacie mnie na tyle, jakie są moje ambicje jako trenera i co też jako trenera już osiągnąłem, one nie są mniejsze niż były.
10: Mówił trener Legii, a mecz w Szczecinie rozpocznie się o 20.30.
12: Pogoda płata figle.
3: Tegoroczny lipiec nie rozpieszcza turystów w Tatrach. Właśnie po raz drugi od początku miesiąca wysoko w górach spadł śnieg.
12: Od rana pada deszcz, jest gęsta mgła, wysoko w partiach szczytowych, graniowych, ale to już tak w zasadzie ponad 2400, 2500, 600 występuje śnieg. Sypie kilka centymetrów świeżego śniegu. No i oczywiście jest zimno. Jak na lipiec, bardzo niskie temperatury i w takich warunkach, w taką pogodę odradzamy jakiekolwiek wyjścia w góry. Lepiej poczekać na lepszą pogodę, lepsze warunki. Góry postoją.
3: Radzi ratownik dyżurny TOPR Edward Lichota. A w kolejnych faktach powiemy o odkryciu nieznanego wcześniej mechanizmu regeneracji mięśni. Podobno działa też u psów i kotów. Szczegóły o 14.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: No lipcopad, nie dość, że leje, wieje, zimno, to jeszcze śnieg w górach. Chociaż lepszej atrakcji turystycznej w górach niż śnieg, to akurat trudno sobie w lipcu wyobrazić, prawda? Turyści, którzy chętnie sobie zrobią fotę. Tu Daniel Dyk, byle do lata. Słuchacie RMF FM i muzyki najlepszej pod słońcem. A tego słońca w ten weekend będzie dużo, obiecujemy.

0: Boże!
1: Tak cieszyła się Magdalena. Po tym, jak rozbiła bank w radiu RMF FM, to do niej należy rekord wygranej. Aż 1 140 000 zł. No i jest duża szansa, że to dziś pobijemy. Ostatni finał w tym tygodniu przed nami i w nim tylko 3 opcje w sejfach. 3 wspaniałe nagrody. Zielone miejskie Renault Clio, pali tylko 5 litrów na setkę. 115 000 zł. No i nagroda główna, aż 1 222 000. A poczekajcie. A gdybyśmy dołożyli 8 000 zł, żeby zaokrąglić, albo jeszcze lepiej, dołóżmy 18 000 zł do nagrody głównej, to jest aż 100 000 więcej od rekordu Magdaleny. Panie i panowie, oto 1 240 000 zł, rekordowe pieniądze, które dzisiaj mogą być wasze. Ja dorzucę jeszcze mnóstwo bonusów, mnóstwo losów. To jest ostatnia ode mnie okazja, no więc musi być mocno. 12 minut i każdy, kto w tym czasie przyśle SMS z hasłem RMF pod numer 7474, zyska aż 1307 losów w finale tygodnia. W nim na pewno padnie, podkreślam to jeszcze raz, albo 1 400 000, albo Renault Clio, albo 115 000 zł. Tylko takie opcje dla was i każda piękna. Gramy też na www.rmf.fm. Łapcie 1307 losów. RMF 7474.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres DeLonghi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
8: Już dziś ktoś z was na pewno wygra 115 tysięcy złotych.
9: Lub ponad milion.
10: Lub miejskie Renault Clio.
11: Wow, zielony. Jak do Larsy.
12: Lato na bogato.
13: Tu codziennie nie szukamy nowego milionera.
14: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
17: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
18: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
19: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
5: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu. Na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Card Extra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Marian, kto jutro zmywa?
8: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do służby. suszenia.
0: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
8: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
9: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
3: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Portugalii alarm. Nie chcę wam psuć w czasu, ale u wybrzeży dostrzeżono niezwykle rzadkiego na europejskich wodach rekina żarłacza białego. To ten z tych groźnych dla człowieka. Wydano więc ostrzeżenia dla plaż. A właśnie, a na naszych plażach bałtyckich bezpiecznie. Może pada, może za zimno dla rekinów, ale teraz postrzegam to jako zaletę.

Nowa nagroda główna w wakacyjnych sejfach 1 240 000 zł. To jest o 100 tysięcy więcej od rekordu, a w sejfach jeszcze dwie nagrody: 115 tysięcy i Renault Clio. Ktoś na pewno dzisiaj wygra i pięknie się ucieszy. Została ostatnia minuta i 20 sekund, by złapać ostatni ode mnie bonus. Ale jaki potężny. 1307 losów wpadnie do ostatniego dzisiaj losowania. RMF 7474.

0: Jak wam lecą wakacje? Lecą, to słowo klucz, lecą, trochę za szybko. Coraz lepsze widoki mamy na pogodę, więc co się ma udać, to się uda, a jakby co, to pamiętajcie, że na radiowych stronach trwa konkurs wakacyjny SOS. Słuchacze dają nam znać, jakie sprzęty z oferty Media Expert przydadzą im się na wakacjach i sprawią, że będą one jeszcze fajniejsze. Dzisiaj jest z nami Weronika, prosto z pracy wróciła, nie z urlopu. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nie masz urlopu, twoje wakacje to ogródek warzywny po pracy, czyli można powiedzieć, że właściwie jesteś na urlopie, tak? Zaraz do ogródka.
1: No, po chodniku, dokładnie tak właśnie tutaj na mnie już wszystko czeka, żeby tylko wejść i robić.
0: A które warzywo daje ci obecnie najwięcej radości?
1: Aktualnie zajmuje mnie najbardziej ogórki.
0: Ogórki i kisisz, tak jak usłyszałem. No, sezon ogórkowy.
1: Dokładnie tak.
0: Prosimy ogórki, żeby rosły tak pięknie i w rozmiarze słoików. Weroniki?
1: Wyjątkowo w tym roku obrodziły, naprawdę. Jest z czego się cieszyć.
0: To albo większe słoiki, albo na pół ogórka. Ogródek to jest twój relaks, odskocznie, ale nie jedyne, bo Weronika wybrała tutaj maskę LED do twarzy MediWave, która ma 4 programy terapii świetlnej. No ja mam nadzieję, że ona da ci jeszcze więcej relaksu i właśnie chcę ogłosić, że mam dla ciebie kartę podarunkową o wartości 1000 zł do Media Expert na zakup wybranego przez ciebie sprzętu lub innego. To ty decydujesz. Gratulujemy.
1: Dziękuję wam bardzo serdecznie.
0: Gratulujemy, trochę radości dla ciebie. Dzięki wielkie, a was też zapraszamy do dalszego udziału w tej zabawie. Szczegóły znajdziecie na www.rmf.fm.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
2: Ogłoszenie płatne.
4: Wakacje z Marianem i Barbarą.
5: Marian, wreszcie wakacje. Weź, przysuń mi ten leżaczek, co?
6: Jaki leżaczek, Barbara? Idziemy biegać.
5: To, kochanie, ja ci będę dopingować stacjonarnie. Co ci w ogóle tak wzięło na bieganie?
6: A, bo właśnie kupiłem super smartwatch z Media Expert. Patrz.
5: Fajny. To biegnij, mój sportowcu. Uwaga, czas, start. Marian, Marian.
6: Oho, ale się zmachałem.
5: Machałeś, biegałeś niecałe 5 sekund.
6: No, ale jak?
5: Dobra, usiądź sobie, odpocznij, a ja obejrzę ten smartwatch. O, nawet kalorie liczy.
6: Chcesz taki? To zamówimy ci z Media Expert.
5: No pewnie, chcę. Sprawdzę sobie tętno i nawodnienie. O, chyba musisz mi lemoniatkę, Marian, podać.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to z kartą Moje Intermarché. Herbata Lipton 50 torebek. Drugie opakowanie gratis. A ketchup Pudliski 5,19 przy zakupie 2.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
11: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu.

0: twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: kierowcy. Niestety mamy kolejny karambol, tym razem na pomorskim odcinku autostrady A1. Są spore utrudnienia, za moment szczegóły w Faktach RMF FM o 15.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: O czym marzą bystrzaki tego lata?
5: Codziennie przelady.
4: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
6: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
7: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
4: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Grupa sąsiedzka pod wozą Kołodziejskiej, Skowrona i Moro spotyka się w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering ze swoim najnowszym cyklem Tajemnicze zaginięcia. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
8: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
9: Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet?
10: To sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze. Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
11: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Po reklamie.
0: Już prawie godzina 15, więc posłuchajmy. Fakty RMF FM ma dla nas Anna Wachowska.
13: Podział na prawicy. Stronnicy Mateusza Morawieckiego zaskoczeni decyzją prezesa PiS-u o politycznym rozstaniu.
14: Jesteśmy w momencie, w którym ta wyciągnięta ręka do zgody została odtrącona.
13: Prezydent złożył podpis pod ustawą zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi. A na koniec menu rajdu Polski.
15: Będą schabowe, będą pierogi, krokiety.
13: To są fakty o 15. A fakty zaczynamy od informacji sprzed chwili, ważnej dla kierowców. Karambol na pomorskim odcinku autostrady A1. 5 samochodów zderzyło się między węzłami Kopytkowo a Pelplin. Jedna osoba została ranna. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana. Nie pytajcie o partię i klub, bo nie dyskutowaliśmy o tym, do końca walczyliśmy o jedność. Tak mówił przed chwilą w Sejmie Mateusz Morawiecki. Po tym, jak nie doszło do porozumienia między byłym premierem a Jarosławem Kaczyńskim, prezes PiS ogłosił, że około 30 posłów automatycznie zrezygnowało z członkostwa w partii. Na linii sejmowe studio RMF FM, w nim nasz reporter Kacper Wróblewski.
16: Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Czy Morawiecki potwierdza, że jest za nim około 30 posłów?
16: A według deklaracji byłego premiera samych tylko parlamentarzystów, którzy stoją za nim murem, jest około 40. W tej chwili konkrety odnośnie tworzenia klubu czy nowej partii, jak słyszeliśmy, nie padają. Mateusz Morawiecki i jego ludzie twierdzą, że stali się ofiarami intrygi kilku polityków wewnątrz PiS.
14: Drodzy koledzy intryganci, no może o to wam chodziło, żeby wypchnąć nas z Prawa i Sprawiedliwości, ale to jest niestety skutek tych intryg, do których wy jesteście przyzwyczajeni.
16: Konkretnych nazwisk Morawiecki też nie podaje, ale wcześniej jego ludzie wskazywali 3 osoby, Jacka Kurskiego, Jacka Sasina i Patryka Jakiego. Gdyby Mateusz Morawiecki zdecydował się założyć swój klub w Sejmie i rzeczywiście miałby za sobą 40 szabel, wówczas stanie się trzecią siłą w parlamencie.
13: A tuż po faktach gościem Kacpra Wróblewskiego będzie europoseł Piotr Miller, jeden z członków frakcji Mateusza Morawieckiego. Zapraszam do radia internetowego RMF24. Prezydent podpisał nowelę zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi.
17: Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania oraz uwzględnia realia pracy rolników, hodowców, służb, schronisk i właścicieli psów pasterskich. Obywatele otrzymają również 12 miesięcy na dostosowanie się do nowych zasad. To jest prawdziwy kompromis.
13: Argumentował w mediach społecznościowych Karol Nawrocki.
18: Sekrety nauki w faktach RMF FM.
13: Naukowcy z Japonii ogłosili przełomowe odkrycie, które może zrewolucjonizować podejście do leczenia i zapobiegania związanej z wiekiem utracie masy mięśniowej.
19: Zespół badawczy z Uniwersytetu Kyushu zidentyfikował związek chemiczny, który wzmacnia działanie kluczowego białka odpowiedzialnego za regenerację mięśni.
13: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Dzień dobry. To o jaki mechanizm chodzi?
19: Badano białko HGF, czyli czynnik wzrostu hepatocytów, który pełni rolę budzika komórek mięśniowych. W zdrowych mięśniach HGF pozostaje uśpiony, dopiero w momencie urazu uwalnia się i wiąże z komórkami macierzystymi mięśni. Aktywacja tych komórek umożliwia ich namnażanie, różnicowanie i naprawę uszkodzonych włókien mięśniowych. Problem w tym, że ten mechanizm słabnie z wiekiem. I oto Japończycy znaleźli oparty na siarce związek, który łącząc się z HGF podtrzymuje jego naprawcze działanie. Na razie skuteczność potwierdzono na myszach. Jeśli testy kliniczne się powiodą, może stać się poważnym wsparciem w profilaktyce i leczeniu utraty masy mięśniowej zarówno u ludzi, jak i u zwierząt domowych i może pomóc nie tylko osobom starszym, ale każdemu, choćby w powrocie do sprawności po kontuzji.
13: Przenosimy się teraz w okolice Stadionu Śląskiego. Tam znajduje się baza 82. Rajdu Polski. W niej ostatnie przygotowania do rozpoczęcia rywalizacji. Trzeba zadbać o rajdówki, ale też o to, by coś zjeść. Na miejscu Patryk Serwański i jego gości.
20: Jesteśmy w parku serwisowym 82. Rajdu Polski, a ze mną Alan Bednarek, bo proszę Państwa, polska firma odpowiada tutaj za catering i żywi nam rajdowców. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, bardzo mi miło.
20: Może jakieś przykłady menu na Rajd Polski? Są takie rzeczy, które są na przykład zawsze, za każdym razem, bo kierowcy jakoś wyjątkowo lubią?
21: Tutaj na Rajd Polski specjalnie przygotowaliśmy takie typowo polskie menu dla wszystkich, więc będą schabowe, będą pierogi, krokiety, dzisiaj również był żurek. No tak, przeważnie staramy dopasować jednak tą kuchnię, żeby ona była różnorodna, od jakichś tam makaronów, też chińskich dań. Wiadomo, porządna porcja mięsa, zawsze jakieś dodatki w postaci ziemniaków, kasz. To się sprawdza. Makaron obowiązkowo za każdym razem, do każdej wydawki, czy to obiad, czy kolacja.
13: Pora obiadowa. Zawodnikom życzymy smacznego, a w kuchni faktów przygotowujemy najświeższe informacje. Zaserwujemy je o 16.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Dzisiaj możesz wybrać, czy sobota, czy niedziela, Mateusz.
23: Myślałem, że mogę wybrać, czy słońce, czy deszcz.
0: Dobra.
23: Bo za dużego wyboru nie mamy za oknem.
0: Nie, ale jutro będzie tylko słońce prawie w całym kraju.
23: Na pewno
0: w niedzielę jakieś przelotne się
23: pojawią. Ale chwileczkę, zamawiam do Stegny słońce na niedzielę, bo
0: będzie.
23: Tam przecież
0: to
23: hotel
0: będzie
23: parawan
0: i nawet tam 24 stopnie. Hotel parawan, o, bardzo dobrze, będzie trochę wiało, więc za parawanem się schorzę. Ale tak wiesz.
23: Dziękujemy.
0: Przywieje miłość.
23: No.
0: No i dużo słońca i tak nawet 31 w niedzielę.
22: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: A właśnie, a widzę, że zmarzłeś, że to przemokłeś, więc tu mam dla ciebie tutaj, proszę pana, Afrykę teraz.
23: Okay.
0: Niech przywieje taki fajny... Chociaż to się tam, zdaje się, od deszczu zaczyna, nie? Ale to jest ciepły deszcz.
23: Już naprawdę, wolałbym ten pył na samochodzie.
0: Daniel, dzięki za dzisiaj, do jutra.
23: Mateusz Opierchał się kłania. No i mamy piątek z najlepszą muzyką, jest dobrze. Cześć, witajcie.

spodziewałem się, że to będą ogromne emocje, ale odczułem je wchodząc do studia dopiero. Przypominam, wakacyjne sejfy w RMF FM ogłaszają ostatni, najważniejszy finał tygodnia, który przed nami, ale czasu zostało coraz mniej. W jednym z sejfów 1 240 000. No i są tylko trzy opcje. Ktoś z was wygra Renault Clio i wasza przyszłość będzie wyglądała tak. I proszę bardzo, eleganckim, stylowym, miejskim, nowoczesnym. Zieleń absolutna w drodze do pracy, ale to będzie szał. Słuchajcie, Renault Clio 115 000 zł albo 1 240 000. To jest absolutny hit. I to jest najważniejszy dzień loterii w tym tygodniu. Finał tygodnia. I od razu patrzę na zegar. No zostało jeszcze trochę czasu do tego finału, bo zaplanowaliśmy go po godzinie 17. Ale ja mam coś specjalnego. Zróbmy tak. Na 11 minut, ale ani sekundy dłużej, zostawiam wam mega bonus. Razy 1111 pomnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Trzymam bardzo mocno kciuki. Chciałbym poznać nowego milionera po 17. No, piękny start weekendu się szykuje dla kogoś. 115 000 Renault Clio albo 1 240 000. Trzy opcje w sejfach. RMF, ślecie pod 7474.

0: przeszkadzać?
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Jesteś jak ryba bez frytek, gofr bez śmietany? Nie martw się. Otwieramy Hotel Parawan, czyli speed dating na plaży w Stegnie i Turniej Gibanga w Mikołajkach.
3: To jest ten moment, to są te iskry w oczach. Spojrzysz i wiesz, że to jest właśnie to.
2: Piotr Pręgowski, król Gibango, pomoże wam znaleźć kogoś do wspólnego gibania i oglądania zachodów słońca.
3: Miłość to jest wtedy, kiedy kogoś pragniesz, kiedy chcesz z nim przebywać.
2: Hotel Parawan już w niedzielę po 10:00. Relacje w programach Pod Słońcem RMF FM i RMF w trasie. Szczegóły na www.rmf.fm.
4: Reklama.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów

Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach centrum. Grill Patrol.
1: Słyszysz? Wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
7: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
8: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz

0: 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Stylowe Renault Clio, 115 tysięcy albo 1 240 000 złotych. To jest nieprawdopodobne, ale tylko te trzy opcje zostały w sejfach. Finał tygodnia się kłania i ostatnia minuta z bonusem. Ostatnia minuta, która może zmienić wasze życie, bo może się okazać, że ten SMS właśnie zbliży was do wygranej. No to co? Chwytacie za telefon i ślecie RMF pod 7474, a ja mnożę razy 1111. Gracie też na www.

0: dbamy o to, żebyście byli na bieżąco z nową muzyką. Sanach itp. itd. Nowość w RMF FM za kwadrans. Fakty o 16:00. Wraca wieczorem piłkarska ekstraklasa. Radomiak zagra z wieczystą Kraków. Pogoń Szczecin podejmie Legię i to tak na otarcie łez po zakończonym mundialu.
1: Reklama. Marian, jakie zakupy mają sens?
2: No jakie, Barbara? No takie w super cenach. Jak kupisz Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
1: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 2250.
2: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
1: Jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot. Nawet 4800 zł.
2: Dokładnie. Hisense Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: No pięknie, Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
4: O, mechanik idzie.
5: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, si?
6: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
9: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
12: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
1: Panie Pascalu, no jakby to...
15: A widziała pani?
1: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
15: I w niej

0: Expert.pl.
1: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Po reklamie.
9: Przeboje wszechczasów.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Grupa sąsiedzka pod wozą Kołodziejskiej, Skowrona i Moro spotyka się w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering ze swoim najnowszym cyklem Tajemnicze zaginięcia. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedasz, to w euro!
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim.

0: tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A Cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi, co tydzień.
1: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
2: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
1: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
2: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
3: Barbara, jaka piękna fryzura.
4: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
3: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
5: Więcej możliwości stylizacji, bez uszkodzeń termicznych. Kup teraz w Media Expert nowoczesny multistyler AirRap w promocji. A zestaw dodatkowych 5 końcówek o wartości 399 zł dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
8: Po reklamie.
9: Jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM. Anna Wachowska przy mikrofonie. Witamy, Aniu. Posłuchajmy, na zegarach już prawie 16.
10: Dwa ciała znaleziono w mieszkaniu w Puławach. Od tej dramatycznej informacji rozpoczniemy fakty. Potem pożegnanie z pisem Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Dziennikarz RMF FM zbiera polityczne komentarze w sprawie rozłamu na prawicy. Będzie też powrót do gry piłkarskiej Ekstraklasy. Ciała dwojga młodych ludzi znaleziono w mieszkaniu w jednym z bloków w Puławach na Lubelszczyźnie. Informacje w sprawie tego dramatu zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co wiadomo o tej zbrodni?
11: Ciała były w zamkniętym od wewnątrz mieszkaniu, którego drzwi wyważyli strażacy zaalarmowani przez mężczyznę zaniepokojonego brakiem kontaktu z bratem, który nie pojawił się w pracy. Najbardziej prawdopodobna wersja zdarzeń jest taka, że mąż udusił żonę, a później się powiesił. Ofiary to młodzi ludzie. On miał 28 lat, ona 29. Byli około roku po ślubie. Niedawno wrócili z wakacji.
10: Jeśli powstanie klub parlamentarny, wówczas będziemy trzecią siłą w Sejmie. Tak mówił na antenie radia RMF24 europoseł Piotr Miller, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus. Były premier Mateusz Morawiecki, przypominamy, ogłosił, że po odejściu z PiSu stoi za nim 40 posłów, 3 eurodeputowanych i 1 senator. Na linii ponownie dziś sejmowe studio RMF FM i nasz reporter Kacper Wróblewski.
12: Witam.
10: Witaj. Kacprze, kiedy może powstać nowa polityczna siła w polskim Sejmie?
12: Rozmowy w tej sprawie odbędą się przed najbliższym posiedzeniem Sejmu, o czym mówił mi europoseł Piotr Miller.
13: Będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu, bo nie ma nawet tutaj naszych posłów, którzy są w stowarzyszeniu wszystkich.
12: Polityk potwierdził jednocześnie, że członkom stowarzyszenia odebrano dostępy do przekaźników informacji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości.
13: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus zostali wyrzuceni z grup na WhatsAppie, takich jak monitoring mediów. To jest też dowód na, jakby, rozumiem, wyrzucenie z klubu parlamentarnego, bo po prostu te wszystkie osoby faktycznie wyrzucono.
12: A z kolei, jak mówi szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński, nowa siła w Sejmie będzie oznaczała zmiany niemal dla wszystkich.
14: Każdy klub, w zależności od wielkości, ma ten przydział metrażu w Sejmie. To są kwestie przedstawicieli reprezentacji w poszczególnych komisjach sejmowych.
12: Po decyzji prezesa PiSu o wyrzuceniu stronników Morawieckiego z partii, największą siłą polityczną w Sejmie stanie się Koalicja Obywatelska.
10: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Donald Trump spotka się z Wołodymyrem Zełenskim w Waszyngtonie. Według nieoficjalnych doniesień rozmowę prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy zaplanowano na przyszły wtorek.
15: Piłkarska Ekstraklasa w Faktach RMF FM.
10: Wieczorem do gry wraca Piłkarska Ekstraklasa, a do Ekstraklasy wracają kolejni byli i obecni reprezentanci Polski. W Motorze Lublin zagra obrońca Bartosz Bereszyński. Z Legii Warszawa wyjeżdżał w wieku 24 lat. Po niemal dekadzie gry we Włoszech Bereś wciąż jest głodny gry na wysokim poziomie.
16: Przychodzę tutaj nie po to, żeby sobie pobyć, tylko po to, żeby pomóc nie tylko kilku zawodnikom, ale też całemu klubowi zrobić ten krok do przodu. Jestem taki ciekawy i już głodny tego, żeby to się zaczęło.
10: O 18:00 pierwsze w nowym sezonie spotkanie Radomiaka z Wieczystą Kraków, a o 20:30 w Szczecinie Pogoń podejmie Legię. 1500 Polaków mieszkających w 50 krajach świata przyjechało do Warszawy. W stolicy do niedzieli trwa Polonia Camp.
17: To ogromna okazja, żeby poznać rodaków z całego świata. Dla mnie to jest bardzo interesujące, że dzisiaj Polska robi takie wydarzenie dla młodzieży.
18: Każdy ma tam jakby swoją historię z kraju, w którym się urodził, w którym żyje jako Polak, więc dla mnie to jest jakby fantastyczne wydarzenie, że możemy się spotkać w takim miejscu.
19: To jest dla Pani emocjonujące?
17: Po prostu niesamowite. Zawsze, kiedy jestem na lotnisku, no, kiedy już mówią, to już Polska, już jesteśmy nad Polską, to nie wiem, no łzy nieraz lecą, no to po prostu jest niesamowite.
10: Mówiła Maria z Brazylii i Dominik z Grecji. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Jakub Rybski. Nowe fakty o 17:00 razem ze specjalistami. Przekonamy Was, by w wakacje budować nie tylko zamki w piasku, ale też odporność.
20: Nie możemy zamykać dzieci w pomieszczeniu sterylnym, ponieważ one nigdy tej odporności nie nabędą. One muszą bawić się w błocie, w piachu, muszą być może czasami zjeść rzeczy, których nie powinny.
10: Słyszymy się za niespełna godzinę.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: Dobrze, no chyba po tym tygodniu jesteśmy gotowi, żeby zobaczyć na termometrach trochę więcej niż 20. No i bardzo proszę, 30. Czy to nam odpowiada? Jest okej. Okay. No tak w niedzielę ma być właśnie. Wracają upały prognozowane na najbliższą niedzielę, czyli pojutrze na Dolnym Śląsku. 30 na termometrach, 29 w centrum, do 26 na Pomorzu.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: 5 po 16, tu RMF FM. Dobra, słuchajcie, odpalamy zabawę, coś całkiem nowego. Zabawa nazywa się To była wspólna decyzja. I teraz tak, to jest taki test zgodności dla par o tym, co robicie w weekend. Zróbmy tak. W SMS-ie pod 3322 piszecie mi, jakie macie plany na weekend, a potem sprawdzimy to z waszą drugą połówką. W jednym momencie. No i się okaże, czy gracie w jednej drużynie. Proszę bardzo, 3322, jakie plany na weekend. Mamy fajne gadżety dla par, jakby co. Mateusz Opyrchał, cześć ponownie. Nelly Furtado dla was.

wakacyjne sejfy w RMF FM. Finałem tygodnia. Ktoś z was, przypominam, na pewno wygra 115 tysięcy Renault Clio albo 1 240 000. Takie są rzeczy w sejfach i to są tylko trzy opcje. Przypomnę jeszcze raz, ktoś z was odjedzie fantastycznym Renault Clio, wygra 1 240 000 albo 115 tysięcy i to jest bankowo. Na pewno jedną z tych trzech opcji. I skoro to jest najważniejszy finał tygodnia przed nami, to musiałem przygotować coś specjalnego. Wyobraźcie sobie najpierw, co byście sobie kupili za 1 240 000. Albo gdzie byście pojechali nowym Renault. Albo co byście sobie sprawili za 115 tysięcy. To jest od razu decyzja, jedziemy na spontaniczny weekend, absolutnie. Albo pakujemy dzieciaki, jedziemy na wakacje. A jak się ma 1 240 000, no to już powrót z urlopu wygląda zupełnie inaczej. Ogłaszam szczęśliwe numerki. Uwaga! Coś specjalnego dla tych, którzy mają w swoim numerze telefonu 6 i 9. Każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostaje 1200 szans, ale kto ma 6 i 9 w swoim numerze telefonu, dostaje 2 razy więcej szans, czyli 2400. Te numerki nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie. Znacie te zasady? Byle była 6 i 9. To co? To może być najważniejszy moment. To może być właśnie ten moment, który zbliży was do wygranej. Jeśli macie 6 i 9 w numerze telefonu, macie 2 razy więcej szczęścia. Taki bonus potrwa tylko przez 10 minut. Czas start. Gracie na www.rmf.fm albo śledźcie RMF pod 7474.

0: Od obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie złoty 99 przy zakupie 3 sztuk.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Już dziś ktoś z was na pewno wygra 115 tysięcy złotych
4: lub ponad milion,
5: lub miejskie Renault Clio.
6: Wow, zielony jak do Larsy.
2: Lato na bogato.
3: Tu codziennie szukamy nowego milionera.
7: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT, lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: Znowu muszę się zająć windykacją.
11: To coś z indykiem?
10: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
11: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
12: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
15: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

To jest bardzo ważna informacja. Bardzo ważna informacja dla tych z was, którzy mają szóstkę i dziewiątkę w numerze telefonu. Czas ucieka. Tylko 2 minuty mega bonusa. Każde RMF, które wyślecie pod 7474, to aż 2400 szans. W najważniejszym finale tego tygodnia, przypominam, dzisiaj ktoś na pewno wygrywa 115 tysięcy Renault Clio albo 1 240 000. I takie trzy opcje tylko w sejfach zostają. Masz szóstkę i dziewiątkę w numerze telefonu? To może być właśnie ten moment. RMF, ślecie pod 7474.

0: No, to jest całkiem nowa zabawa. Zabawa nazywa się To była wspólna decyzja. I to jest taki test zgodności dla par. Dobrze, nie przedłużamy. Czy jest z nami Natalia?
1: Tak.
0: Czy jest z nami Christos?
2: Tak.
0: Dobra, słuchajcie kochani, zabawa polega na tym, żebyście na moje pytanie odpowiedzieli równocześnie. To jest bardzo ważne.
2: Tak, gorzej będzie, jak nie trafię.
0: I sprawdzimy, czy jesteście faktycznie zgodni w tym związku. Ale to oczywiście niczego nie tłumaczy też. No,
2: no oczywiście.
0: Słuchajcie, jesteście gotowi?
1: Tak.
2: Tak.
0: Pytanie brzmi, co robicie w sobotę?
2: Idziemy na wesele.
1: Tak, idziemy na wesele.
0: No pięknie, od razu komplet punktów dla idealnej pary. Jeśli na wesele, no to faktycznie tylko razem. Pytanie drugie, uwaga kochani. Co robicie w niedzielę na 3-4?
2: Przeprowadzamy się, nosimy kartony.
0: Natalia, co powiedziałaś?
1: Odpoczywamy.
0: Odpoczywamy, a jedni noszą, żeby drudzy mogli odpoczywać. Słuchajcie, wielkie brawa. Piękne, zgodne
2: małżeństwo. Mamy staż nawet, tam 8-letni prawdopodobnie, jak dobrze policzyłem.
0: No Natalia, znalazłaś sobie odpowiedniego gościa. No nie dość, że pamięta daty, to jeszcze kartony ponosi. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękujemy, wszystkiego dobrego. RMFFM.

0: reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Słyszysz?

0: 4 minuty, będzie 17. Ja tylko przypomnę, zamówiliśmy słońce w Stegnie na niedzielę. Piotrek Pręgowski dzwonił, już spakowany, więc widzimy się.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Jesteś jak ryba bez frytek, gofr bez śmietany? Nie martw się, otwieramy Hotel Parawan, czyli speed dating na plaży w Stegnie i turniej Gibanga w Mikołajkach.
3: To jest ten moment, to są te iskry w oczach. Spojrzysz i wiesz, że to jest właśnie to.
2: Piotr Pręgowski, król Gibango, pomoże wam znaleźć kogoś do wspólnego gibania i oglądania zachodów słońca.
3: Miłość to jest wtedy, kiedy kogoś pragniesz, kiedy chcesz z nim przebywać.
2: Hotel Parawan już w niedzielę po 10:00. Relacje w programach Pod Słońcem RMF FM i RMF w trasie. Szczegóły na www.rmf.fm.
1: Reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
2: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
3: To są cienkie placki przełożone kremem.
4: Pyszne, bo polskie.
5: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
6: I odwiedzimy regionalnych producentów.
7: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
8: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
9: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
10: Ruszamy już w środę po 7:00 w faktach RMF FM.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Po reklamie.
13: To już prawie 17:00 w Studiu Faktów. Ponownie Anna Wachowska. Witamy, Aniu.
14: Jestem, zapraszam.
13: Posłuchajmy.
14: Odległy finał śledztwa w sprawie incydentu z granatnikiem w gabinecie komendanta głównego policji. Reporter RMF FM ujawnia, że Ukraina na razie nie zrealizuje polskich wniosków o pomoc prawną. Prosimy o uwagę kierowców. Są utrudnienia na wielkopolskim odcinku A2. Będziemy też w Katowicach. Obserwujemy przygotowania do ceremonii startu Rajdu Polski. Nie ma szans na szybkie zakończenie śledztwa w sprawie incydentu z granatnikiem w gabinecie komendanta głównego policji. Chodzi o postępowanie, w którym Jarosław Szymczyk ma status poszkodowanego. Jak dowiedział się reporter RMF FM, Ukraina poinformowała polskich śledczych, że nie zrealizuje na razie ich wniosków o pomoc prawną. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, jakie są powody odmowy?
15: Strona ukraińska w korespondencji przesłanej prokuraturze regionalnej w Warszawie napisała, że sprawna realizacja pomocy prawnej napotyka na trudności wynikające z obecnej sytuacji na Ukrainie. Może to oznaczać tyle, że do zakończenia wojny czynności, o które poprosiła Warszawa, nie zostaną przeprowadzone. Polscy prokuratorzy zwrócili się do Kijowa o przekazanie materiałów z ukraińskiego postępowania, a także przesłuchanie wskazanych świadków. Polskie śledztwo w związku z brakiem reakcji Ukrainy na wnioski o pomoc prawną od ponad pół roku jest zawieszone. A przypomnę, w tym postępowaniu były szef policji ma status pokrzywdzonego. To o tyle ciekawe, że w sądzie toczy się już proces, w którym ma odpowiadać jako oskarżony o spowodowanie groźnego incydentu z granatnikiem.
14: Uwaga kierowcy, 3 samochody osobowe zderzyły się na wielkopolskim odcinku A2. Do kolizji doszło między węzłami Poznań-Luboń i Poznań-Krzesiny. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Uważajcie. Ponad 100 strażaków z Polski poleci do Hiszpanii, by wesprzeć tamtejsze służby w gaszeniu pożarów lasów. Polacy będą działać w okolicach Toledo, w środkowej części kraju. Wśród nich jest kapitan Przemysław Rogalewicz z Dolnośląskiej Straży Pożarnej. Przed wyjazdem rozmawiała z nim reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
16: Jakie będą Wasze zadania?
17: My jesteśmy dla nich, my mamy ich wspomóc. Jesteśmy w pewnym zakresie samowystarczalni.
16: Ale wiem, że macie takie szczególne umiejętności i się specjalizujecie właśnie w blokowaniu rozprzestrzeniania się ognia, tak to mogę nazwać?
17: Tworzymy taką swoistą zaporę przed czy to frontem pożaru, czy zawężamy skrzydła pożaru po to, żeby zmniejszyć jego powierzchnię, zmniejszyć jego dynamikę. Usuwamy paliwo z przed drogi ognia po to, że jak on już tego paliwa nie będzie miał, jak ten pożar się wtedy rozprzestrzeniać.
14: Strażacy wylecą do Hiszpanii za tydzień. W centrum Katowic za pół godziny rozpocznie się ceremonia startu 82. Rajdu Polski. Gotowa jest już rampa, przez którą przejadą wszystkie załogi zgłoszone do rajdu. Na miejscu jest także wóz satelitarny RMF FM i Patryk Serwański z redakcji sportowej. Patryku,
18: dzień dobry.
14: To ważny moment każdej rajdowej imprezy.
18: No tak, taki symboliczny początek rywalizacji, szansa na przewitanie się z kibicami. Rampa startowa ustawiona tuż obok rzeźby.
8: rzeźby byka autorstwa Tomasza Olbińskiego. Ta rzeźba z brązu waży ponad 1,5 tony, to nawet więcej niż rajdówki, które niedługo będą się tutaj prezentowały. No, rzeźba ma symbolizować między innymi siłę, która tkwi we współpracy. A w końcu, no, rajdowa załoga, kierowca i pilot to idealny przykład współpracy właśnie. Wieczorem w okolicach spotka początek tej sportowej części rajdu, pierwszy miejski odcinek specjalny. Łącznie do pokonania przez cały weekend 15 odcinków, blisko 190 km. Z Katowic Patryk Serwański.
1: Lekarskie porady w Faktach RMF FM.
14: Wakacje to czas budowania nie tylko zamków z piasku, ale także odporności. Choć nie chcemy jeszcze o tym myśleć, to coraz bliżej do sezonu jesienno-zimowego.
12: Nie możemy zamykać dzieci w pomieszczeniu sterylnym, ponieważ one nigdy tej odporności nie nabędą. One muszą bawić się w błocie, w piachu, muszą być może czasami zjeść rzeczy, których nie powinny. To jest naturalny sposób budowania tej odporności i to procentuje potem na lata.
18: Wakacje możemy jakoś bardziej wykorzystać na budowanie tej odporności?
12: Mamy wiele sezonowych owoców i warzyw, także musimy wykorzystać na pewno całą naturę, którą daje nam lato.
14: Namawia dr Małgorzata Krakowska-Stasiak z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Przeczytajcie artykuł Kamili Konturek-Zięby o budowaniu odporności latem. Znajdziecie go na rmf24.pl w zakładce Twoje zdrowie.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
13: Nie teraz, chciałem zapytać, czy podoba wam się ta pogoda, która jest za oknem? Proszę, o!
20: No to fajnie.
13: Natomiast jeśli ktoś chciałby jednak zobaczyć słońce, to w niedzielę sporo tego słońca zobaczy i nawet 30 kresek na termometrach na Dolnym Śląsku. Czekamy na weekend.
19: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
13: Skończyły się żarty. 3 minuty. Ostatnie 3 minuty, żeby wejść do gry i zagrać. Ostatni, najważniejszy finał tygodnia przed nami. I przysięgam, że ja mam ciarki. 3 minuty, które mogą zmienić twoje życie absolutnie. A w taki dzień jak dziś po prostu trzeba zagrać, żeby potem nie żałować, że to mogłeś być ty. Ktoś z was za chwilę na pewno, i to jestem w stanie zagwarantować, wygra 115 tysięcy albo Renault Clio, albo 1 240 000. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to jest ostatni moment i naprawdę warto. Wysłać RMF pod 7474 i przez ten czas, te 2 minuty 50 sekund, bo czas ucieka, mnożę razy 1240 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Za chwilę słyszymy się z kolejnym milionerem, posiadaczem pięknego Renault, czy kimś, kto wygra 115 tysięcy i będzie miał weekend życia? Czekamy. 2,5 minuty. www.rmf.fm. Tam gracie. Albo śledźcie RMF pod 7474. Powodzenia.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Najważniejszy finał w tym tygodniu, tak, i największe emocje, i rzeczywiście największe ciarki, i ogromna szansa dla kogoś z was na zmianę swojego życia, bo jeśli ustrzeli 1 240 000, umówmy się, że to nie idzie spać spokojnie, ale jeszcze w sejfach Renault, jeszcze 115 000. Halo, halo!
2: Halo?
1: Dzień dobry, tu Radio RMF, Mateusz Operchał się kłania. Drogi słuchaczu, jesteś w najważniejszym finale w tym tygodniu w wakacyjnych sejfach w RMF FM, cieszysz się?
2: Bardzo.
1: No ja też się bardzo cieszę. Zdradź mi swoje imię.
2: Dariusz.
1: Dariusz?
2: Tak.
1: Dobrze, Darku. To jest bardzo ważna chwila. Poproszę cię, żebyś wybrał numer sejfu od 1 do 30.
2: 17.
1: 17. Bardzo proszę. Brzmisz na wyluzowanego. Jesteś po pracy?
2: Czy jak najbardziej.
1: Czy na urlopie nawet trafiłem?
2: Po pracy.
1: Po pracy, dobra. A urlop gdzieś tam w planach, czy już jesteś po?
2: No, to właściwie jeszcze niezaplanowane.
1: Właściwie jeszcze niezaplanowane. No to fajnie. Dużo tutaj spontanicznych rzeczy się wydarzy, bo wiesz, no, jak wygrasz jedną z tych trzech rzeczy, które są w sejfach, to nie wiadomo, gdzie cię wywieje na ten urlop. Chcesz wiedzieć, jakie są te trzy opcje w sejfach, czy ty mi powiesz, bo wiesz?
2: No, nie wiem. Ty mi chyba powiesz.
1: A nie wiesz? To wspaniale, Darek. Trzymasz się mocno?
2: Nie, no nie wierzę, że to wy dzwonicie.
1: No widzisz, to my dzwonimy. A powiedz mi jeszcze, gdzie dzwonimy? Gdzie ty jesteś?
2: Na Pomorzu.
1: Na Pomorzu. Jaka pogoda?
2: No, słonecznie, trochę chmur. No, ale ogólnie ciepło.
1: No to elegancko. Dobra, powiem ci, żeby cię nie trzymać w niepewności. Darek, jesteś w finale tygodnia, co oznacza, że w twoim sejfie mogą być tylko następujące rzeczy. Albo Renault Clio, albo 115 000, albo 1 240 000. Koniec.
2: No, ładnie, ładnie.
1: Ładnie, ładnie. Ładne kwiatki. Masz prawko?
2: Tak.
1: A masz konto?
2: Też.
1: A na tym koncie zmieści się 1 240 000, jakby co?
2: Myślę, że tak, zawsze mogę założyć drugie.
1: No pewnie, że tak. Czyli jak ponad bańka się zmieści, to 115 000, jakby co, też się zmieści.
2: No myślę, że tak.
1: No dobrze.
2: Nie mają już te problemy.
1: A co byś wolał, taki samochód czy kasę?
2: Samochód mam, raczej do wymiany, ale no, kasa też dobra. Nie trzeba później sprzedawać samochodu, jakby się nie sprawdził.
1: O.
2: No, ale kiedyś Renault obsługiwałem pod względem produktów finansowych, więc no też miła niespodzianka.
1: Proszę, dobrze trafiliśmy, słuchaj, idealnie, czyli samochód się przyda, ale kasa też się przyda. No dobrze, Darek, to nie będę cię tutaj, wiesz, zagadywał. Otwieramy safe?
2: Tak jest.
1: Otwieramy sejf numer 17. Jesteś sam w domu?
2: Tak.
1: Dobra. A komu, z kim się podzielisz tą informacją od razu, jak się rozłączymy?
2: Z 99-letnią babcią.
1: No i super. To powiesz tak, babciu, wygrałem dzisiaj w RMF FM Renault Clio! Nowiutkie Renault Clio w twoim sejfie. Nowoczesny miejski hatchback, słuchaj, w kolorze zieleń absolutna.
2: Dziękuję bardzo. Tylko proszę to jakoś urzeczywistnić, dalej nie mierzę.
1: Z miłą chęcią wręczymy ci ten samochód już niebawem, słuchaj. Benzynowy silnik, 115 koni, cyfrowy kokpit, słuchaj, bezprzewodowa integracja ze smartfonem. Tutaj wszystko, on wie, że on z tobą rozmawia, on cię wiezie. No, jest genialny, genialny. Serdecznie ci gratuluję, Darku z Pomorza. Wygrywasz Renault Clio, nowiutkie, wielkie brawa. Zostań z nami koniecznie na linii, nie rozłączaj się, wszystko ci wytłumaczymy. No i właśnie dokładnie tak sobie wymarzyliśmy ten wielki finał tygodnia. I nakręcamy się na kolejny tydzień, bo w przyszłym tygodniu finałowy tydzień lipca. Tak jest, pierwszy miesiąc wakacji nam się kończy. Wiecie, co to oznacza? No, jeszcze wyższe wygrane, jeszcze większe emocje, no i jeszcze więcej zwycięzców, czyli uśmiechów waszych, spełnionych marzeń. W poniedziałek w sejfach, w jednym z nich 1 000 000 złotych, okrągły milion. A za tydzień, w piątek, wielki finał lipca, czyli tak, ktoś z was na pewno wygra 130 tysięcy albo rekordowe 1 300 000 złotych. Takiej kasy nikt jeszcze w polskiej radiofonii nie wygrał. Albo suwa Lexusa LBX, luksusowego, nowoczesnego, pięknego, w żółtym kolorze. Możecie go zobaczyć na www.rmf.fm. Tam też wchodzicie do gry, a wchodząc do poniedziałkowej gry, wchodzicie jednocześnie do dwóch losowań w finale lipca, więc raz gracie, jesteście w trzech losowaniach. Trzymam mocno kciuki. Piękne emocje w przyszłym tygodniu. Przez 10 minut pomnożę razy 1001 każde RMF, które wyślecie pod 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMFFM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Darek już odjechał swoim nowym Renault Clio, wygrał w finale tygodnia. Bądźcie następni i spełniajcie marzenia. RMF ślecie pod 7474.

0: 25 minut po 17 nam się zrobiło pytanie. Ile wilków i niedźwiedzi żyje w polskich i słowackich górach? Czytam takie pytanie w sieci. Ruszają badania. O, no dobra. To teraz trzymamy bardzo mocno kciuki za tych dzielnych badaczy.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Barbara, ciekawe, co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
6: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
2: A nasz pies, co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas. Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Cześć, panowie. Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to...

pojawiły się jakieś najnowsze badania, co nas irytuje nad Bałtykiem. No, nawet nie muszę czytać, wiadomo, że no, często chodzi o pogodę, ale my to odczarujemy i pojutrze w Stegnie będzie lampa, mówię wam. Wejście 67, widzimy się tam z Piotrem Pręgowskim i tam hotel.

0: Sir Elton John.
1: Z najlepszą muzyką w RMF FM. 13, no już nawet 12 minut do 18. Tak się zastanawiam, co o tak pięknej porze w piątkowy wieczór już prawie robią moi koledzy z radia. Padło na Patryka Serbańskiego z redakcji sportowej.
2: Dzień dobry, no centrum Katowic, rajd Polski się rozpoczyna, także no nie mogłem sobie wyobrazić lepszego czasu na ten, na to piątkowe popołudnie. Teraz ceremonia startu, poszczególne załogi wjeżdżają na rampę startową, a już za chwilę w faktach będziecie mogli usłyszeć, co ważne postaci polskiego motorsportu mówią właśnie o tej części rajdowej dnia, o ceremonii startu, o tym spotkaniu z kibicami.
1: Więcej w faktach RMF FM już za moment, punktualnie o 18 oczywiście. To jeszcze jedna nowość dla was na długą trasę do samochodu. Idealnie. Temper City.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: 90. 87. 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
0: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
1: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
0: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
1: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
0: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: Przenosimy się do studia faktów. Patrzę na zegar, już prawie 18, a przy mikrofonie Anna Wachowska. Witamy.
3: Zapraszam. Rosyjski atak rakietowy na Ukrainę. Zginęło 10 osób, około 100 jest rannych. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z dróg Opolszczyzny i Mazowsza. Są utrudnienia na czwórtej trasie S7. W Katowicach śledzimy ceremonię otwarcia rajdu Polski. Zdradzimy też rozwiązanie zagadki nowoczesnych środków odchudzających. Karambol na opolskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Brzeg a Opole Zachód zderzyło się 5 samochodów. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Katowic. Utrudnienia potrwają jeszcze przez godzinę. 4 samochody zderzyły się na trasie S7 na Mazowszu. Do wypadku doszło między węzłami Broniszew a Białobrzegi Północ. W kierunku Krakowa przejedziecie teraz tylko jednym pasem.
4: Ukraina w ogniu.
3: Co najmniej 10 zabitych i 100 rannych. To tragiczny bilans rosyjskiego ataku na obwód kijowski na Ukrainie. Celem był jeden z poligonów, na którym odbywała się wystawa uzbrojenia. Ukraińska armia z kolei zaatakowała rakietami fabrykę w obwodzie kijowskim w Rosji. 6 osób zginęło, a 26 zostało rannych. Instytut Pamięci Narodowej poinformował o znalezieniu szczątków podporucznika Mieczysława Dziemieszkiewicza-Roja. To dowódca jednego z najdłużej walczących z komunistami oddziałów podziemia niepodległościowego na Mazowszu.
5: Te szczątki zostały odnalezione przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji na cmentarzu Powązkowskim na kwaterze EU, a pion śledczy czy prokuratorsko-śledczy przygotował cały materiał genetyczny potrzebny do identyfikacji komendanta Roja.
3: Przekazał Karol Polejowski, zastępca szefa IPN-u. Roja znaleziono w bezimiennym dole. Teraz rodzina będzie mogła go pochować. Nie ma podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Karol Nawrocki skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Na linii teraz reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
6: Witam.
3: Witamy. Jak tę decyzję argumentuje Karol Nawrocki?
6: Prezydent swoją decyzję uzasadnia tym, że prawo nie działa wstecz.
7: Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca.
6: Tłumaczy Karol Nawrocki, który ostatecznie zdecydował się na wysłanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Te decyzje już skomentowali rządzący. Minister finansów pisze w mediach społecznościowych, tu cytat, to środki, które miały sfinansować pakiet CPN chroniący Polaków przed wysokimi cenami paliw. Zamiast po stronie Polaków, prezydent stanął po stronie koncernów paliwowych. Tak pisze Andrzej Domański.
3: W Katowicach trwa ceremonia startu rozpoczynająca 82. rajd Polski. To największa impreza rajdowa w naszym kraju i runda Mistrzostw Europy. Kolejne załogi przejeżdżają przez rampę startową. Patryk Serwański pytał o ten moment rajdowego dnia Kajetana Kajetanowicza i Szymona Gospodarczyka.
8: Ceremonia startu to moment stresu, czy moment frajdy i sama przyjemność, uśmiech?
9: To spotkanie z kibicami przede wszystkim. Nam to jest mniej potrzebne, nam zawodnikom, bo troszkę zabiera czas, ale jest to potrzebne dla kibiców i też nam to ładuje w pewnym sensie baterię, więc jest to taka symbioza. Później już tego czasu dla kibiców jest mniej w trakcie rajdu.
8: Jesteśmy w samym centrum Katowic, dużo tutaj ludzi. To jest też coś, co buduje na cały weekend każdego z was, uczestnika imprezy?
10: No myślę, że na pewno. Właśnie teraz tu wjeżdżaliśmy, mówię do Miko, że jest dużo więcej osób niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku to nie była runda Mistrzostw Europy. No i to na pewno buduje. Już dzisiaj na testowym było widać, ile jest kibiców, ile jest naszych kibiców. No ale no to jest przyjemne, no to jest fajne.
3: Wieczorem w okolicach spotka pierwszy odcinek specjalny rajdu Polski. Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge wyjaśnili zagadkę dotyczącą niektórych nowoczesnych środków odchudzających.
11: I odpowiedzieli na pytanie, dlaczego zarówno pobudzanie, jak i blokowanie określonego receptora w mózgu może prowadzić do utraty wagi.
3: W studiu Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM. Witamy ponownie.
11: Witam ponownie.
3: O jaki receptor chodzi?
11: Chodzi o tak zwany glukozozależny polipeptyd insulinotropowy GIRP. W odróżnieniu od popularnych leków, które swoje działanie zawdzięczają stymulacji receptora GLP-1, ten receptor bywa przez nowoczesne leki albo pobudzany, albo blokowany. I nie było jasne, jak odwrotne działania mogą prowadzić do tego samego skutku, czyli utraty wagi. Seria eksperymentów prowadzonych na genetycznie modyfikowanych myszach pokazała, że kluczowe znaczenie ma lokalizacja stymulacja działania leku. Stymulacja receptorów w pniu mózgu tłumi apetyt, tak samo jak blokowanie ich w podwzgórzu. Ta wiedza może pomóc opracować jeszcze skuteczniejsze leki o mniejszych efektach ubocznych. Dokładnie o to chodzi.
3: Głodnych informacji zapraszamy na kolejne fakty o 19:00. Przedstawi je Mateusz Bożek. Do usłyszenia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Rzeczywiście zauważalna poprawa pogody się szykuje na ten najbliższy weekend. Sporo słońca jutro, zwłaszcza na zachodzie i Pomorzu, do 24-27 nawet stopni. 22 to minimum na północnym wschodzie kraju. Jeśli chodzi o niedzielę, no tutaj słupki podskoczą i do 30 kresek zobaczymy na termometrach na Dolnym Śląsku. 5:18 tu RMF FM. Na wakacjach, gdziekolwiek jesteście, możecie poczuć się jak na hamaku z limoniadą w ręce. Z taką najlepszą muzyką to się sprawdza najlepiej. Dajcie głośniej koniecznie i trochę wyluzujcie. Mateusz Opierchał, cześć ponownie.

0: To jeszcze echa mundialu w sieci. Słuchajcie, na mistrzów świata po powrocie do domu czekała niespodzianka. Fabian Ruiz i Gavi po przyjeździe do rodzinnego miasteczka otrzymali 150 kg pomidorów. No to taka tradycja zresztą. Dlaczego tyle? No bo razem tyle ważą dokładnie 150 kg, a Ruiz dostał 20 kg więcej, jak tu czytam. No, biedny Gavi. No i po co było robić formę na wakacje?
1: Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: To lato zapowiada się naprawdę gorąco. Przydałby się automat do mrożonych napojów. Mleczny shake? Pycha!
5: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
6: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożności zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
11: Gdańsk, miasto gospodarz oraz województwo pomorskie, partner Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn 2027 zapraszają na mecz towarzyski Polska-Finlandia. Już 5 września o godzinie 20:30 w gdańskiej Ergo Arenie czeka prawdziwe siatkarskie święto, gorąca atmosfera i niezapomniane emocje. Szczegóły na pzps.pl. Bilety do nabycia na e-bilet.pl. Partnerem wydarzenia jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
12: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
13: Zawsze z wami w wakacyjnych podróżach RMF FM.

Kolejna porcja nowości w RMF FM. Gdziekolwiek jesteście, można dać głośniej właśnie teraz, bo przed wami Jasiek Piwowarczyk. No tak, pokochaliśmy go za zwycięstwo w The Voice of Poland. Teraz prezentuje swój pierwszy debiutancki singiel. Jesteśmy w kosmosie razem z nim. Halo Houston w RMF FM.

0: wróciła Ekstraklasa. Radomiak 0, Wieczysta 0. Na razie 43 minuta tego meczu. Sprawdzimy w faktach, co dalej. Natomiast też ważne informacje dla kierowców, bo jesteście w trasie na weekend, ale też na wakacje. Ważne informacje za dwójki, a czwórki. Bądźcie blisko fakty o 19.
1: Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej ma. O tak, taniej ma.
2: W Media Expert.

0: MediaExpert.pl. Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
1: Mówią na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Cashua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Barbara w Media Expert nowości. Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
4: Wiem, Marian, jak zamówisz przed sprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
3: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
4: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
3: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 rat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSA o 0%.
4: A super!
2: W MediaExpert przez sprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
0: Przez całe lato RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
1: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
1: Musimy trafić na dobrą promocję.
0: Przecież mówiłam ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%, a wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
1: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
0: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
2: Czas na Śląskie w rajdzie Polski. Przeżyj to na żywo od 24 do 26 lipca. Mistrzostwa Europy w centrum Katowic i na Błoniach Kotla Czarownic. Wspólnie tworzymy polski sport. Stę wolny. Szczegóły na rajdpolski.pl. Kibicuj bezpiecznie z RMF FM.
3: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
4: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
3: W każdą niedzielę po 23 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Po reklamie.
10: To już prawie 19 w studiu Faktów RMF FM. Mateusz Bożek, witamy.
11: Jestem, zapraszam.
10: Posłuchajmy.
11: Na początek rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Kto odszedł razem z Mateuszem Morawieckim? Informację zebrał dla nas reporter RMF FM. Potem ważne wieści dla kierowców z autostrad A2 i A4. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Mecz Radomiaka Radom z Wieczystą Kraków otwiera nową kolejkę Ekstraklasy. Gorąco będzie dziś także w Szczecinie. Czterdziestu posłów, trzech eurodeputowanych i jeden senator. Na takie poparcie może liczyć Mateusz Morawiecki po tym, jak nie doszedł do porozumienia z Jarosławem Kaczyńskim. Przypomnijmy, zgodnie z tym, co mówił dziś prezes Prawa i Sprawiedliwości, wszyscy członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus zostają wyrzuceni z partii. Na linii ponownie dziś reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Witaj, Kacprze. Jakie są najgłośniejsze nazwiska, jeśli chodzi o zwolenników Morawieckiego?
12: To przede wszystkim europosłowie, były rzecznik rządu Piotr Müller, były szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, a także Waldemar Buda. Wśród polityków, których na co dzień można spotkać w Sejmie, to największym zaskoczeniem wydaje się być Ryszard Terlecki, związany z PiS-em przez ponad 20 lat, w przeszłości szef klubu parlamentarnego PiS i wicemarszałek Sejmu. Oprócz tego z PiS-em pożegnali się członkowie rządu Morawieckiego, którzy pełnili funkcje ministerialne na różnych szczeblach. Dziś są posłami to m.in. Janusz Cieszyński, Paweł Jabłoński, Marcin Horała, Łukasz Schreiber, Olga Semeniuk-Patkowska, Szymon Szynkowski-Welsenk czy Krzysztof Szczucki. Jeśli chodzi o osoby niezwiązane z PiS-em, to członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus i prawdopodobnie przyszłym członkiem nowego klubu sejmowego jest poseł Marek Jakubiak.
11: Karambol na autostradzie A2 w Łódzkiem. Między węzłami Dąbie a Wartkowice ciężarówka zderzyła się z busem i trzema samochodami. Jedna osoba została ranna. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana. Utrudnienia także na autostradzie A4 w Śląskiem, niedaleko Mysłowic. Po zderzeniu się dwóch osobówek zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Tu rannych na szczęście nie ma. Rosyjski dron wtargnął w rumuńską przestrzeń powietrzną. Prezydent Niskordan poinformował, że bezzałogowiec został zestrzelony przez samolot F-16, a jego szczątki spadły na niezamieszkały teren we wschodniej części kraju. Informacje o wtargnięciu drona potwierdza NATO. Jak dodaje, wszczęto w tej sprawie śledztwo, a sojusz pozostaje w stałym kontakcie z władzami w Bukareszcie. Bezzałogowce już wielokrotnie naruszały przestrzeń powietrzną Rumunii. To jednak pierwszy przypadek, kiedy dron został zestrzelony przez jej siły powietrzne. Ruszyła nowa kolejka Ekstraklasy. Radomiak podejmuje u siebie Wieczystą Kraków. Po pierwszej połowie 1-0 prowadzą gospodarze. A w Szczecinie już za niecałe półtorej godziny Pogoń rozpocznie walkę o 3 punkty z Legią Gdańsk. Kibice ze stolicy Pomorza Zachodniego przyznają, że pierwszy mecz nowego sezonu to dla nich święto.
13: Cieszysz się, że mecze wracają?
14: Tak.
13: Będziesz chodził regularnie?
14: Jak będę miał z kim, to będę regularnie chodzić.
13: A jaki wynik obstawiasz dzisiaj?
14: 2-1 dla Pogoni.
13: Ekstraklasa lepsza niż Mundial?
14: Tak, zdecydowanie. jest dobra atmosfera i lepiej się ogląda.
13: Cieszy się pan, że powrót Ekstraklasy?
15: Nie, no ekstra, już po tych mistrzostwach dawia się czas na jakąś porządną piłkę.
16: Mam nadzieję, że to będzie dobre widowisko. Moja kobieta jest pierwszy raz na meczu, także cieszę się, że dała się namówić. Skończył się mundial, ale zaczęła się sportowa Ekstraklasa.
13: Pani dopiero zaczyna kibicować?
17: Tak, bo ja tu w innym sporcie siedzę, więc chłopak mnie namówił i znajomi mówię, dobra, spróbujmy.
16: Nowy sezon, nowe nadzieje.
11: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamar przed stadionem w Szczecinie. Przypomnę, pierwszy gwizdek o 20:30.
18: Wakacje z RMF FM.
11: 14 świetlnych instalacji, które musicie koniecznie zobaczyć, gdy będziecie w Łodzi. Dziś w naszym cyklu Wakacje po zmroku w faktach prezentujemy łódzką galerię neonów. Na tyłach mediateki szyldy kultowych łódzkich kin świecą pełnym blaskiem. Pomysłodawcą tego projektu jest Robert Sobański. Rozmawiała z nim dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
19: Jak powstał ten pomysł? Skąd on się wziął?
20: Sam pomysł łódzkich neonów pojawił się bardzo prozaicznie, jak wziąłem w rękę wydawnictwo Łódzkie kina od Bałtyku do Tatr. I wtedy mówię, świetna historia. Łódź filmowa, magia kina, robię to. Trochę poleżało, potem wspólnie z Karoliną Stolińską postanowiliśmy zabrać się za odtworzenie tych neonów. One co do zasady odzwierciedlają napisy na istniejących wtedy kinach. One nie zawsze były neonami, czasem to były kasetony. Natomiast myśmy zrobili z tego neony i ta czcionka jest tożsama z autentyczną. Czasami ze zdjęcia, z broszury, którą w tej książce znalazłem.
11: Ta galeria pod gołym niebem jest otwarta i dostępna dla wszystkich. Neony znajdziecie pomiędzy ulicami Moniuszki i Tuwima. Zajrzyjcie tam, nie pożałujecie.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: No, czekamy z zapartym tchem. Pogodny Mateusz.
10: Na pogodę. Bardzo proszę, tak, poprawa się szykuje, już do nas leci na niebie. Sporo słońca na zachodzie widzę, 29 stopni nawet, więc brzmi to jak lato. Ale słuchajcie, niedziela szykuje coś wyjątkowego, bo trójka z przodu się pojawi i 30 rzeczywiście powie dzień dobry we Wrocławiu na przykład. Z przelotnym deszczem, no ale jednak ciepło.
21: Literatura na weekend, tak bym chciał cię zapytać. Co byś polecił?
10: Literacko podszedł. Jakiś tytuł?
21: No.
10: No jakaś księga by się przydała. Może książka kucharska na weekend może być?
21: Ja wiem. Księga Żywiołów też jest dobra.
10: A jak ktoś idzie na wesele, to Władca Pierścieni na przykład.
21: No, ale albo na przykład Coco Jumbo i do przodu jest taka pozycja.
10: A kto to napisał?
21: Franciszek Życie.

Wiktoria Gida, Księga Żywiołów. No skoczny kawałek, co mi tam? No na powoli rozkręcające się piątkowe imprezy, domówki, spotkania towarzyskie, grillowy. Jesteście w dobrym miejscu, w dobrym czasie, bo to taki before jakby nie było. Tu Poblista, tu Darek Maciborek. Witajcie, witajcie. Mieszanka dęsowa DJ Goya, Jason Derulo, Melody, Mexico.

Nie wiem, czy jest szansa, żeby wrócić tak chwilami na te piękne, piaszczyste wybrzeże z oryginałem Run, Run, River, w oryginale Angels Above Me. Stick figure. A mistrzowie zakochani w bitach, czyli David Guetta i Alok, dodali swoje bity i powstaje nowa wersja bardzo bujającego nagrania Run Run River. Prawdziwy girl power, Hania Kuzimowicz i Kajra Szkoda na to US rozprawiają się chyba z nim.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Kobiecy pierwiastek męskiej orkiestry, no zawsze uszlachetnia melodię. Męskie granie orkiestra nareszcie na top ten poblisty. Na czas dla drugiej zmiany. Za moment premierowa prima balerina. Bądźcie z nami.
2: Reklama.
3: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy, różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
5: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
6: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
7: Zawsze z wami.
8: Mamy dla was gorące newsy.
7: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
9: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
6: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
10: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: To będzie ekstremalne widowisko. Po raz pierwszy w Polsce Puchar Europy IXS Downhill Cup. Zobacz europejską elitę na legendarnej, znanej z Pucharu Świata trasie.

0: Szczyrk Mountain Resort. Wejdź na szczyrkowski.pl i dołącz do kolarskiego święta. Poleca RMF FM.
1: Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: Ciii, to nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 złotych.

Tuju, puls podróży we dwoje, nie wiem, wieczorny plan na piątkowe imprezowanie. Wszystko można usłyszeć w tym funkującym, radosnym przeboju lata. Talk to you, Canada Re 54 Ultra. Zapraszamy na top ten poblisty miłosnych hit lata. Marisa, odkochaj.

I lekko i ciężko zarazem w tym nagraniu Soulful. Temper City, tak nazywa się ten duet izraelsko-amerykański. Taka powracająca fala alternatywnego brzmienia. Pobudzające krążenie nagrania. Alex Warren, Passenger. Najnowszy jego przepływ w propozycjach do waszej listy.

Aż powietrze rezonuje. Afrodance Beat, Hügel i przyjaciele w nagraniu Moving to the Sun, a na szczycie no mocno meteorologiczne nagranie. Hit tego lata. W weekend wraca słońce, dobra informacja. W niedzielę nawet 30 stopni na Dolnym Śląsku, a na pierwszym miejscu dzisiejszego notowania stygnie lato. Kuba i Kuba.

0: reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
4: Tu trwa
3: lato na bogato.
5: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
6: Może ja

0: się i...
1: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
7: Naszego lasa?
8: Tak.
7: Zupełnie?
9: Zupełnie.
7: Wszędzie. Nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
6: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
10: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
11: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
12: Po reklamie.
13: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
14: Kierowcy, na początek ważne informacje dla was, między innymi z Krajowej 80 i trasy S8. Potem o polskiej uczelni, która trafiła na czarną listę eksportową Chin. Hiszpania z kolei prosi Unię Europejską o większą pomoc w walce z pożarami. A w faktach sportowych piłkarska ekstraklasa. Mamy pierwszego zwycięzcę nowej kolejki. Dwie osoby ucierpiały w wypadku na Krajowej 80 w Kujawsko-Pomorskiem. W Strzyżawie samochód zderzył się z motocyklem. Droga między Bydgoszczą a Toruniem jest zablokowana. Ponad 4 km ma korek na trasie S8 niedaleko Warszawy. W Dybowie po zderzeniu dwóch osobówek zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku. W tym wypadku nikt na szczęście nie ucierpiał. Zablokowana jest też Krajowa 74 w Kunicach w Świętokrzyskiem. To odcinek Opatów-Kraśnik. Zderzyły się tam 3 samochody.
15: Nieokiełznany żywioł. Słuchaj faktów RMF FM.
14: Chiny wpisały na czarną listę eksportową 2 podmioty z Polski. Politechnikę Wrocławską i spółkę z Ożarowa Mazowieckiego, która zajmuje się produkcją półprzewodników. Restrykcje zostały nałożone także na 12 innych przedsiębiorstw i instytucji z Unii Europejskiej. Na linii wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, z czego wynikają te sankcje?
16: To ma być odwet za unijne sankcje nałożone wczoraj na Chiny i Hongkong. Wspólnota ukarała 14 firm za dostarczanie do Rosji komponentów do przemysłu zbrojeniowego. Nie wiadomo, dlaczego w odpowiedzi na celowniku Chińczyków znalazła się akurat Politechnika Wrocławska. Rzecznik Andrzej Charytoniuk powiedział mi przed chwilą, że uczelnia jest zaskoczona i do czasu wyjaśnienia sprawy nie będzie komentowała tej decyzji. Dodam, że wpis na chińską listę kontroli eksportu oznacza całkowity zakaz sprzedaży Politechnice i prywatnej spółce technologii i materiałów podwójnego zastosowania, czyli tych, które mogą być użyte nie tylko do celów cywilnych, ale także wojskowych. Z Wrocławia Martyna Czerwińska.
14: Władze Hiszpanii zwróciły się do Unii Europejskiej o większą pomoc w gaszeniu wielkich pożarów w rejonie Madrytu. We Francji, w regionie Bordeaux, i ewakuowano już z powodu fali pożarów blisko 45 tysięcy osób. O nierównej walce z żywiołem opowie nasz korespondent Marek Gładysz.
17: Władze Hiszpanii zasugerowały, że dotychczasowa pomoc ze strony Unii Europejskiej, głównie strażackie samoloty wysłane przez Grecję, jest niewystarczająca, bo pożary w rejonie Madrytu wymykają się spod kontroli. Z powodu gigantycznej fali pożarów lasów ewakuowano już w sumie sumie od początku roku blisko 140 tysięcy mieszkańców w różnych regionach Hiszpanii. We Francji, z tłumnie odwiedzanego przez turystów półwyspu Cap Ferret na zatoku Arcachon koło Bordeaux, część mieszkańców ewakuowano statkami. Spłonęło już tam kilkadziesiąt domów i miejscowy kemping. Rannych zostało co najmniej 5 strażaków.
14: Dodam, że hiszpańska gwardia cywilna zatrzymała już 2 osoby podejrzane o spowodowanie pożaru w regionie La Manchy, niedaleko Madrytu. O walce Hiszpanów z ogniem przeczytacie więcej na RMF24. Tam również mamy zdjęcia i nagrania. To oni dbają o bezpieczeństwo naszych dzieci i sprawiają, że wakacyjne wyjazdy pamiętamy przez długie lata. Opiekunowie obozów harcerskich. W dzisiejszym wakacyjnym cyklu RMF FM kolejna odsłona zawodów, bez których wakacje nie działają. Jak mówią nam harcerze z Chówca ZHP Łask, na obozie mają inne role niż na co dzień.
0: Mimo że jestem wychowawcą, to jestem też oboźnym. Odpowiadam za to, żeby na podobozie był porządek, za jakieś tury posiłków, za czystość, za taką ogólną organizację. Programowy jest to osoba odpowiedzialna stricte za zajęcia, a szef pionu odpowiada za całą organizację konkretnej grupy wiekowej dzieciaków, czyli właśnie na przykład 10-13, tak jak u Zuzi.
8: Ja odpowiadam za zaplanowanie wszelkich zajęć i dopilnowanie, by były one wykonane. Pilnuje by moja kadra pomocnicza.
9: A kto jest twoją kadrą pomocniczą?
8: Druhna Daria i druhna Ola. Moje dwie przyboczne. To moje prawe ręce, tak bym to powiedziała. A ja odpowiadam za to, żeby wszystko było dopięte. No i oprócz tego jestem wychowawcą.
14: Z drużynową Zuzanną Szatkowską i przewodnikiem Chówca Jakubem Nowakowskim rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Na obóz harcerski w Gorzewie koło Gostynina na Mazowszu zajrzymy jeszcze w faktach.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
18: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
19: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
14: Radomiak, pierwszym zwycięzcą w nowym sezonie Ekstraklasy. Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
20: Witam, dobry wieczór. Radomiak pierwszym zwycięzcą, a strzelcem pierwszego gola Roberto Alves. Podwyższył niezawodny Jan Grzesik, ale zieloni do końca musieli pilnować wyniku, bo dla wieczystej do siatki trafił Stefan Fajertak. Radomiak dowiózł korzystne wyniki, pokonał krakowskiego Beniaminka 2-1. O 20:30 w Szczecinie do gry wejdą Pogoń i Legia. Wobec problemów finansowych warszawian, pierwszy raz od dawna faworytem tego starcia wydają się być Portowcy.
21: Że nasza sytuacja no jest jaka jest, natomiast ja jestem trenerem, który ma określony sposób pracy. Bez względu na to, jak zawodnicy będą grali, to musi być to zespół i musi być widać, że to jest zespół z charakterem.
20: Podkreśla trener Legii, Marek Papszun. Teraz centrum Katowic, gdzie rajdowe załogi czekają na pierwszy OS 82. Rajdu Polski. Miejska próba w okolicach Spodka. Jest tam także Patryk Serwański. Dobry wieczór.
22: Dobry wieczór.
20: Czego po tej imprezie oczekuje mistrz Europy z poprzedniego sezonu? Miko Marczyk.
22: No wie, że ten sezon nie układa się dla niego zbyt dobrze. Chcę tutaj na Śląsku pokazać pazur, ale też nie chcę dać się ponieść emocjom.
23: Chodzi o to, żeby mieć taką świeżą głowę, żeby być trochę właśnie wolnym od tej próby takiego udowodnienia czy poddawania się presji, tylko pokazać takie swoje najlepsze wykonanie. To by było celem.
22: No Miko, na trasę pierwszego odcinka wyruszy jako przedostatni według harmonogramu o 22:57. Z Katowic Patryk Serwański.
20: Dzięki Patryku. Na koniec jeszcze za ocean. Najlepszy strzelec wszechczasów NBA, 41-letni LeBron James. Po 8 sezonach w Los Angeles Lakers zmienia klub. Teraz zagra w Philadelphia 76ers.
12: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
18: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
19: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
24: Gry i zabawy dla dorosłych. Piątkowy wieczór tradycyjnie zaczynamy od podróży w dawne lata z waszymi wspomnieniami, wydarzeniami kulturowymi i kultowymi przebojami z lat 80. Darek Maciborek, zapraszamy.

1983. Ma Lady Punk, tybetański singiel zespołu Lady Punk, jeden z największych przebojów polskiego rocka lat 80. Znalazł się na debiutanckim albumie Lady Punk i stając się jednym z symboli muzycznych epoki. Muzykę skomponował Jan Borysewicz, tekst napisał Andrzej Mogielnicki i to był pierwszy wielki hit zespołu, który otworzył Lady Punk drogę do ogólnopolskiej kariery, a potem światowej też. Lady Punk, mała Lady Punk.

0: Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
4: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
4: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
12: Zdrowid.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
10: Po reklamie.
14: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: 80.
1: 22 lipca w 83 roku zniesiono stan wojenny w Polsce, choć wiele ograniczeń politycznych i represji wobec opozycji nadal trwało. 5 października Lech Wałęsa otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Nagrodę odebrała w jego imieniu żona Danuta Wałęsa, ponieważ władze PRL nie zgodziły się na wyjazd Wałęsy z kraju.
2: Ja mam den ärę obe fru Danuta Wałęsa o sönnen med guldmedalje och diplom.
1: Akademia pana Kleksa, premiera w 84, ale zdjęcia i produkcja przypadły na okres z początku lat 80. Film stał się jednym z symboli polskiej kultury dziecięcej. W 83 to był rok przełomowy dla warszawskiego metra. Rozpoczęła się budowa pierwszej linii metra. Ronald Reagan ogłosił program amerykański System Obrony Przeciwrakietowej. W wielu krajach trwały protesty przeciwko broni nuklearnej i wyścigowi zbrojeń. Motorola stworzyła pierwszy komercyjny telefon komórkowy, który został zatwierdzony do sprzedaży. Billie Jean z albumu Thriller. Obraz do tego nagrania był tak popularnym pierwszym teledyskiem ciemnoskórego artysty w MTV. W 83 roku Billie Jean i Michael Jackson na żywo podczas występu z okazji 25-lecia wytwórni fonograficznej Motown. I pierwszy raz świat zobaczył słynny moonwalk Michaela Jacksona i pojawił się w charakterystycznych białych rękawiczkach. Billie Jean, Michael Jackson.

Rok 83, 1983, Sweet Dreams, największy przebój brytyjskiego duetu Eurythmics, Annie Lennox i Dave'a Stewarta. Stał się z jednym z symboli muzyki elektropop lat 80. Wizerunek Annie Lennox w teledysku to krótkie, obcięte, pomarańczowe włosy, męski garnitur, chłodny, futurystyczny wygląd, przełamywał stereotyp początku lat 80. i sprawił, że Annie Lennox stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon epoki. Eurythmics, Sweet Dreams.

Every Breath You Take to jeden z największych przebojów zespołu The Police, wydany w 83 roku na płynie Synchronicity. Choć wiele osób uważa utwór za romantyczną baladę, sam Sting podkreśla, że to utwór o obsesji, zazdrości i kontroli, a nie miłości. Sting napisał utwór

0: Adrian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz

0: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
2: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
1: Na zysk?
2: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
1: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
2: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
1: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
4: Moda na wodę nie przemija. Roadshow Małopolskich Wód Mineralnych. Zapraszamy nad Małopolskie jeziora, zalewy i kąpieliska. Czekają wody i atrakcje. Szczegóły na www.rmf.fm.
5: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
7: Musimy trafić na dobrą promocję.
6: Przecież mówiłam ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%. A wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
7: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
6: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
10: Po reklamie.
11: Teraz w RMF FM wakacyjne hity wszechczasów.

0: zabrzmiało lato 80.
1: Pojawiły się pierwsze popularne komputery domowe, m.in. Commodore 64, który stał się jednym z najpopularniejszych komputerów w historii, stał się najlepiej sprzedającym się pojedynczym modelem komputera w historii. W kinach Gwiezdne Wojny, część szósta, Powrót Jedi zakończyła pierwszą wielką sagę Star Wars i historię konfliktu między rebelią i imperium. Luke Skywalker próbuje uratować ojca, Dartha Vadera. No.

0: Widzę w Łódź w 83 roku dotarł do półfinału Pucharu Europy Mistrzów Krajowych. Dzisiejsza Liga Mistrzów. W półfinale Widzew grał z Juventusem Turyn, w którym grał już Zbigniew Boniek. Odbyły się Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce w Helsinkach. Jedną z największych gwiazd był Carl Lewis, najszybszy człowiek na świecie. Połączył szybkość sprintera i talent skoczka. Pobił rekord świata w biegu na 100 metrów.
1: New world record, 9.86. Very, very close indeed. Lewis was closing all the time.
0: Carl Lewis zdominował światową lekkoatletykę w latach 80. i 90. Rok 1983. Lubię wracać tam, gdzie byłem. To jeden z najbardziej znanych utworów Zbigniewa Wodeckiego. Muzykę skomponował Zbyszek Wodecki, autorem tekstu był Wojciech Młynarski.

0: Reklama.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. To mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: A co bystrzaki robią w te wakacje?
4: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
3: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF.fm.
5: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
6: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
10: I to po raz dziewiąty.
11: Tak, dziewiąty rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
12: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
9: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
11: Dziękujemy.
12: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
10: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
12: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
11: RMF FM to wasz numer jeden. I takie są fakty.
13: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99, a polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów, aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
14: Zbliża się 21. W studiu faktów RMF FM pojawił się Mateusz Bożek. Zapraszamy na te najświeższe.
15: Na początek ostrzegamy kierowców przed utrudnieniami na autostradzie A4 w Opolskiem. Później napięcia na linii Bruksela-Waszyngton. Unia Europejska zapłaci za to, że nałożyła kary na Google. Grozi Donald Trump i zapowiada kolejne cła na wspólnotę. W faktach podpowiadamy też, gdzie warto spędzić ten weekend. Kierowcy, korkuje się autostrada A4 między węzłami Brzeg a Opole Zachód. Jak informowaliśmy was w faktach, na tym odcinku doszło do dwóch wypadków z udziałem w sumie aż 5 samochodów. Na wysokości Przylesia Dolnego wciąż zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic. Donald Trump krytykuje Unię Europejską i zapowiada kolejne cła. Prezydent USA na swojej platformie Truth Social napisał, że decyzja o nałożeniu przez wspólnotę kary na Google jest bezprawna. Zapowiedział, że Waszyngton przeprowadzi dochodzenie w sprawie okradania amerykańskich firm. Unia Europejska zapłaci bardzo wysoką cenę za to skrajnie nieetyczne postępowanie, przed którym konsekwentnie ją ostrzegałem. Kary zostaną całkowicie anulowane, oświadczył Donald Trump. Dodał, że Stany Zjednoczone nie są europejską skarbonką. Unia nałożyła na Google karę w wysokości niemal 900 milionów euro za, jak tłumaczy, nadużywanie dominującej pozycji na rynku. Karim Khan odwołany ze stanowiska prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Według nieoficjalnych ustaleń państwa członkowskie miały podjąć tę decyzję w związku z doniesieniami o niewłaściwych zachowaniach seksualnych. Khan zaprzecza tym zarzutom.
16: Lato z RMF FM.
15: To będzie ciepły i słoneczny weekend. W niedzielę termometry mogą pokazać nawet 30 stopni. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich warunki do żeglowania idealne.
17: Piękne warunki do żeglowania, dobry wiatr, stabilny, bez jakichś tam większych podmuchów. No i przede wszystkim słońce w końcu wyszło.
18: Dlaczego właśnie wybraliście wypoczynek na wodzie na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich?
19: Z przyzwyczajenia robimy to tyle lat. To jest nasz szósty rejs, już ogólnie rodzinny. Mhm. I tylko to.
18: Dzieci nie chcą wracać do domu, do urządzeń elektronicznych?
19: Nie, właśnie to jest śmieszne, że mieliśmy podjąć decyzję o zmianie typu urlopu. Chcieliśmy przejechać się kamperem wzdłuż Polski, ale dzieci się zapytały na koniec, a kiedy jednak na łódkę pójdziemy.
18: A jak warunki pan oceni teraz do pływania, żeglowania?
19: W porządku, są bardzo dobre moim zdaniem. Jest i wiatr, jest i słońce.
18: W końcu.
19: W końcu, tak. Były i chmury, ale jest znowu słońce.
15: Z żeglarzami w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej RMF FM w Mikołajkach rozmawiał Piotr Bułakowski. Łódzka Galeria Neonów to miejsce, które odwiedzamy dziś w ramach naszego cyklu Wakacje po zmroku. Na tyłach Mediateki między ulicami Moniuszki i Tuwima zachwyca 14 odtworzonych neonów z dawnych łódzkich kin. Na pomysł stworzenia świetnej galerii wpadł Robert Sobański, z którym rozmawiała nasza dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
20: Który z tych neonów był pierwszy, albo który wzór tego napisu pana zachwycił i pomyślał pan tak, to będziemy szli w neony?
21: Moulin Rouge. Jak zobaczyłem w tej książce Moulin Rouge, otworzyłem oczy i czytam, że Moulin Rouge wiąże się z historią kina, która jest jedną z najstarszych w Polsce do dzisiaj działających kin. Zaczęło się pod koniec XIX wieku. Szwajcarska Dolina to była taka ogród rekreacyjny jeszcze przy ulicy Mikołajewskiej, dzisiaj Sienkiewicza, gdzie powstał pierwszy drewniany obiekt, w którym wyświetlono w zasadzie pierwszy film. I to jest fantastyczna historia.
15: Ten i inne neony legendarnych łódzkich kin najlepiej podziwiać po zmroku.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
22: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
15: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Oddaję głos.
23: 0-0 po ponad pół godzinie gry w spotkaniu Pogoni z Legią w nowym sezonie Ekstraklasy. Do siatki dla Legii trafił Mileta Rajowicz, ale jak się okazało, pomógł sobie ręką. Motor Lublin jako jedyny z Ekstraklasy złożył mi konkretną ofertę, mówi w RMF FM Bartosz Bereszyński. Po niemal dekadzie obrońca reprezentacji Polski wrócił do kraju i w rozmowie z nami ocenia, że jego nowy zespół wymaga kolejnych wzmocnień.
24: Oczywiście drużyna jest w przebudowie i to nie ma co się ukrywać, bo bodajże było 12 zawodników, którzy odeszli w porównaniu z poprzednim sezonem, więc potrzebujemy nowych piłkarzy. I nie ma co ukrywać, no kilku transferów już dokonano.
23: Dzisiaj nowym piłkarzem Motoru został chorwacko-austriacki stoper Tin Pawlotic. A rozmowę z Bartoszem Bereszyńskim mamy na rmf24.pl. W Katowicach emocje za sprawą 82. rajdu Polski. Ruszył pierwszy odcinek specjalny, Patryk Serwański na miejscu. Dobry wieczór.
25: Jestem, dobry wieczór.
23: Od jutra rajdowcy wyjadą już na te prawdziwe odcinki, a tam pamiętajmy o bezpieczeństwie.
25: No tak, bo kibice czasami, przyznajmy, przesadzają z brawurą, by zrobić zdjęcie, czy po prostu, żeby więcej zobaczyć. Dlatego organizatorzy rajdu proszą o to, by być odpowiedzialnym.
26: Apelujemy, żeby najpóźniej 30 minut przed startem odcinka wszyscy stali już na swoich miejscach, żeby nie chodzić po trasie, jak już jadą te kluczowe samochody odbierające trasę, a jak już rajd ruszy, no to musimy stosować się do poleceń służb.
25: Tak mówił prezes Fundacji Automobilistów Grzegorz Wróbel. A tu w okolicach spotka rajdowe załogi rywalizują już na trasie odcinka specjalnego, a niebawem przyjdzie czas na kierowców zgłoszonych do Mistrzostw Europy. Z Katowic Patryk Serwański.
23: I jeszcze na koniec meldunek z Tour de France. 19 etap wygrał lider wyścigu Tadej Pogacar i powiększył przewagę nad Remco Evenepoelem do ponad 7 minut. Zakończenie wyścigu w niedzielę.
16: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
22: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
14: Giz. Piątkowe gry i zabawy dla dorosłych pod znakiem integracji spotkań towarzyskich bez podpierania ścian, nawet jeśli jesteście w plenerze.
27: Imprezowy mód się wkrada.
14: Darek Maciworek i Armelia, zapraszamy.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All doskonale wpisuje się w nasz imprezowy mood. Wiemy, jak się zaczynają imprezy. Tutaj jest wskazówka.
1: Muzyka się zaczęła, taka wiesz, dyskotekowa, no i się działo. Była fajna impreza.
0: No i się dziejemy, zgodnie z Joanną Krupą.
2: U nas też się będzie działo.
0: Imprezowy mood. Szukamy chętnych do naszego pierwszego starcia w konkursie imprezowy mood. Na czym polega zbieranie chętnych? Na tym, że mamy dla was doskonałe nagrody.
2: Dokładnie, mamy świetny fartuch imprezowy, no bo wiadomo.
0: I bańki mydlane. Ktoś z was zrobił już imprezę pod tytułem Bańka imprezowa. 12,2 miliony. Szukamy chętnych do imprezowego moodu. Odsłona pierwsza. Podrzucamy trzy słowa na rozkręcenie imprezy. Waszym zadaniem jest opowiadanie przez 30 sekund coś na temat słów, które zrzucimy wam. No tak bardzo delikatnie, kontrowersyjnie. 12,2 miliony. Imprezowy mood już dla was.
3: Reklama. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Moda na wodę nie przemija. Roadshow Małopolskich Wód Mineralnych. Zapraszamy nad małopolskie jeziora, zalewy i kąpieliska. Czekają wody i atrakcje. Szczegóły na www.rmf.fm.
8: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
2: Musimy trafić na dobrą promocję.
1: Przecież mówiłam ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%, a wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
2: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
1: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox. Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Po reklamie.
12: RMF FM w wakacyjny wieczór.

0: No i komu teraz przypomina się dyskoteka, kiedy to było razem z Sandrą, nie wiem. O nie, przepraszam, oklaski to będą za chwilę dla naszego pierwszego zawodnika, ale chciałem kontynuować myśl, jeżeli są informacje, na której dyskotece po raz pierwszy spotkaliście Sandrę, no to piszcie 3322. Po raz pierwszy na pewno, chociaż mogę się mylić, spotykacie Tomka w naszym imprezowym Młodzie w RMF FM. Cześć Tomasz.
1: Tam i tam, dzień dobry, dobry wieczór.
0: A ty wakacyjnie, przedwakacyjnie?
1: Przedwakacyjnie, ale z myślą na weekend. Imprezowe.
0: Czyli rozrywasz się razem z nami jeszcze w obowiązkach pracowniczych.
1: Tak jest, tak jest.
0: Pomagamy w tym. Imprezowy mód polega na tym, że rzucamy ci trzy słowa, trzy skojarzenia, a ty przez 30 sekund opowiadasz nam jakąś historię, związaną oczywiście z tym imprezowym módem, ale musisz wpleść w tą opowieść trzy słowa. Podaję słowa. Podaję słowa, możesz zapisać. Kaszanka, bananowy song i wywiadówka. Mamy dla ciebie podkład taki.

0: lekko raperski.
1: Kim
0: czas
1: wiesz?
0: Start.
2: Kiedy po wywiadówce w szkolnym technikum mama zabroniła na imprezową imprezkę z kolegami, nie był to bananowy song, lecz tylko i wyłącznie piękny grill. Nie było na nim kaszanki, ale była świetna, pyszna, dobrze przyprawiona karkóweczka oraz najsmaczniejsze kiełbaski.
1: No!
0: Tomek!
1: Brawa!
0: To wy w tym technikum, powiem ci, kurde, na bogato.
2: Na bogato.
0: Słuchaj, no to pozdrów mamę kolegów i zorganizuj, nie wiem, może wyjazdowy, kaszankowy, bananowy song z chłopakami z technikum. Wszystkiego dobrego. Słuchaj, będziesz mistrzem ceremonii, bo zdobyłeś właśnie bańki radiowe do puszczania na imprezie, no i oczywiście fartuch imprezowy.
1: Będziesz grill master. Super.

0: się Sławek i rozkręci waszą imprezę. Cześć Sławek.
1: Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich.
0: Weekendowo, odpoczynkowo?
1: Roboczo, odpoczynkowo, relaksacyjnie.
2: Jak weekend, to wiadomo.
0: To, to wiadomo, że trzeba.
2: To remonty.
0: To remonty. A tak remontowo w domu, czy?
1: Nie, na ogrodzie.
0: A, siłka ogrodowa. To zdecydowanie, tak siłka ogrodowa. Imprezowe muty, wrzucamy trzy słowa, a ty przez 30 sekund opowiadasz nam swoją historię. Proszę, proszę słuchać te słowa. Tygrys, klawiatura i parlament. Tak podchwytliwie. Jeżeli jesteś gotowy, no to start.
1: W parlamencie pewien tygrys latał po korytarzach i szukał czegoś, w co mógłby postukać. Istotnie zowąd znalazł fortepian, podniósł pokrywę i napierdzielał w klawiaturę.
0: Jeszcze masz 15 sekund.
1: Po czym zamknął tą klapę i chciał lecieć dalej, ale pomyślał, że fajnie mu się klepało w tą klawiaturę, odpalił, no i znowu zawalił w tą klawiaturę.
0: A, po prostu?
1: Po czym wszyscy w parlamencie
0: byli zdziwieni,
1: że tak pięknie klepie w tą klawiaturę.
0: A właśnie, lepiej w parlamencie klepać w klawiaturę, rozkręcać imprezę, niż klepać po próżnicy. No o to chodzi, dziękujemy ci bardzo, Sławek.
1: Dzięki, pozdrawiam.
0: Mamy dla ciebie imprezowy mut, specjalny prezent rozgrzewający, no bo to jest fartuch i jednakowoż bańki mydlane, a teraz dla was wszystkich. Baby Rexa, Faithless, New Religion. Nikt nie będzie mógł ustać przy tym nagraniu.
2: Można tańczyć.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
3: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
4: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
5: Zawsze z Wami.
6: Mamy dla Was gorące newsy.
5: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
7: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
4: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
8: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
0: Po reklamie.
4: A teraz gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM.

0: Imprezowy mood, impreza rozkręca się w RMF FM w grach i zabawach dla dorosłych na całego. Taką mamy informację w sprawie tańca,
1: Ja uważam, że najbezpieczniej tańczyć to tańczyć na trzeźwego, bo inaczej to można podeptać stópki partnerowi albo sąsiadowi na parkiecie.
0: No i trzymamy się tej bardzo trzeźwej zabawy imprezowej i tak polecamy. Po 23 będziemy na waszych imprezach. Już możemy otworzyć nasze linie SMS-owe tym razem 3322. Napiszcie, jak się bawicie, gdzie się bawicie, z kim się bawicie, a my wbijemy do was po 23 w ramach Halo RBF. Halo Impreza. Podrzućcie też ewentualnie nagranie, które można będzie wam zadedykować. 3322 Halo Impreza. Już otwieramy nasze linie SMS-owe.

0: sama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
3: Oczywiście.
4: Dziękuję.
2: Poproszę...
3: Oryginalnego plusza?
2: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: A co bystrzaki robią w te wakacje?
7: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
6: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
8: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
9: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Po reklamie.
12: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotował i przedstawia Mateusz Bożek.
13: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Polityczne komentarze zebrał reporter RMF FM. Wołodymyr Zełański ostrzega przed kolejną falą rosyjskich ataków na Ukrainę. W tle spotkanie prezydenta z Donaldem Trumpem w sprawie pokoju z Rosją. W faktach sportowych piłkarska ekstraklasa. Pogoń Szczecin walczy o 3 punkty z Legią Gdańsk. W najbliższy wtorek Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdzi odejście kilkudziesięciu polityków z partii. Po tym jak Jarosławowi Kaczyńskiemu i Mateuszowi Morawieckiemu nie udało się porozumieć, były premier opuszcza PiS razem ze swoimi zwolennikami. O szczegółach reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
14: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie złożyli do czwartku w siedzibie partii wymaganych przez kierownictwo PiS-u oświadczeń. Jak poinformował prezes Jarosław Kaczyński, to przyniosło zapowiadane konsekwencje.
15: Około 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa.
14: Były premier zapowiedział, że stoi za nim 40 posłów, 3 eurodeputowanych i 1 senator.
16: Nie pytajcie dzisiaj o partię, nie pytajcie o klub, bo dyskutowaliśmy o tym, do końca walczyliśmy o jedność.
14: Mówił Mateusz Morawiecki. Według moich informacji rozmowy na temat przyszłości dotyczące nowego klubu w Sejmie i założenia partii mają odbyć się w przyszłym tygodniu.
13: W ciągu najbliższych 48 godzin może nastąpić kolejny zmasowany atak Rosji na Ukrainę, ostrzega Wołodymyr Zełański. Dziś rosyjskie rakiety uderzyły w poligon w obwodzie kijowskim. Zginęło 10 osób, a 100 zostało rannych. Prezydent Ukrainy liczy na pomoc dyplomatyczną Stanów Zjednoczonych w zakończeniu wojny. W najnowszym oświadczeniu podkreślił, że przygotowuje się do spotkania z Donaldem Trumpem. Według Reutersa ma do niego dojść we wtorek w Waszyngtonie. A dziś w stolicy USA powtórka kolacji korespondentów Białego Domu. Ta kwietniowa została przerwana po tym, jak uzbrojony napastnik otworzył ogień w hotelu Hilton. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Paweł Szuchowski, nasz amerykański korespondent, był wówczas na spotkaniu, będzie i tym razem. Pawle, Stowarzyszenie Korespondentów Białego Domu chce uhonorować tych, którzy w kwietniu uratowali innym życie.
17: Dzień dobry, to przede wszystkim agent Secret Service, który zaczął biec za uzbrojonym mężczyzną. Oddał w jego kierunku strzały. Napastnik odpowiedział ogniem. Kula utkwiła w kamizelce kuloodpornej agenta. Uhonorowani mają być też pracownicy hotelu. Wieczór zapowiada się interesująco. Zmieniono miejsce. Wydarzenie odbędzie się w hotelu Waldorf Astoria. Wcześniej był tam hotel Donalda Trumpa. Prezydent weźmie udział w kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu. Drugiej odsłonie tego wydarzenia, podczas którego wspólnie z przedstawicielami mediów świętowane będą wolność słowa i pierwsza poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Prezydent z niecierpliwością czeka na możliwość dokończenia tego, co rozpoczął, zanim kwietniową uroczystość przerwała haniebna próba zamachu, powiedziała Caroline Leavitt, rzeczniczka Białego Domu, podkreślając, że zapowiada się wyjątkowo interesujące i niezapomniane wydarzenie. Tymczasem setki emerytowanych dziennikarzy i 8 organizacji zajmujących się wolnością prasy wezwało Stowarzyszenie Korespondentów przy Białym Domu, aby podczas dzisiejszej gali stanowczo sprzeciwiło się atakom administracji Donalda Trumpa na media. Trump regularnie atakuje dziennikarzy i ich obraża. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
13: W naszym cyklu Zawody, bez których wakacje nie działają, dziś mówimy o opiekunach obozów harcerskich. To osoby, które nie tylko dbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Pod skrzydłami opiekunów młodzi ludzie uczą się samodzielności, odpowiedzialności i pracy w zespole. A co dla opiekunów jest największym wyzwaniem?
18: Wiadomo, że najtrudniejsze są sytuacje, w których my nie możemy bezpośrednio jakby pomóc. No i to są zazwyczaj sytuacje zdrowotne, kiedy coś się dzieje. My też jesteśmy przeszkoleni, jesteśmy po kursach pierwszej pomocy.
19: Jeżeli się jest opiekunem na obozie, to jest szansa, żeby samemu odpocząć?
18: Może 15 minut, tak żartobliwie powiem, podczas ciszy poobiedniej. Myślę, że każdy z nas, kto tutaj jest, też w pracy z dzieciakami odnajduje na tyle satysfakcji, że ta praca nie jest pracą w sensu stricte. Znaczy, my też odpoczywamy, spędzając z tymi dziećmi czas.
13: Mówili przewodnicy Aleksander Kolanus i Jakub Nowakowski z Chówca ZHP Łask, a rozmawiała z nimi nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
21: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
22: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
13: Ostatnie już dziś wieczorne fakty sportowe przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
23: Około 20 minut zostało do końca meczu Pogoń Legia w Ekstraklasie i wciąż jest 0-0. W pierwszym spotkaniu nowego sezonu Radomiak pokonał Wieczystą 2-1, chociaż to napastnik Krakowian Stefan Fajertak trafił do siatki jako pierwszy, ale ze spalonego.
24: Fajnie, jak się sezon tak zaczyna, że przeciwnik nie wykorzystuje pierwszej szansy i pierwszy VAR w sezonie jest, kończy się dla ciebie dobrze.
23: Mówił trener Radomiaka Tomasz Kaczmarek, który wygrał w debiucie dzięki późniejszym golom Roberta Alwesza i Jana Grzesika. Granie zaczęła też pierwsza liga. W drugiej połowie Odra Opole przegrywa z Arką Gdynia 0-1, a wcześniej Polonia Bytom pokonała w szalonym meczu Wartę Poznań 4-3. Andrea Pirlo, a nie Pep Guardiola, ma zostać nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch, informuje La Repubblica. Pep odmówił wcześniej włoskiej kadrze, tłumacząc, że chce się skupić na życiu rodzinnym. Nowych selekcjonerów oficjalnie mają też reprezentacje Belgii, Marka Van Bommela i Niemiec, Jurgena Kloppa. W Katowicach trwa pierwszy odcinek specjalny 82. rajdu Polski. Kolejne ekipy przejeżdżają OS-y w okolicach Spodka. Na mecie już m.in. debiutant Adrian Chmielowiec, z którym porozmawiał Patryk Serwański.
25: Pierwszy byłeś na trasie w tej części dnia. Ponad 2 minuty trwał ten przejazd. Jakie emocje?
26: No bardzo duża emocja. Turbo impreza. Ekstra tu wyszło. Jestem bardzo zadowolony. Pierwszy raz jestem w ogóle na... Startuję debiut mój w Mistrzostwach Europy. Także turbo impreza. Świetni kibice.
25: Krótki OS, ale co to było największe wrażenie?
26: Przyczepność jest turbo przyczepnie. Na beczkach myśleliśmy, że na ręcznym będzie dużo, to fajnie szło, ale z turbo przyczepność trzeba naprawdę to sposobem jechać.
23: Kolejne odcinki specjalne jutro. Zakończenie rajdu w niedzielę.
20: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
21: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
22: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
12: W ogóle GIS to... Jak słyszę GIS, to znaczy impreza. Gry i zabawy dla dorosłych, w piątek, w imprezowym nastroju, najlepsza muzyka pod słońce gwarantowana. No i nie musisz szukać DJ-a, który nie dojechał na twój parkiet taneczny. Macie to u nas.

0: na tym polega ten imprezowy mód w RMF FM, gry i zabawy dla dorosłych, że nawet pan Gibbs, raper Ego i For Money stworzyli letniacz kadensowego, ostatni dzień lata. Teraz tworzymy klimat urwanego filmu w naszym spotkaniu. Znowu poszukujemy i tańczących, i tych, którzy znają się na kinie, ale też, którzy potrafią się doskonale bawić.
1: A jak będziecie tańczyć, dobrze się bawić i znać się na kinie, jesteście zwycięzcami tej gry.
0: Będziemy prezentować filmy, cytaty, a wasze zadanie to uzupełnienie urwanego filmu. 12,2 miliony, no to co? Startujemy z kolejnym naborem do GIS. 12,2 miliony.

0: Słuchajcie, czas na naszą pierwszą, drugą, zabawę, czyli film mi się urwał. Jest z nami Romek. Romek, hejka.
1: Witam wszystkich.
2: Gry i zabawy dla dorosłych.
0: Dla dorosłych tak. Tylko.
2: Bardzo prosta sytuacja jest. Prezentujemy fragment kultowego filmu, zatrzymujemy filmy, urywamy film, a ty kończysz sentencję.
1: Okej.
2: Jeżeli będziesz czuł, że możemy ci podpowiedzieć, to ja już ci podpowiem. Mi się wydaje, że możemy ci podpowiedzieć. Mi się.
1: Dobrze.
2: Uwaga, pierwszy kultowy.
3: Pani kierowniczko, ja to wszystko rozumiem. Ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima...
2: Ale jak jest zima?
1: To musi być zimno.
3: Pani kierowniczko, ja to wszystko rozumiem. Ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima, to musi być zimno, tak?
2: To cała przyjemność, Romek, słuchaj, uczestniczyć w urwanym filmie z tobą na trzeźwo tej imprezy piątkowej w RMF-ie. Owiń się fartuchem kultowym RMF-u, tylko nie zwariuj, trzymaj się.
1: Dzięki, to takie urodzinowe, serdecznie dziękuję.
0: No to 100 lat!
2: To happy birthday i dokładamy jeszcze bańki urodzinowe dla ciebie, specjalne, radiowe. Trzymaj się, Romek, hej.
1: Dzięki wielkie.
4: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
6: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
4: Poproszę...
5: Oryginalnego plusza?
4: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
7: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
8: Tu trwa
7: lato na bogato.
8: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
9: Może jest we Włocławku.
10: Może w Kętach.
11: A może w Jaworznie.
12: Wow.
13: A ty? Tak, ty.
14: Co powiesz, gdy już wygrasz?
15: Zastanów się i...
16: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
18: Tak zakręconej loteriady.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Po reklamie.
6: Jest wieczór, jest RMF FM, jest GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych.

0: drugi film, który się urwie, tym razem będzie przeznaczony dla widzów dorosłych. Jak gry i zabawy dla dorosłych. Jak usłyszycie na antenie hasło bunkry, 12,2 miliony, no to dzwońcie.
1: Teraz bunkry.

0: odpalamy film.
1: To są gry i zabawy dla dorosłych. Na teraz z nami jest Dominik. Hej, Dominik.
0: Prosto z trasy.
2: Witam, witam.
0: Tylko pamiętaj, że to jest film przeznaczony dla widzów dorosłych. Posługujemy się cytatem, więc zwolnij. Jaka to duża ciężarówka u ciebie?
2: Znaczy nie, osobówka.
0: A, to też zwolnij.
1: Rakieta.
0: No to mamy dla ciebie film, który za chwilę się urwie. A ty kończysz cytat.
3: I co? Są bunkry? Bunkrów nie ma.
2: Ale też jest zajebiście.
0: I pamiętaj, że nie użyjesz żadnego przekleństwa, tylko cytatu, a prawo do cytatu sztuka ma. Dominik szerokiej drogi, mam nadzieję, że bardzo dobrze poczujesz się z bańkami mydlanymi, radiowymi i jeszcze z tym, jak to się nazywa?
1: Fartuchem.
0: Fartuchem kultowym. Trzymaj się, szerokości, hej.
2: No i wszystkim będzie świetnie. Dzień ci, pozdrawiam was. Amen.

wciągająca za zabawa, wiemy. Film się urwał. No to do trzech razy sztuka było zimno. Było erotycznie, kultowo. No to dzwońcie 12, 2 miliony, bo mamy trzeci film, który się za chwilę urwie. Kultowy. Jak usłyszycie hasło nuda, to dzwońcie 12, 2 miliony.

0: Nie wiem, w którym to było filmie, ale sparafrazuję, że GIS jest jak nagranie Liquido, narkotyk. Bardzo wciągający.
1: A to chyba w naszym. O nas.
0: Dobry wieczór, witamy. Film się urwał w RMF FM. Tym razem Marek. Dobry wieczór, witamy cię.
2: Hello.
3: Dzień dobry wieczór, Marek z Białegostoku.
0: A bliżej się poznajmy. Wakacje czy urlop, czy praca?
3: Aktywny urlop, czyli praca i remont.
0: A, remontowanie.
1: No to... Czyli test na polskość zdany?
0: Zdany. To teraz kultowy film przed tobą. Tradycyjnie puszczamy, prezentujemy fragmenty. Do ciebie należy dokończenie kultowego i to jest podpowiedź już tego cytatu. Proszę uprzejmie. Taśma leci. No filmowa w radiu.
4: A w filmie polskim, proszę pana, to jest tak. Nuda.
3: Nic się nie dzieje jak w polskim filmie.
0: Uwaga, sprawdzamy cię, Marek.
4: A w filmie polskim, proszę pana, to jest tak. Nuda. Nic się nie dzieje, proszę pana.
0: Przyznaj się, Marek, ile udało ci się oglądnąć rejs tak kultowy w ciągu twoich...
3: O, 5 razy albo i 10 i to nieraz towarzyskie.
0: Słuchaj, jeżeli ty jesteś w remoncie, to my mamy dla ciebie fartuch. Mamy dla ciebie fartuch kuchenny, radiowy. Jak już wszystko wyremontujesz, to po prostu usiądź w tym fartuchu i pomyśl o tych szczęśliwych, emocjonalnych momentach, że film rozweselił cię trochę ten remont. Proszę?
3: I może kubeczek by się znalazł.
0: Kubeczek. Dla pracujących na urlopie nawet dwa. Trzymaj się, Marek, hej.
3: Dziękuję bardzo.

0: mama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
3: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
5: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
6: Na początek ważne informacje dla kierowców z S12 na Lubelszczyźnie. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Później rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Jak reagują na niego politycy koalicji rządzącej? Ich komentarze zebrał reporter RMF FM. A na koniec sport. Legia Warszawa z 3 pierwszymi punktami w nowej kolejce Ekstraklasy. Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S12 niedaleko Lublina. Na odcinku między węzłami Piaski Zachód-Świdnik osobówka uderzyła w bariery. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Radomia. Satysfakcja i zajadanie popcornu. Tak politycy koalicji rządzącej zareagowali na rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że z partią pożegna się około 40 posłów zaangażowanych w Stowarzyszenie Rozwój Plus. Komentarze wśród posłów przeciwnej strony sceny politycznej zebrał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
7: W Sejmie w trakcie wystąpienia prezesa PiS polityków tej partii nie było. Tłoczno było natomiast od polityków koalicji rządowej. Niektórzy, jak Adam Gomała z Polski 2050, oglądali oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego z popcornem w ręku.
8: Pan prezes ewidentnie stchórzył. Nie chciał wziąć odpowiedzialności za te decyzje, które są już chyba nieuniknione. Nikt co do tego nie ma wątpliwości.
7: Bo formalnie decyzję ma uznać jeszcze Komitet Polityczny PiS. Mimo to Koalicja Obywatelska mówi już o politycznym trzęsieniu ziemi.
9: No może to nie jest koniec PiSu, ale też koniec tej partii w takim kształcie, w jakim oglądaliśmy ją przez 20 kilka lat. Więc jest to pewne tąpnięcie na polskiej scenie politycznej. Pewnie tu w parlamencie również powstaje nam nowy klub parlamentarny.
7: Mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy taki klub może powstać.
6: Polska pomoże Hiszpanii w walce z ogromnymi pożarami w tym kraju. Ogień trawi kolejne lasy i zbliża się do zabudowań. W okolicy Madrytu ewakuowano już ponad 20 tysięcy osób. Władze ogłosiły tam stan wyjątkowy. Jak ustaliła nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska, na pomoc wyruszy z Polski ponad 100 strażaków ze specjalnej grupy przeznaczonej do walki z pożarami lasów.
10: Jedziecie wozami? Dużo sprzętu z wami jedzie?
11: Nie, nie jedziemy tym razem samochodami. Tutaj jesteśmy zdani na własne siły, z siły swoich mięśni, ponieważ ten sprzęt, co prawda, jest transportowany drogą lądową, natomiast sami ratownicy lecą samolotem. Na miejscu ten sprzęt uzbrajamy na własne barki, niesiemy we własnych rękach, czy to będą odcinki wężów i pompy plecakowych, narzędzia ręczne.
10: I ile czasu tam spędzicie?
11: Czas trwania działań zaplanowano od 1 do 31 sierpnia. Na obecną chwilę jest to region Castilla La Mancha. Natomiast jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek większego pożaru, katastrofalnego pożaru na terenie całego kraju, całej Hiszpanii, to będziemy alokowani do tam, gdzie będziemy potrzebni.
10: No to powodzenia.
11: Dziękuję.
6: Powiedział RMF FM kapitan Przemysław Rogalewicz, szef wrocławskiej grupy. Dożywotnie bilety wstępu dostali dziś darczyńcy, których dary wzbogaciły kolekcję Muzeum Narodowego w Lublinie. Wśród nich są nie tylko artyści, którzy za darmo przekazali swoje prace, ale też ci, którzy znaleźli cenne przedmioty w swoich domach.
12: Rękawiczki XIX-wieczne, rękawiczki balowe, takie białe z guziczkami.
13: Gdzie pani te rękawiczki znalazła? A,
12: proszę pana, w szafie po moich zmarłych przodkach. Wszystko zostało wyrzucane.
13: A rękawiczki zostały?
12: A rękawiczki zostały. I postanowiłam je podarować.
13: Dlaczego?
12: Dlatego, żeby się nie zniszczyło i żeby w dobrych rękach leżało.
6: z panią Danutą Gęcą, która od teraz będzie mogła dowoli oglądać muzealne zbiory, w tym swoje rękawiczki, rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
0: Sport w faktach RMF FM.
6: Klaudia Zwolińska z brązowym medalem Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City w konkurencji slalomu C1. Najlepsza była Czeszka Teresa Kneblowa. To 6. medal Mistrzostw Świata w dorobku Zwolińskiej. W sumie biało-czerwoni w Oklahoma City wywalczyli do tej pory 2 medale. Oprócz brązu Zwolińskiej, srebro w czwartek zdobył Michał Pasiut. Zostajemy przy sporcie. Legia Warszawa pokonała na wyjeździe Pogoń Szczecin 1-0 w meczu piłkarskiej ekstraklasy. Bramkę w doliczonym czasie drugiej połowy strzelił Zoran Arsenić. Przypomnę jeszcze, że w meczu rozpoczynającym dziś nową kolejkę ekstraklasy Radomiak Radom pokonał u siebie Wieczystą Kraków 2-1.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Cierpliwość wynagrodzona, bo w końcu weekend pod słońcem. Jutro prawie w całym kraju przelotne, może tylko o poranku jakieś opady deszczu, ale to tak 5-10 minut. Słońce za chmurkami w całym kraju od 21 na południu, najcieplej 29 na zachodzie, 22 kreski na wschodzie, nad morzem 22 stopnie i słońce za chmurami. Gry i zabawy dla dorosłych. Jest asystent Amelia.
14: Jestem. Jakie masz plany na taki wieczór? Jak tam twoja impreza?
5: Halo impreza! Halo impreza razem z wami. Mamy od was sygnały imprezowe. Jeżeli chcecie się pochwalić, to dołączajcie. Mamy dedykację. I to bardzo zaskakujące. Już kilka zamówionych. 3322. Halo impreza w RMF.

0: ja już nie pamiętam kiedy, bo tak tam bardzo szybko czas leci, na imprezowym moodzie w grach i zabawach dla dorosłych, że pytaliśmy, kiedy ktoś po raz pierwszy usłyszał nagranie Sandry.
1: Kiedyś w szkole była taka sytuacja, podczas balu przebierańców właśnie leciała piosenka Sandry, tańczyliśmy do niej. Ja wtedy byłem jako jedyny przebrany za telefon komórkowy i po prostu każdy chciał mieć ze mną styczność, to telefon, numer telefonu wybierać i to było takie niezapomniana po prostu chwila do mnie.
0: To było taki connecting people.
2: To chyba ten airdrop popularny.

0: Halo Impreza w RMF.
1: Niestety piątkowy wieczór, opryski nocne chmielu. Pozdrawiam wszystkich imprezowiczów, którzy niestety pracują w polu.
0: No tak to jest. Niektórzy muszą opryskiwać, żeby inni mogli chmielować.
2: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
3: Oczywiście.
4: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
2: Po reklamie.
5: W taki wieczór aż chce się zaszaleć. Oczywiście z RMF FM. Yeah,

0: Halo, impreza w RMF FM wieczorową porą.
1: Halo, chyba mamy jakąś imprezę w samochodzie.
2: Właśnie wracamy z moim mężem z Tczewa, z kina. Pozdrawiam mojego kochanego męża Andrzeja. Chciałabym, żeby to poszło na live.
0: Poszło na live. Takie specjalna dedykacja magnetyczna. Magnetyzm, dwa usła.
1: Chodzi o przyciąganie, tak?
0: Uważajcie na zakrętach.

0: cały grill chodzi. Nelly Furtado, Man Eater.
1: Darek, sorry, ale muszę ci przerwać, bo pojawiły się skargi.
0: Halo, impreza?
1: Agnieszka?
2: Składam reklamację, ponieważ sprzątając kuchnię, no bo wiadomo, piątek, weekend, i tu nagle taka świetna muza. Nie zasłoniłam rolety, taniec ze ścierą wokół, takie wygibasy za oknem, przechodzi facet z pieskiem, zatrzymał się, jak ja zobaczyłam, no nie.
0: Nie, nie, tak, tak, tak, Agnieszka, wszystko w porządku, tak, tak. Najlepsze imprezy zaczynają się
1: w kuchni, wiadomo.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
2: Po reklamie.
3: Dobrej i spokojnej nocy, Darek Maciborek. Do usłyszenia, uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
4: Na przyszły tydzień planowane jest spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Główny temat rozmów – zakończenie wojny w Ukrainie. Później o ustawie łańcuchowej podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego. W faktach zajrzymy też do Szczecina. Tamtejszy zamek zyskał nowe kolory, a wyjątkowy pokaz przyciągnął tłumy. W przyszłym tygodniu w Waszyngtonie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się z przywódcą USA Donaldem Trumpem, donosi agencja Reutera. Rozmowy mają dotyczyć konfliktu z Rosją. Wołodymyr Zełenski w swoim najnowszym oświadczeniu wyraził nadzieję, że Stany Zjednoczone nadal będą stać po stronie Kijowa oraz, że dzięki ich wsparciu uda się zakończyć wojnę godnym pokojem. Przygotowujemy się do spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych i jego zespołem. Dziękuję Stanom Zjednoczonym, dziękuję wszystkim, którzy stoją po stronie Ukrainy. Naszych obywateli i naszych starań na rzecz ochrony życia, podkreślał na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Ostrzegł w nim również przed kolejnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę, do którego może dojść w ciągu najbliższych 48 godzin. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelę zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi.
5: Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania oraz uwzględnia realia pracy rolników, hodowców, służb, schronisk i właścicieli psów pasterskich. Obywatele otrzymają również 12 miesięcy na dostosowanie się do nowych zasad. To jest prawdziwy kompromis.
4: Argumentował w wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych Karol Nawrocki. W faktach teraz sport. Włoch Andrea Mabellini, zwycięzcą pierwszego odcinka specjalnego 82. rajdu Polski. Trasę poprowadzono ulicami Katowic. Drugi na tym odcinku był Polak Mikołaj Marczyk, który do zwycięzcy stracił 0,1 sekundy.
6: Fakty z Pomorza Zachodniego.
4: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie przyciągnął dziś tłumy. Wszystko za sprawą wyjątkowego pokazu iluminacji. Budowla zyskała nowe oświetlenie, które pozwoli na przyozdobienie jej kolorami z okazji różnych wydarzeń organizowanych w mieście. Z zebranymi przed zamkiem rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Jak się przekonała, część widzów była zawiedziona. Jak mówili, liczyli na więcej.
7: Podobała się paniom iluminacja?
8: Ja na coś innego liczyłam. Na coś wow takiego.
9: Trwało to krótko, niezbyt intensywnie. Ale długo nie załamujmy się, może będzie lepiej. A któryś kolor najładniejszy?
10: W mojej ocenie najładniejszy kolor zielony, kolor nadziei.
11: Mój granatowy, ten niebieski był przepiękny.
12: Wydaje mi się, że chyba właśnie te połączenie, co widzimy, to jest zielono-niebieskie. Ładny gradient przychodzi.
4: A kolejny pokaz dziś wieczorem. Łódzka Galeria Neonów była naszą propozycją w cyklu Wakacje po zmroku w faktach. To 14 odtworzonych instalacji z dawnych łódzkich kin. Można je podziwiać dzięki pracy Daniela Pałki i Natalii Dyndul, którzy zgodnie mówią, że najtrudniejszy do wykonania był napis Wisła.
13: On ma bardzo dużo elementów, bardzo dużo małych elementów, które tak zwyczajnie staramy się nie robić, bo one są bardzo trudne. Trzeba było wymyślić nową technikę, żeby wszystko się umieściło.
14: Tak, i przy Wiśle jeszcze olbrzymim wyzwaniem było właśnie uszczelnienie, bo każdy zakamarek, każda szczelina, każde łączenie między neonami musiało być dobrze uszczelnione, tak więc to była robota dla bardzo precyzyjnej osoby.
4: Projekt powstał w ramach Łódzkiego Pasażu Kreacji, inicjatywie oddającej hołd filmowemu dziedzictwu miasta. A ja dodam, że neony najlepiej podziwiać właśnie po zmroku. Znajdują się na tyłach mediateki między ulicami Moniuszki i Tuwima. Warto tam zajrzeć. My z kolejnymi faktami wracamy z kolei punktualnie o pierwszej. Zaprasza Karol Płaczkiewicz. Do usłyszenia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Jest w pewnym sensie po wszystkim, tak to ubrał w słowa prezes Prawa i Sprawiedliwości, komentując decyzję o odejściu czy też wyrzuceniu 30 posłów z partii. No właśnie, odejściu czy wyrzuceniu. Zdaniem polityków koalicji rządowej posłowie związani z Mateuszem Morawieckim zostali wypchnięci z partii. Komentarze w Sejmie zbiera reporter RMF FM Igor Skrzypek. Witamy, Igor.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Czy politycy koalicji rządowej są w jakimś chociaż stopniu zaskoczeni takim rozwojem wydarzeń?
2: Wydaje się, że nie, a wręcz te nastroje wśród polityków koalicji rządowej dziś w Sejmie są raczej szampańskie. Była taka nawet scenka rodzajowa dwóch polityków związanych z ugrupowaniami rządzącymi w tej chwili. No, postanowili przygotować sobie popcorn, zasiąść przed telewizorami, no i tam uśmiechy się malowały podczas oglądania wystąpienia prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Zaskoczenia nie ma, słyszymy od polityków i koalicji obywatelskiej i Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Słychać, że ich zdaniem Jarosław Kaczyński nie miał wyboru. Ta sprawa zaszła zbyt daleko, by teraz móc się wycofać. Choć zwracają też uwagę, że Jarosław Kaczyński zostawił sobie pewną drobną furtkę, która polega na tym, że jak prezes PiS zaznaczył, sprawa formalnie jeszcze się nie do końca rozstrzygnęła. To znaczy w przyszłym tygodniu musi to jeszcze zatwierdzić komitet polityczny, a i zdaniem niektórych jest to taka jeszcze przestrzeń do ewentualnych być może negocjacji, ale czy one dojdą do skutku, czy one się w ogóle wydarzą, tego na razie nie wiadomo. Politycy koalicji obywatelskiej zauważają, ich zdaniem Jarosław Kaczyński znalazł się teraz w sytuacji, w której na scenie politycznej, w której nie był jeszcze nigdy.
3: Ćwierć wieku, gdzie sam decydował o tym, co się dzieje na prawicy, właśnie się skończyło. Ma współkróli na tym prawicowym tronie. Przy tym stoliku już jest nie tylko on, ale i Mentzen, Bosak i Braun, a teraz właśnie dosiadł się Morawiecki.
2: Mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. No oczywiście nie wiemy jeszcze, jakie będą losy tego stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Czy będzie to w przyszłości partia polityczna? No sporo na to wskazuje. Pytanie też, w jakim składzie ci ludzie związani z byłym premierem Morawieckim zostali. No bo dziś prezes Prawa i Sprawiedliwości o 30 kilku posłach. Wcześniej się mówiło raczej o 40 kilku, którzy mogą przy Mateuszu Morawieckim zostać. No, pytanie, czy ta liczba szabli się nie wykruszyła. Jarosław Kaczyński nie miał innego wyboru, tak mówi Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego, choć nie mówi tutaj o sukcesie prezesa PiS.
4: Nie mówi inaczej, co się zrobić, bo gdyby znowu znalazł jakiś sposób na to, żeby odlec, to by pokazał jeszcze bardziej swoją słabość. On dzisiaj nie miał innego wyjścia, przede wszystkim w przekazie do tych swoich najwierniejszych działaczy, ale tak czy tak prezes Kaczyński się poniósł porażkę.
2: Tak mówi Jarosław Rzepa z PSL-u. A pojawia się też taka trochę może publicystyczna dyskusja o tym również wśród posłów koalicji rządowej. Co w takiej sytuacji, jeśli chodzi o podpisywanie tych oświadczeń o niebraniu udziału w żadnych stowarzyszeniach politycznych, czy takie oświadczenia dotarły od Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego? To jest też ciekawe. Jeśli nie, to czy panowie również zostali usunięci z partii? Tego na razie nie wiemy.
1: Igorze, o ile dobrze czytam te emocje, to nieskrywana radość była w tym pierwszym głosie, a w drugim umiarkowana, ale jednak satysfakcja. To były głosy polityków formacji rządzących. A co o tym rozpadzie mówi prawa strona sceny politycznej?
2: Tam też raczej wybrzmiewa satysfakcja z tego, co się tam wydarzyło, no bo prawica razem, ale nie tym razem, kiedyś śpiewano w pewnym programie satyrycznym. Z drugiej strony, może to być też pomnażanie bytów, które dla tych bytów, które już się znajdują po prawej stronie sceny politycznej, może być groźne, bo po prostu rośnie konkurencja. Pytałem o to na przykład polityków Konfederacji.
5: Tu bym się nie zgodził, dlatego że ja nie uważam Mateusza Morawieckiego za polityka prawicowego. To jest typowy polityk centrum. Zresztą nawet te rozmowy, które trwały gdzieś w kuluarach, że PSL może gdzieś na te listy wyborcze dojść.
2: Mówił Michał Nieznański z Konfederacji, a więc na razie tego strachu o rywalizację, o serca wyborców raczej prawicowych w Sejmie dziś nie ma. Przynajmniej taki strach nie płynie z ust polityków Konfederacji.
1: A dla kogo były doradca Donalda Tuska, Mateusz Morawiecki, okaże się być zagrożeniem, to dopiero się przekonamy. Igor Skrzypek zarejestrował dla Was te wypowiedzi w Sejmie. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: Słuchaj, to ciekawe.
1: Czy powinniśmy wspierać Polonię za granicą, czy zachęcać Polaków do powrotu do kraju? Taki jest temat dzisiejszego cyklu Twoje zdanie. Jesteśmy na kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, bo trwa tam właśnie Polonia Camp 2026, czyli wydarzenie dla Polaków mieszkających, żyjących za granicą. W programie tego obozu są panele i dyskusje, zajęcia z języka polskiego, rozmowy o polskiej literaturze i historii, a także nawet warsztaty kulinarne. I RMF FM jest patronem medialnym Polonia Camp 2026. Łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim, który jest na miejscu. Jakubie, kogo zaprosiłeś do rozmowy?
2: Wraz ze mną jest Vanessa Bijak z Młodzieżowej Rady Polonijnej w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jesteśmy na tych pięknych błoniach kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Tutaj tuż obok nas uczestnicy wydarzenia grają w siatkówkę, czyli volejbol, ale to, co w Stanach Zjednoczonych teraz chyba jest najciekawsze, szczególnie dla Polonii, no to jest soccer, czyli futbol. Tutaj mówiąc po językiem europejskim, no bo Robert Lewandowski pojawił się w Stanach Zjednoczonych, jest teraz piłkarzem MLS, Chicago Fire. Czy to jest w ogóle duża rzecz dla Polaków mieszkających w Stanach?
3: Tak, to prawda. Pojawił się u nas Robert Lewandowski. Sam nawet zaznaczył w wywiadzie, że on nie wie, czemu wszyscy mówią tutaj soccer, jak to jest futbol. I ja się w pełni z tym utożsamiam. Też zawsze miałam problem z przestawieniem się. Muszę przyznać, że jest to dla nas dość ważne i interesujące, gdyż od dłuższego czasu już nie było takiego znanego polskiego sportowca w Stanach, tak? Ostatni, tutaj też nie chcę przekłamać, ale jeden z ostatnich, których ja kojarzę, to był Marcin Gorta, który bardzo angażował się w sprawy polonijne, organizował Polish Heritage Nights, więc myślę, że są też takie nadzieje, że Robert Lewandowski również stanie się takim ambasadorem polskości w Stanach Zjednoczonych, co zresztą już zaczął robić, bo jak pamiętamy, bądź też nie pamiętamy, ale możemy sprawdzić, to w listopadzie ubiegłego roku brał udział w ceremonii podświetlenia Empire State Building na Dzień Niepodległości.
2: Czyli może zostać takim ambasadorem polskich spraw w Stanach Zjednoczonych, ale przejdźmy teraz do tych tematów już stricte polonijnych. Co w ogóle dla ciebie oznacza bycie Polką, która mieszka w Stanach Zjednoczonych?
3: Trudne pytanie. Ja się czuję Polką cały czas, tak? Jestem też z tego pokolenia emigracji, czy też z tej grupy, która nie urodziła się w Stanach, tak? Urodziłam się w innym kraju, żyłam i wychowałam w Polsce i wyjechałam na studia do Stanów, więc dla mnie to nie jest tak, że się wyrastałam w kulturze amerykańskiej, czułam związek z Polską, ja po prostu przyjechałam do Stanów jako Polka i bardzo często i zawsze starałam się tą Polskę promować, czy poprzez przynoszenie polskich potraw na spotkania świąteczne na uczelni, uczenie Amerykanów polskich słów, żeby umieli się przedstawić, przywitać i pozdrowić, czy też po prostu opowiadanie o miejscach, które warto u nas w Polsce odwiedzić.
2: Czasami ludzie mieszkający w Polsce zastanawiają się, co to znaczy życie w Stanach Zjednoczonych, jak ono się różni od tego życia w Polsce. Dla wielu ta emigracja to jest no, taka rzecz naturalna, no bo wyjeżdżają tam na przykład ze swoimi rodzicami w wieku kilku lat, niektórzy rodzą się w innym kraju, mając polskie korzenie, ale jakie są największe korzyści życia w Stanach Zjednoczonych z perspektywy polskiego obywatela?
3: Dla mnie największą korzyścią jest dostęp do parków narodowych. Ta różnorodność przyrody, którą można zobaczyć przejeżdżając z jednego do drugiego, czasem oddalonego od siebie o godzinę, dwie godziny, jest niesamowita. Jest to po prostu dla mnie jeden z takich największych, może najciekawszych elementów tego życia emigracyjnego, że mogę zobaczyć tak dużo różnych rzeczy w jednym państwie.
2: Czy kolejne pokolenia Polonii w ogóle czują związek z Polską? Jak rozmawiasz ze swoimi kolegami, koleżankami, którzy być może już tam mieszkają od wielu pokoleń, czy dla nich ważna jest ta polskość?
3: Tak, bardzo. To zauważyłam najbardziej w momencie, kiedy współtworzyłam Polskie Stowarzyszenie Studentów na University of Virginia. Z założenia było to dla osób, które dopiero co przyjechały i potrzebowały po prostu takiej więzi z domem, żeby nie czuć się homesick. SIK, jednak dołączyły do nas osoby, które są właśnie z drugiego, trzeciego, czwartego pokolenia. Wiedzą, że mają babcię, dziadka, ale niekoniecznie potrafią mówić po polsku, więc przychodziły, chciały się nauczyć mówić, nawet napisać, czy poprosić o pomoc w napisaniu kartki z życzeniami. I było to bardzo takie wzruszające, że ta więź, pomimo wychowania za granicą, jest ta więź, chęć do utrzymania kontaktu z krajem, z językiem, dowiedzenia się czegoś więcej niż tylko tego, co zasłyszeli w młodości, ale żeby dowiedzieć się, jak jest dziś.
2: Wspomniałaś na początku, kiedy zaczęliśmy tę rozmowę, od Roberta Lewandowskiego, powiedziałaś, że może być ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych, ale czy sama Polonia, uważasz, że ona ma wpływ na to, jak kreowana jest amerykańska polityka, również w kontekście polskich spraw, ponieważ ta mniejszość jest olbrzymia w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim w Chicago. Czy rzeczywiście Polonia w Stanach może dziś realnie wspierać interesy również ważne z punktu widzenia polskiej racji stanu?
3: Ale rzeczywiście, i tutaj dodam, że to nie tylko Polonia w Stanach, tylko Polonia ogólnie. Myślę, że jest ogromnym kapitałem dla Polski, bo możemy być w lokalnych strukturach, mieć na to wpływ, jak kształtują się te relacje. Tutaj odpowiem trochę z własnego podwórka, bo ja mniej w polityce, bardziej w nauce, więc wszyscy polscy naukowcy pracujący na zagranicznych uczelniach są ogromnym kapitałem. Możemy tworzyć centra transferu wiedzy, możemy mieć ekspertów, którzy są wykształceni i pracujący na światowych uczelniach, a jednocześnie tą wiedzą dzielić się z polskimi naukowcami, z polskimi studentami tutaj w Warszawie, w Krakowie czy w Gdańsku.
2: Czy z twojej perspektywy, czy uważasz, że Polska docenia tą wartość Polonii w Stanach Zjednoczonych? Czy polskie władze interesują się mieszkańcami polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych? Czy raczej to zainteresowanie pojawia się dopiero podczas wyborów, kiedy poszczególni ministrowie, politycy odwiedzają Stany i spotykają się z Polakami?
3: Uważam, że jak najbardziej jest zainteresowanie Polonią i nie jest ono tylko związane z wyborami. Najlepszym przykładem tego zainteresowania jest właśnie Młodzieżowa Rada Polonijna przy Marszałku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w której razem z Moniką mamy przyjemność reprezentować właśnie głos młodej Polonii, w naszym przypadku ze Stanów Zjednoczonych, a z pozostałymi koleżankami i kolegami z innych zakątków świata.
2: No właśnie, bo państwo tego nie widzą, ale tutaj dołączyły do nas spóźnialskie nieco panie, właśnie z Młodzieżowej Rady Polonijnej w Stanach Zjednoczonych. Przedstawcie się, proszę.
4: Monika Lebenstein z Chicago.
5: Iza Mazgaj z Nowego Jorku.
6: I Barbara Makowski z Chicago.
2: To ja jeszcze tylko powtórzę to pytanie, które zadałem już Wanessie. Czy według was Polska jest, mniejszość polska w Stanach Zjednoczonych, ta Polonia, jest wartością dla Polski? I czy Polska powinna być może nawet bardziej angażować się w sprawy Polonii w Stanach Zjednoczonych?
4: Zdecydowanie tak, ponieważ Polacy w Stanach to są najlepsi ambasadorzy polskości w tym kraju. My zawsze promujemy polską kulturę w najwyższym stopniu. Oczywiście mówimy bardzo pozytywnie o Polsce. Jeżeli są jakieś fałszywe narracje o Polsce, no to my staramy się, żeby zawsze poprawić to, więc mi się wydaje, że Polska powinna dbać o polską mniejszość w Stanach Zjednoczonych.
2: To już tak na koniec tylko zapytam, czy obserwujecie na pewno to, co dzieje się w Polsce, to jak Polska się zmienia w ciągu ostatnich lat. Czy mieszkając w Stanach Zjednoczonych, patrząc na to, jak teraz, jak dzisiaj wygląda Polska, czy uważacie, że to jest taki kraj, do którego można by było wrócić, do którego można byłoby się przeprowadzić na studia, czy po prostu wyjechać tutaj do pracy? Czy jednak w Stanach Zjednoczonych to życie cały czas jest atrakcyjne, ten American Dream jest cały czas obecny?
5: Na pewno znam dużo młodzieży z okolic Nowego Jorku i z New Jersey, którzy właśnie się wybierają na uczelnie do Polski widzą, że jest wartość się przeprowadzić tutaj.
6: Dodam, no rodzice nasi przyjechali, kiedy Polska kompletnie inaczej wyglądała. No i teraz jak właśnie młodzież przylatuje do Polski, widzi, jak się zmieniła, jak to inaczej jest niż z opowiadań rodziców, no to widzą, że tutaj w sumie jest do czego przylecieć, zobaczyć, nauczyć się, pozwiedzać, więc tak, na pewno.
2: Ja tylko przypomnę, jesteśmy na Polonia Camp, czyli na wydarzeniu, które zrzesza i integruje Polonię z całego świata. Drogie panie, bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękujemy.
5: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
4: Dziękuję bardzo.
1: My też.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy i pozdrawiamy. Jakub Rybski z Polonia Camp 2026.
0: Jeszcze więcej informacji tylko w radiu RMF24.

0: Do trzech odlicz. Jeden,
1: dwa,
2: trzy.
0: Bardzo dobrze, brawo, brawo. I proszę, i goście przeszli już pierwszy test. Dzisiaj będzie o wojsku, więc co trzeci występ, a konkretnie to historia fali wojskowej.
2: Tak. Ja myślę, że nie co trzeci występ, tylko wszyscy wystąpimy razem. Trzej, jak tu jesteśmy, trzej panowie od historii, czyli radiowcy bez cenzury.
1: Tak, może historia pan. Fali wojskowej, czyli od Nerona do Olbratowskiego.
0: Odważnie.
2: Olbraty, zamykasz falę, tak?
1: Tak, ja zamykam falę.
0: Czekaj, bo jeszcze jedna rzecz, jeszcze to wyjaśnijmy. Skowron, ty nie byłeś w wojsku, nie?
2: Ja nie byłem, nie.
0: Okay, czyli,
1: a ty?
0: Czyli z naszej reprezentacji tylko Olbratowski siedział na tym, na lufie. Dobra, to do historii zwracamy już za chwilę. Teraz najlepsza muzyka. No to zaczynamy. Jacek Tomkowicz.
1: Tomasz Olbratowski.
2: I Przemysław o dżinsowych oczach. Cześć, dzień dobry.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
2: Niejaki Wegecjusz, autor znanego do dzisiaj rzymskiego podręcznika sztuki wojennej, pisze, że dyscyplina w wojsku jest najważniejsza.
0: Wegecjusz.
2: Wegecjusz, tak.
0: A jak on, mając tak w dowodzie, podrywał dziewczyny?
1: Tak, w starożytnym Rzymie nie mieli dowodów. No nie wiem, mógł też laski brać na litość z
0: dzień
1: powodu
0: dobry,
1: imienia.
0: Cześć,
1: nie?
0: Jestem Wegecjusz.
2: Przytul mnie, przytul mnie. W każdym razie Wegecjusz pisze, że Rzym podbił cały świat jedynie dzięki dyscyplinie, wyszkoleniu i wprawie obozowej. I to Rzymianie wymyślili sposoby na dyscyplinę, które zachwycały potem przez wieki wszystkich dowódców świata.
0: No to słuchamy.
2: Po pierwsze, kara cielesna. Ta była na porządku dziennym.
1: Na gołą pupę?
2: No i na gołe plecy. Legionistów biczowano. Za kradzież, za niesubordynację, za tchórzostwo, za fałszywe świadectwo, za frymarczenie ciałem, za recydywę.
0: Za frymarczenie ciałem, o. Tak. Czyli to chodzi o sytuację, kiedy młody kapral starszemu plutonowemu...
1: Tak. Muska piętą belki na pagodę.
0: Aha, okay.
1: Słuchaj, a nie gadaj.
0: Przepraszam,
2: właśnie,
0: dobra.
2: Właśnie. Były też kary grzywny. Były kary degradacji, wyrzucenia z wojska, zmniejszenia racji lub kara karmienia.

0: Bolesnym dla jelit, surowym jęczmieniem.
1: O, faszyści, to ja już wolę biczowanie.
0: Onio, widzisz, fajnie, że wracasz do tej opcji, bo w zależności od kalibru winy, biczowano albo biczem, prawda, albo flagrum.
1: Flagrum?
0: Tak, flagrum to jest taki bicz z kilku rzemieni, a na końcu każdego jest haczyk. I ten flagrum robił z pleców tatara.
2: No, to ja zaczynam rozumieć, co to jest dyscyplina.
0: No, a za dezercję czy za szpiegostwo, ewentualnie za kradzież obozowego dobra, karano obcięciem rąk.
1: To gorzej to miał chyba tylko Jurand ze Spychowa.
2: Weź, ci krzyżacy to byli.
0: To byli.
2: Dlaczego musieli się u nas panoszyć, a nie w takiej choćby, ja nie wiem, no Boliwii.
0: Właśnie.
2: No,
1: może dlatego, że Boliwii wtedy nie było.
2: No to nie jest usprawiedliwienie.
1: Kiedyś o tym opowiemy, a do Woja wracamy już za chwilę w Historii dla Dorosłych.
3: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli Historia dla Dorosłych w RMF FM.
1: Dziś wojskowe fala i dyscyplina.
0: Tak jest. Jesteśmy w starożytnym Rzymie, przypominam. Nad Europą twardy krok legionów grzmi, prawda? Nad całym światem właściwie.
1: Ładny wiersz by z tego był.
0: To nawet jest. A wojacy bardziej niż wrogów boją się własnych przełożonych i dopuszczonych prawem kar.
2: Mówiłeś o robieniu bewsztyku z pleców. A było coś lepszego?
1: Tak, bryzol z 4 liter.
0: Było tak zwane fustuarium. To była taka kara za dezercję albo za opuszczenie posterunku lub miejsca w szyku, czyli obijanie ciężkimi pałkami przed frontem oddziału.
1: Rozumiem, że były też lekkie pałki.
2: Tak, gumowe, na wzór milicji obywatelskiej, tak zwane utrwalacze miłości do władzy ludowej.
0: Nie, no, nie było lekkich, były same ciężkie wtedy. No podobnie ciężko było przeżyć tę karę. Jak już się komuś udawało, to był zaraz potem wyrzucany z armii. Aha, a jak pałek nie było, bo na przykład, nie wiem, zostały w domu w Rzymie, chłopaki zapomnieli zabrać, to karą było ukamieniowanie. Ukamienowanie. O.
1: Czyli to jest takie puszczanie kaczek, nie?
0: Tak.
1: Po powierzchni organizmu skazańca.
0: Tak.
2: Tak, i pewnie niekoniecznie płaskie. Takimi małymi kamieniami. No cóż, chyba no, czasy były ciężkie, prawda? Kamienie też.
0: Tak, mówisz, jakbyś tam był.
2: A.
0: Legioniści tak się bali fustuarium i kamienowania przed frontem kolegów, że pisze historyk Polibiusz.
2: Następny.
0: Że Polibiusz pisze, że nawet broń straciwszy w obliczu liczniejszego nieprzyjaciela napierają ci żołnierze. Naprzód, jak szaleńcy, rzucając się na nieprzyjaciół, by uniknąć niezawodnej hańby.
1: Jeszcze raz mi przypomnij, kto tak pisał.
0: Polibiusz, tak. Grecki historyk.
1: A ten jak wyrywał dziewczyny? Też na litość brał?
2: Nie wiem, to trochę tak by się nazywał psikuta, nie? Z filmu. Tak, cześć, siema, jestem Polibiusz. To tak jakbyś powiedział, umówimy się, mój tata ma 4 krowy.
0: Ja 4 krowy to jest dobrze, bo ja nie
1: to jest
0: wiem.
1: Dużo, no, dużo 4 krowy.
0: Ja bym wchodził w temat. W kronikach w każdym razie jest jeszcze mowa o karze zaszycia w worek z jadowitymi wężami oraz o karze za gwałt na żonie obywatela rzymskiego.
1: Czekaj, bo co, żony nie obywateli można było gwałcić lege artis? Czy co za tekst w ogóle?
0: Mówisz, jakbyś tam był. Karą było za ten gwałt na żonie obywatela przywiązanie do 2 zagiętych ku sobie młodych drzew, które potem puszczone rozrywały gościa.
2: Jakież to sienkiewiczowskie.
1: Przepraszam, że dopytam jeszcze. No. Rozrywały gościa w płaszczyźnie poziomej czy pionowej?
2: No.
1: Zresztą nieważne.
2: No tak.
1: Bądźcie przy radiu, zaraz wracamy.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
0: Ja jeszcze chciałem teraz wrócić do podręcznika sztuki wojennej pana Wegecjusza.
1: Ja mam to, ja już sobie przypomniałem, skąd to znam. Ojciec Wegecjusz uczył dzieci swoje, a miał ich wszystkich 123.
0: To właśnie o nim było.
1: O to o nim, dobra, Wegecjusz.
0: On pisał, ten Wegecjusz nasz, pisał o karze decimatio.
2: Decimato.
0: Decimato, tio.
2: Aha, słyszałem o karze, że ktoś był długo bez felatio, ale to chyba nie to samo.
0: Podobne, prawda? To też bardzo bolesne. Decimatio to jest taka kara dziesiątkowania w rzymskich legionach.
1: Ja to kojarzę z obozów harcerskich. Co dziesiąty wystąpi pompki, to jest to, nie?
0: Tak, to jest to. To znaczy, to prawie to. Znaczy nie, bo to jest zupełnie inaczej. No chyba, że na obozach harcerskich też 110 zabijano przez ścięcie.
1: A to nie, to drużynowy by na to nie pozwolił.
2: Tak, nie miałby kto słuchać o starożytnych dziejach.
0: No właśnie. Takim w każdym razie w legionach rzymskich dziesiątkowanie działało tak, że jeżeli jakiś oddział uciekł na przykład z pola walki, prawda, albo się tam buntował, to dzieliło się go na grupy po 10 żołnierzy i z każdej grupy losowo jeden szedł na ścięcie.
2: Czyli to miało ich wystraszyć?
0: Nie, to ich miało zmotywować.
1: Motywować.
2: Mistrzowie motywacji. To nawet Mateusz Grzesiak z 10 innymi kołczami wymiękają. Same plusy, 0 minusów i wyjdźcie ze swojej strefy komfortu.
1: Aha, ja tu widzę jeden minus. minus, że no, jakby nie liczyć, to z każdą karą trochę żołnierzy ubywało, nie?
0: Troszeczkę tak. Rekordzistą był cesarz Maksymian, który pod koniec III wieku tak długo dyscyplinował niepokorny legion tym dziesiątkowaniem, aż wszystkich wytłukł. Nie potrzebował wrogów. 6 tysięcy żołnierza po prostu poszło.
2: To jak ją tego ostatniego zdziesiątkował? No mniejsza z tym, ale jakie z tego płyną wnioski?
0: Poprosił go o sepułku.
1: To jest stary, sprawdzony wniosek z tego płynie, że nadgorliwość gorsza od faszyzmu. To no, chyba to jest właśnie to.
0: I teraz patrzcie, uwaga, notujcie. Historia dla dorosłych. Uczy bawiąc, bawiąc uczy, no, czy tam tumani, dokładnie, przestrasza, czy jakoś tak, nie wiem, no to tam dobierzecie. Teraz gramy najlepszą muzykę, a po faktach wrócimy do was i wtedy będziemy mówili o karach w brytyjskiej marynarce. W takim blazerze. W męskim żakiecie, w sensie.
1: W kratę.
3: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
0: No to teraz będzie o brytyjskiej marynarce. Obstawiajcie, jakie tam były kary za złamanie regulaminu.
2: Brak angielskiej herbatki w południe.
0: Nie, to może próbujcie dalej.
1: Tak, po pracy tylko ciepłe i wygazowane piwo.
0: Nie, co straszne, to tu aż mnie ciarki przeszły. Blisko jesteś. By było podobnie dramatycznie, za największe przewinienie była śmierć.
2: A, to tak gramy. No, no. To tutaj się od legionów rzymskich dużo Brytyjczycy nie różnili.
0: Wiesz, ale ta najpopularniejsza kara ze wszystkich kar w Royal Navy to była chłosta.
1: A, czyli jednak bacik i łobuzie ty.
0: A, poniekąd, tak, ale chłosta przy pomocy narzędzia nazywanego kotem o 9 ogonach.
1: Czyli bacik i kici łobuzie.
2: Kot o 9 ogonach, no, a my cały czas mówimy o czasach sprzed Czarnobyla.
0: No. Nie, to był taki, ten kot to był taki bicz z 9 sznurkami, na końcu każdego sznurka był węzeł, który to węzeł rozrywał skórę.
1: A, czyli podobnie jak w tych legionach rzymskich. No, to ja bym wolał, żebyśmy zostali jednak przy kici bez tych szczegółów,
0: to
1: dobra?
0: Kici wyglądało tak, że za dezercję 200 batów, za kradzież 500 batów, a po wszystkim polewano plecy w ramach kici morską wodą kotek płacze.
2: Dobrze, no to oficjalnie mogę to już powiedzieć. Tam działali psychopaci.
0: Ale humanitarni.
1: A gdzie jest humanitarność?
0: Bo przy każdej takiej karze był chirurg, który w pewnym momencie mówił: okej, dobra, na dzisiaj temu panu wystarczy.
3: Ciąg dalszy nastąpi.
0: Dokładnie, bo nieraz wykonywanie kary, jak facet był słaby, to trwało miesiącami, tak? Tu 10, tu 20, tu 50 stop i tak dalej.
2: Ale to rozumiem, było tak dawno, że wtedy jeszcze nie było Instagrama, czyli taki 15, 16 wiek.
0: Gdzie tam? Przecież w brytyjskiej marynarce zakazano kar cielesnych dopiero pod koniec XIX wieku. Aha. Przed chwilą było. A wcześniej to tłukli się po plecach jak szaleni. To jest...
1: Dobrze, że u nas nie było takich szaleństw. Co nie? Co nie?
0: Wiesz co, nie wiem, Olbratowski był w wojsku. Wojska pancerne, tak. To niech ci on o tym opowie.
1: Nie było takich szaleństw.
2: Dawno,
1: co
2: dawno
1: nie?
2: temu. No pokaż, dobra, o tym za chwilę.
0: Pokaż plecy.
2: Za chwilę w historii dla dorosłych. Zostańcie z nami.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Teraz powiemy o fali w Ludowym Wojsku Polskim. Sam przeżyłem falę, ale bowiem gdyż byłem kotem. No. Byłem na fali, inaczej mówiąc, byłem falowany.
0: Słodko.
1: Kotem, to ty byłeś łagodnie traktowany, nie? Cię głaskali, mleczko dawali.
0: Tak, wierszyki mówili ci, że przyszedł kotek, wypił mleczko i ogonem stłukł jajeczko.
2: Raczej mnie tłukli jajeczka, tak?
1: Aha, okej. Okay.
2: No, to było tak zwane kręcenie wora.
0: Mikołajowego. To może tak, od początku, dobra?
2: Ale od początku, właśnie. Wtedy w jednostce, w której byłem, wojsko dzieliło się na koty, czyli tak świeży pobór, wicki, czyli wicerezerwa i dziadki, ci, co mieli już niewiele do cywila. Wicki i dziadki dręczyli koty.
0: A, to nie, to ja zapowiadań znam taką zabawę w z Woja Polskiego, sprzed lat, o nazwie szafa grająca. A. Młody żołnierz wsadzał głowę do szafy i śpiewał.
1: Najlepszą muzykę.
0: Między innymi. I jak stare wojsko klepnęło go w tyłek, to musiał zmienić płytę i śpiewać coś innego.
2: Nie tyle klepnęło, co kopnęło.
0: Okay, na przykład. No różnie to było.
1: Czyli
0: prawda?
1: W skrócie, nie zna życia, kto nie służył w mundurze, nie? Bo kto służył w marynarce, to nie wie.
2: No ja to jestem marynarka.
1: No właśnie, w marynarce.
2: Właśnie marynarka, bo właśnie na wybrzeżu była zabawa w turystów.
0: No.
2: Koty stoją, nie? Dziadek czy tam wicek pyta, kto chce na wycieczkę do Trójmiasta? No i turyści, no ci, co się zgłosili, nazwanych turyści, zwiedzali Trójmiasto, czyli szorowali 3 pomieszczenia: kibel, umywalnie i palarnie.
0: To tak ta zabawa, proszę ja ciebie, ocierała o literacką metaforę, prawda?
2: Nie.
1: O grę słów opartych na synonimach, homonimach i ogólnie takich.
0: Tak.
2: Nie. Chociaż kiedyś koleś u mnie na kampanii na pytanie, kto się zgłasza do WSW, myślał, że chodzi o wojskową służbę wewnętrzną, czyli żandarmerię. Se pomyślał, może tam będzie lepiej, nie?
0: I to udało mu się to WSW, tak?
2: No jak najbardziej. Dostał wodę, szmatę, wiadro i szorował korytarz.
0: Literatura, powiem wam, literatura.
2: Literatura? No. Literatura to było, jak zawodowi wojskowi poszli do domu. Wtedy zaczynała się literatura. Woda na kompanii lała się litrami z tą literatura. Był taki plakat na korytarzu. Wódka, twój wróg. No i ktoś dopisał, dzielny żołnierz nie boi się wroga.
0: Co za historia.
2: No, dla dorosłych.
1: Za chwilę wracamy. Będzie pokazywanie pleców przez Olbratowskiego.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Bycie kotem w wojsku miało jednak swoje plusy.
1: Dodatnie?
2: No, nie do końca dodatnie, ale też nie do końca ujemne. Można powiedzieć, że bycie kotem miało swoje minusy dodatnie. Bym to określił.
0: Na przykład, prosimy, bo to ludzie pragną.
2: Kot za nic nie odpowiadał przed przysięgą. Wtedy w Ludowym Wojsku Polskim. I ja na przykład miałem jechać na komisję lekarską i nie mogłem sam jechać.
1: I słusznie. Jako młode wojsko nie wiedziałbyś, jak się na mieście zachowywać, nie?
0: No, tańczyłbyś po ulicy, tak, prawda?
1: Pasem wojskowym waliłbyś po przystankach.
2: Właśnie. Jak
0: na czołówkę z tramwajem dziewiątką, ja to znam, tak.
2: No i pojechał ze mną starszy szeregowiec Lotka.
1: Oho.
2: No, żeby się mną opiekować. No, ale po komisji ostro narąbał się piwem.
0: To ze starszego szeregowca, znaczy się rozumiem, był taki bardziej drwal piwny,
2: no, tak.
0: Skoro się właśnie narąbał.
1: Haha, dobry żart, taki słowny.
2: No i ja musiałem się nim zaopiekować, nie? Zaprowadziłem do kawiarni, kupiłem kawę, ale starszy szeregowiec Lotka zasnął na fotelu za stolikiem, odchylony do tyłu, zachrapał i ślina zaczęła mu ściekać z kącika jego starszoszeregowych ust.
0: Aha.
2: No i zgarnęła nas pod kawiarni żandarmeria wojskowa.
0: Yeah.
1: Czyli byłeś aresztowany. No. Piękna karta w życiorysie. To prawie jak książę Poniatowski.
2: No.
0: Ale ty to masz w CV?
2: Mm.
0: Jak nie masz, to błąd. No i co dalej w każdym razie?
2: No w każdym razie. Starszy szeregowiec Lotka poszedł do Ancla, czyli do tego aresztu, nie? Ale wcześniej popełnił błąd. Bo chwiejąc się zasalutował i zapytał majora, wskazując na mnie. A co z tym młodym żołnierzem? Jest pod moją opieką.
1: O, w mordę.
0: Ja na miejscu Olbratowskiego, gdybym był, to bym się poczuł wzruszony taką troską starszego wojska o mnie kota.
2: Owszem, wzruszyłem się, nie? Major ciutkę mniej był wzruszony, był bardziej poruszony i w słowach powszechnie uważanych za wojskowe wyjaśnił Lotce meandry jego sytuacji. No i Lotka do Ancla, ja tam na normalną salę w koszarach. No i wtedy, słuchajcie, cud, pozwolili mi obejrzeć w telewizji mecz Dania-Polska.
1: Piękne, no to na pewno byłeś wdzięczny starszemu szeregowcowi Lotce.
2: Jeszcze jak. I to była, słuchajcie, najmilsza historia w historii mojej fali. Nie wiem, czy ktoś miał fajniejszą. Historia w sumie, no, też dla dorosłych.
0: Ale ja mam taką nadzieję, że szeregowiec Lotka starszy to już dzisiaj jest generałem.
2: No, też mam taką nadzieję.
1: Powinien.
2: Bo zacny z niego piwo, żeby... Tylko trochę za bardzo ślina mu uciekła.
3: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Jesteś jak ryba bez frytek? Gofr bez śmietany? Nie martw się. Otwieramy Hotel Parawan, czyli speed dating na plaży w Stegnie i Turniej Gibanga w Mikołajkach.
2: To jest ten moment, to są te iskry w oczach. Spojrzysz i wiesz, że to jest właśnie to.
1: Piotr Pręgowski, król Gibango, pomoże wam znaleźć kogoś do wspólnego gibania i oglądania zachodów słońca.
2: Miłość to jest wtedy, kiedy kogoś pragniesz, kiedy chcesz z nim przebywać.
1: Hotel Parawan już w niedzielę po 10:00. Relacje w programach Pod Słońcem RMF FM i RMF w trasie. Szczegóły na www.rmf.fm.
3: Na zegarach w całej Polsce za chwilę wybije godzina pierwsza, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. USA i Wielka Brytania chcą chronić cieśninę Ormus. W przyszłym tygodniu te państwa planują międzynarodową konferencję w Londynie. Amerykańskie ataki na Iran przekładają się na ceny paliw w Polsce. Po niedzieli diesel może kosztować ponad 8 zł. W faktach wrócimy też do sukcesu naszej kajakarki Klaudii Zwolińskiej. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania chcą w przyszłym tygodniu zorganizować w Londynie konferencję poświęconą bezpieczeństwu w cieśninie Ormus. Te informacje podaje portal Axios. Celem ma być utworzenie międzynarodowej koalicji chroniącej żeglugę na tym kluczowym szlaku. Według mediów w spotkaniu mogą uczestniczyć ministrowie obrony i dowódcy wojskowi państw zachodnich oraz krajów Bliskiego Wschodu. Waszyngton liczy, że sojusznicy wyślą do regionu okręty, jednostki do rozminowania i drony. Jednym z warunków utworzenia misji jest zakończenie walk w rejonie Ormuzu. Analitycy biura Reflex prognozują, że w przyszłym tygodniu ceny paliw na stacjach ponownie wzrosną. Najbardziej podrożeje olej napędowy. Według prognoz litr benzyny 95 będzie kosztował około 7 zł i 45 groszy, 98 8 zł i 30 groszy, a oleju napędowego 8 zł i 20 groszy. Bez zmian pozostanie cena autogazu, średnio 3,16 za litr. Eksperci wskazują, że podwyżki są efektem wzrostu ceny ropy naftowej, napędzanego eskalacją konfliktu na linii USA-Iran oraz ograniczeniem produkcji w Zatoce Meksykańskiej.
0: Sport w faktach RMF FM.
3: W Oklahoma City z medalu Mistrzostw Świata w kajakowym slalomie cieszy się Klaudia Zwolińska. Wywalczyła brąz w konkurencji C1, czyli w Kanadyjce.
4: Dzisiaj brązowy bardzo, bardzo dobrze smakuje. Bardzo się cieszę. Już od, nie wiem, 4 lat z rzędu przywożę i medale z najważniejszych startów, więc no jest ten poziom utrzymany. Jak to dotrzymam do Igrzysk Olimpijskich, to będzie tylko lepiej, a wyciągam wnioski. To jest najważniejsze, że te lekcje są wyciągane. To jest piękne.
3: Tak mówiła nasza kajakarka. Teraz zapraszamy na nasz cykl Wakacje po zmroku w faktach. W czasie letnich wędrówek po zachodzie słońca warto zajrzeć do łódzkiej galerii neonów. Tam znajdziecie 14 instalacji świetlnych z nazwami dawnych kin. Od Bałtyku po Tatry. Neony można zobaczyć m.in. na ulicy Moniuszki i Tuwima. A jak powstała ta instalacja, opowiadają twórcy neonów Daniel Pałka i Natalia Dyndul.
5: Zaczynamy od robienia projektu w komputerze. Potem trzeba wydrukować folię prowadzącą, żeby przykleić na tło, które też my frezujemy. I potem już przychodzi punkt montowania neonu na tło, co potrzebujemy nagrzać neonu na odpowiednią temperaturę, żeby go wyginać, przykleić i uszczelnić, bo to jest neon zewnętrzny. To musi być odporne na warunki atmosferyczne.
6: To są neony LED, monochromatyczne, tak więc mamy ograniczoną paletę kolorów do wyboru. Natomiast taki ładny efekt głębi koloru daje kolorowa koszulka w połączeniu z kolorową diodą.
3: Kinowe neony w tej uliczce galerii dostępne są przez całą dobę, ale najpiękniej prezentują się właśnie po zmroku. Jeszcze w tym roku kolekcja powiększy się o nowe instalacje. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Nie złożyłem lojalki. Trudno mi sobie wyobrazić, żebym został wyrzucony z partii, której poświęciłem całe swoje życie. Tak mówił przed rozłamem w partii na naszej antenie Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
7: Panie pośle, co było na stole w takim razie? Pan mówi rezygnację, jeśli chodzi o wiceprezesostwo z Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński mówi, chodziło o zamrożenie chociażby do wyborów działania stowarzyszenia. Dlaczego nie chcieliście
8: się
7: na to zgodzić?
8: Ale bądźmy uczciwi i na nazywajmy rzeczy po imieniu. Ta oferta, jak pan powiedział, zamrożenia, bo takiego sformułowania użył pan Rafał Bochenek, kolega Rafał Bochenek, rzecznik naszej partii, była de facto likwidacją stowarzyszenia. I na to rzeczywiście nie chcemy się zgodzić.
7: Ale zaraz, dlatego, po wyborach działać.
8: Dlatego, że
7: likwidacja?
8: Ale proszę?
7: Jaka likwidacja? Po wyborach
8: likwidacja. No likwidacja, jeżeli ktoś mówi, że nie można podejmować żadnych działań, to w takim razie po co to stowarzyszenie? Ja znowu wrócę do tego, o co toczy się ta dyskusja.
7: Czy my
8: będziemy partią, która się zawęża, radykalizuje przekaz, czy będziemy formacją, tak jak w 2019 czy 2015 roku, która łączy w sobie wiele środowisk i ma atrakcyjny przekaz dla wyborców.
7: To ja zapytam, jak Patryk Jaki zapytał w takim razie. Czego nie mogliście robić w ramach PiS-u? Co takiego było wam niedozwolone, niemożliwe do działania, jeśli chodzi o te struktury, które w tej chwili są w Prawie i Sprawiedliwości? Co by pan zrobił, gdyby...
8: Ta rozmowa ma swoją dynamikę i siłą rzeczy, jak takie rozmowy, jest krótka, więc odpowiem w uproszczeniu i w skrócie. Działania, które podejmowaliśmy, miały poszerzać możliwość dotarcia do elektoratu. Kurs, który został przyjęty i który my szanujemy, ale który jest związany z radykalizacją przekazu, w naszym przekonaniu nie powoduje możliwości zwiększenia liczby osób, które będą chciały zagłosować na PiS. Dlatego chcieliśmy, wracając do naszego dziedzictwa Prawa i Sprawiedliwości z ostatniego ćwierćwiecza, poszerzyć ofertę. W związku z tym stowarzyszenie było narzędziem do tego, żeby dotrzeć do nowych wyborców.
7: A inaczej,
8: ludzi, którzy pomogą odsunąć Donalda Tuska i Koalicję Obywatelską od władzy w przyszłorocznych wyborach.
7: Gdyby nie było Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera, byłaby dzisiaj ta secesja, czy nie?
8: Panie redaktorze, to trzeba pytać tych ludzi, którzy różnymi intrygami i swoimi działaniami od wielu miesięcy czy od długiego czasu próbują wypchnąć Mateusza Morawieckiego i jego współpracowników z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Ja pytam o Przemysława
8: Czarnka.
7: Przemek
8: Czarnek jest naszym kandydatem na premiera. Mateusz Morawiecki występował z nim niejednokrotnie, wspierał go przez całą tą prekampanię, która się toczy, podobnie jak my wszyscy.
7: Czyli to nie poszło o Przemysława Czarnka, rozumiem? No,
8: jeszcze raz powtarzam, obecny kryzys jest wywołany przez wąską grupę ludzi, którzy realizując jakieś swoje partykularne interesy, no próbują wywalić Mateusza Morawieckiego i nas, jego współpracowników z partii.
7: To samo mówi...
8: A to ci ludzie odchodzili już z Prawa i Sprawiedliwości, opowiadali straszne rzeczy i o PiS-ie, i o świętej pamięci prezydencie Kaczyńskim. No i ci ludzie chcą teraz nas pouczać, co to znaczy być prawdziwym PiS-owcem. No, panie redaktorze,
7: bądźmy
8: poważni.
7: To samo mówi też Piotr Miller i wymienia też nazwiska. Jacek Sasin, Jacek Kurski, Patryk Jaki, tak? To są te osoby, które knują intrygi, jak pan mówi?
8: No, jeżeli pan mówi o tym, kto zdradzał Prawo i Sprawiedliwość, odchodził, wracał, to
7: no
8: na pewno część z tych osób w tym, do tego grona się zalicza, ale ja nie chcę skupiać się na nazwiskach, bo nazwiska i sprawy personalne wzbudzają najwięcej emocji, a ucieka nam ten temat, który jest kluczowy. A kluczowy jest temat taki, czy chcemy, żeby centroprawica wygrała przyszłoroczne wybory. Jeśli tak, to musimy poszerzać grono, ofertę programową i grono naszych potencjalnych wyborców. I o to toczy się ta dyskusja.
7: A jeżeli was wyrzucą, to znaczy, że to się stało za wcześnie, mamy jeszcze co najmniej 13 miesięcy do wyborów. Jeśli nie więcej.
8: Mam nadzieję, że nikt nas z Prawa i Sprawiedliwości nie wyrzuci.
7: No natomiast pan jest za długo w polityce, żeby nie wiedzieć, że tak się stanie.
8: Ja cały czas nie mogę w to uwierzyć, bo ani od strony jakby takiej etycznej czy prawnej, no nie ma ku temu przesłanek, a politycznie to jest po prostu niemądre, dlatego że osłabia to naszą formację polityczną, Prawo i Sprawiedliwość, zamiast jej wzmacniać.
7: Komitet Polityczny w przyszłym tygodniu podejmie decyzję pewnie o wyrzuceniu was z partii. Pytanie, co wy zrobicie dalej? Czy macie wy rozpisane te kroki, czy nie macie rozpisanych tych kroków?
8: Nie, nie mamy rozpisanych kroków. Rozmawiamy o tym oczywiście, co się zdarzy, no bo to jest jasne, że to dla nas to jest całe nasze życie, tak? Więc rozmawiamy o tym, ale
7: I
8: nie
7: pan
8: mamy...
7: pan mówi też o elemencie zaskoczenia i o elemencie zdziwienia. Czy w takim razie nie zostaliście trochę ogani? To wszystko nie stało się zbyt wcześnie. Mówię o terminie wyborów.
8: Wie pan, ja nigdy chyba nie traktowałem polityki jak jakieś gry i takich gierek personalnych, że tutaj... Okej, w pewnym sensie jest. Natomiast ja absolutnie nigdy nie traktowałem polityki jako takich rozgrywek personalno, jakiś tam intryg, knucie, no... Nie analizowałem tego pod tym kątem, jak pan pyta, natomiast uważam, że po prostu bardzo źle się dzieje, bo my zamiast mówić o poważnych problemach, które generuje rząd Donalda Tuska w służbie zdrowia, w onkologii, w finansach publicznych,
7: ale
8: rozmawiamy...
7: Ale sami to spowodowaliście, panie pośle.
8: Nie my, przepraszam pana, ale my w kwietniu uważaliśmy, że wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione. Pan prezes Jarosław Kaczyński z panem premierem Mateuszem Morawieckim stanęli wspólnie na konferencji, powiedzieli o dalszym planie na działanie, powiedzieli o dwóch płucach, powiedzieli o poszerzeniu oferty programowej. No i nagle wybucha kryzys kilka czy kilkanaście dni temu, prawda? Nie wiadomo za bardzo z jakiego powodu, bo niby argumentem jest to, że finanse zostaną odebrane przez działalność stowarzyszenia, zostaną odebrane finanse PiS-owi. Za chwilę pojawia się informacja z PKW, opinie prawne, że to w ogóle jest nieprawda. No więc pojawiają się jakieś inne preteksty, więc bądźmy poważni. No, ten kryzys wywołały te osoby, które podniosły najpierw ten argument i które chcą wypchnąć Mateusza Morawieckiego z PiS-u. No, do nich proszę zwracać się z pytaniami, dlaczego...
7: I Mateusz Morawiecki sam się z tego PiS-u nie wypycha, rozumiem.
8: No nie, no, przepraszam, jeżeli buduje tą formację, poświęcił jej wiele lat, podobnie właśnie jak my.
7: Ale buduje też Stowarzyszenie Rozwój Plus.
8: No tak, tylko że wie pan, ja jestem w kilku organizacjach pozarządowych, część z nich sam zakładałem i to nie, i nigdy nie stanowiło to problemu do mojego członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
7: I Stowarzyszenie Rozwój Plus nie miało żadnych struktur terenowych.
8: Do tej pory nie miało.
7: Ale teraz będzie zakładać.
8: Nie wiem, co będzie do tej pory. Na pewno chcemy działać w ramach całego kraju i oczywiście tutaj jakieś formy organizacyjne zapewne będą nam potrzebne. Natomiast to jest w ogóle jakiś temat...
7: Nie, nie, to poboczny. Jest bardzo poważny temat. To nie jest temat poboczny, panie pośle, bo to znaczy zakładanie partii.
8: Ale
7: tworzenie
8: w ramach
7: struktur
8: tych
7: partii.
8: 21 propozycji, jedna z nich dotyczyła właśnie tego, że nie będzie budowy żadnych struktur, które mogłyby być przez jakiś ludzi uznane, prawda, że to jest jakaś alternatywa polityczna, że ktoś będzie mógł nawet w takich dyskusjach wewnętrznych używać jako argumentu: o, proszę, zobaczcie, oni budują tutaj swoją sieć, swoją strukturę. Jedną z tych 21 propozycji była rezygnacja z budowy takich struktur.
7: Będzie grill w takim razie?
8: Oczywiście, że będzie bardzo ciekawa dyskusja merytoryczna. Również grill. Zapraszamy wszystkich 31.
7: Wtedy ogłosicie powstanie partii?
8: Mam nadzieję, że będziemy nadal członkami Prawa i Sprawiedliwości.
7: Czy za jakie pieniądze będzie ten grill? Zapytam słowami posła Płożyńskiego.
8: Są to pieniądze stowarzyszenia, a stowarzyszenie nie posiada żadnych pieniędzy pochodzących z dotacji publicznych czy niepublicznych. Wyłącznie są to pieniądze członków stowarzyszenia.
7: Czyli
8: albo
7: pan też się złożył na tego grilla, rozumiem, tak?
8: Ja też partycypuję w kosztach funkcjonowania stowarzyszenia.
7: A dlaczego pan nie płaci na Partię Prawo i Sprawiedliwość?
8: Płacę.
7: Nie wszystkie pieniądze. Niektórzy mówią, że tylko 18 tysięcy,
8: bardzo się cieszę, że pan
7: zapłacić więcej.
8: Bardzo się cieszę, że pan poruszył ten temat. W 24 roku, zaraz po tym, jak uzyskałem mandat do Parlamentu Europejskiego i kiedy pojawiła się kwestia składki, poszedłem do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i przyniosłem faktury na wiele dziesiąt tysięcy złotych od adwokatów, którzy mnie reprezentują w 27 sprawach, w których prokuratura mnie przesłuchuje. W części z tych spraw chce mi stawiać zarzuty, na przykład za to, że jestem antysemitą.
7: Uzyskał pan zwolnienie od opłat, rozumiem, tak?
8: Ustaliliśmy, że będę płacił 1000 złotych miesięcznie, natomiast... Bo ja zaproponowałem, że w takim razie może partia by wsparła mnie wynajmując, opłacając adwokata, no bo muszę mieć w tych sprawach adwokata. Ustalenie było takie, że płacę 1000 złotych miesięcznie.
7: Czyli dobrze pana rozumiem, że przyszedł pan do prezesa i mówi pan tak: jestem, mam duże wydatki, chociaż jestem europosłem i zarabiam duże pieniądze w europarlamencie. I prezes powiedział tak, kiwnął głową: tak, panie, drogi panie Michale, będzie pan płacił mniej na Prawo i Sprawiedliwość.
8: Nie chcę mówić o szczegółach tej rozmowy, ale ustalenia były takie, że płacę co tydzień, co miesiąc 1000 złotych składki, dopóki te sprawy wymagające opłat dla kancelarii adwokackich się toczą.
7: I ma pan
8: toczą.
7: Na to jakiś dokument, czy tylko to było słowo prezesa?
8: Nie, no wie pan co, no bez żartów, no ludzie, którzy sobie ufają, nie podpisują dokumentów przy każdej rozmowie.
0: Usłyszał Piotr Calak od Michała Dworczyka, europosła Prawa i Sprawiedliwości. Całej rozmowy możecie posłuchać w sieci, mamy ją na rmf24.pl. Polecamy. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Prefektura Nowej Akwitanii we Francji, to jest region położony nad Atlantykiem w południowo-zachodniej części kraju, ze stolicą w Bordeaux. Ta prefektura zarządziła dziś rano ewakuację kilku miejscowości na popularnym wśród turystów Cap Ferret, czyli przylądku Ferret, gdzie są ekskluzywne ośrodki wypoczynkowe w związku z szalejącymi tam pożarami. Władze w Paryżu, właściwie prezydent Emmanuel Macron osobiście zwrócił się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności. Rozprzestrzenianiu się tam ognia sprzyja upalna pogoda i silny wiatr. Z kolei w związku z dużymi pożarami lasów w środkowej Hiszpanii władze w Madrycie ogłosiły minionej nocy stan wyjątkowy na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu, a także w przylegającej do niej prowincji Avila. W tym przypadku walkę z żywiołem utrudnia duże wysuszenie terenu, które o tej porze roku jest tam normalną sytuacją, a także wysoka temperatura powietrza, również normalny w lipcu. O tych zdarzeniach porozmawiam teraz z moim gościem, którym jest generał Ryszard Grosset, były zastępca komendanta Głównego Straży Pożarnej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Telewizja Polska we Wrocławiu podaje, że strażacy ze stolicy Dolnego Śląska, właśnie z modułu GFFF, specjalnie powołanego do gaszenia pożarów lasów, zostali zadysponowani do pomocy Hiszpanom w walce z tym wielkim ogniem. To może zacznijmy od tego, co to za moduł GFFF, co to za skrót?
2: To jest moduł specjalny przeznaczony do gaszenia pożarów lasów. Do gaszenia tych pożarów lasów w sposób niestandardowy, bo ten moduł zostaje umieszczony bez specjalnie rozwiniętych sił i środków w sensie ciężkiego sprzętu w pobliżu ogniska pożaru i ma za zadanie uniemożliwić przemieszczanie się pożaru, rozszerzanie się tego pożaru. To są wysoce specjalistyczne siły i środki, w których Polska, mówiąc szczerze, w skali europejskiej się specjalizuje.
1: Czyli to są tacy specjalsi strażacy, takie oddziały specjalne, komandosi można
2: to
1: powiedzieć.
2: Komandosi, tak jest, dokładnie. A co? Ja podejrzewam zresztą, że będą zadysponowane z terenu Polski również i inne moduły zgłoszone do mechanizmu europejskiego i do INSARAG-u ONZ, przeznaczone, dedykowane do gaszenia pożarów lasów. Warto pamiętać, że jesteśmy jednym z wiodących w skali Europy krajów, jeśli chodzi o zwalczanie tego rodzaju zagrożeń.
1: Jak wygląda walka z pożarem tych oddziałów specjalnych i w ogóle straży pożarnej? Wszyscy wiemy, że bierze udział w takim gaszeniu siły powietrzne, powiedzmy, biorą udział, tak to nazwijmy, zrzucając wodę z powietrza, śmigłowce i samoloty. Jakie są jeszcze takie specjalne metody do gaszenia właśnie tego rodzaju pożaru?
2: No więc coraz częściej stosuje się sprzęt ciężki, typu powiedzmy harwester czy sprzęt wojskowy do wykonywania przecinek w lasach, pasów takich hamujących ogień. Takie między innymi technologie były stosowane również w czasie tych dwóch dużych pożarów leśnych, które miały miejsce na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego ostatnio w Polsce. No i z dużym powodzeniem, że tak powiem, to się udało przeprowadzić. Oczywiście są to specjalne zgrupowania sprzętu z pompami dużej wydajności, które umożliwiają przepompowywanie wody nawet na znaczne odległości, budując magistrale wodne, nawet o przekroju 110 mm, więc takie już rzeczywiście wielkoprzekroje i wielkoprzepustowe. I pododdziały, które są tak skonfigurowane, że są w stanie wykonać te podstawowe zadania związane z zahamowaniem, z lokalizacją pożaru, zwłaszcza oczywiście pożarów ściółki, bo zwalczanie pożarów wierzchołkowych to jest szalenie trudny problem. Problem, który praktycznie jest nie do opanowania poza oczywiście użyciem lotnictwa, choć i ono tutaj nie gwarantuje sukcesu.
0: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: porcji informacji w RMF FM.
1: Generał Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej. Panie generale, chciałem zapytać o te przecinki. To się wyedukujemy trochę w tej materii, bo jak rozumiem, te przecinki są i tak utrzymywane w lasach, co do zasady, w Polsce i nie tylko w Polsce pewnie, na stałe. Czy przepisy rzeczywiście to wymuszają, żeby te przecinki były? A jeśli tak, to czy one nie wystarczą? Trzeba robić dodatkowe, czy poszerzać te istniejące?
2: Więc w lasach państwowych oczywiście te pasy przeciwogniowe są. One są wykonywane na kilka sposobów, bo może to być fragment terenu w ogóle niezalesiony, może być fragment terenu zalesiony, ale lasem liściastym. Pożar wierzchołkowy dotyczy tylko lasów iglastych, ponieważ palą się olejki eteryczne wydzielane przez igły. Zresztą podobnie wygląda to we Francji i w Hiszpanii, chociaż tam pokrycie terenu jest inne. Tam nie ma dominacji, powiedzmy tak, jak w Polsce lasu sosnowego. Natomiast jest całe mnóstwo drzew, również wydzielających olejki eteryczne. Widziałem kiedyś pożar takiego właśnie lasu czy gąszczu eukaliptusów. No i to był Armagedon, naprawdę. Ten ogień się przesuwał jak tajfun. Więc tak, albo mamy teren zupełnie niezalesiony, albo zalesiony lasem liściastym, albo tereny, na których mamy na przemian las stary i las młody, który jest lasem bardzo, można powiedzieć, niskopiennym, to są niskie drzewa. W związku z tym ten pożar wierzchołkowy napotyka naturalną przeszkodę w swoim rozwoju.
1: A proszę powiedzieć, skąd się biorą najczęściej takie pożary?
2: No więc to jest
1: w czasie, kiedy właśnie jest lato, kiedy jest gorąco.
2: Możemy powiedzieć jedno. Jedno możemy powiedzieć na pewno. Zmienia nam się klimat i to zdecydowanie wpływa na dynamikę rozwoju pożaru. Ale nie wpływa aż tak znacznie, jakby się wydawać mogło, na przyczyny ich powstania. Oczywiście możemy tutaj opowiadać historię o efekcie soczewki z porzuconej w lesie butelki oświetlonej słońcem i tak dalej, ale właściwie można by powiedzieć z 99% pewnością, że przyczyną pożaru zawsze jest człowiek. Problemem jest tylko, czy jest to działanie umyślne, czy nieumyślne. Czy jest to przypadek, awaria, głupota, czy podłość. Czy prąd tej trwającej w Europie wojny.
1: A jak wygląda jeszcze, chciałem zapytać, gaszenie takich pożarów, które są w terenie górskim, bo z tego, co się orientuję, to przynajmniej ten w Hiszpanii wielki. A jak wygląda jeszcze, chciałem zapytać, gaszenie takich pożarów, które są w terenie górskim, bo z tego, co się orientuję, to przynajmniej ten w

0: zakontraktowane do Hiszpanii na okres letni, więc one pewnie też tam latają i uczestniczą w akcji gaśniczej. Są to samoloty i śmigłowce. Śmigłowce ze zbiornikiem Bambi, maksymalnie do 3 ton. I samoloty różnych rodzajów i rozmiarów. Powiedzmy takie jak nasz dromader, który unosi około 3,5 tony wody i wymaga tankowania na lotnisku, ale również samoloty Canadair, które tankują. Ja w tej chwili nie jestem w stanie dać głowy za to, jaką ilość, ale sporo większą ilość, tam zdaje się od 5 do 7, nie, chyba około 5 ton, bezpośrednio z morza, czyli ten samolot ląduje na morzu, na płozach, sunąc po powierzchni morza, zgarnia wodę, wznosi się, zrzuca tę wodę znowu, no i tak w całym cyklu, aż do konieczności uzupełnienia paliwa.
1: Miejmy nadzieję, że uda się sprawnie te pożary opanować, no i że nie będziemy mieć podobnego nieszczęścia u nas w kraju. Generał Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękujemy.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: kryminalna w RMF FM. Człowiek, którego nie dało się zabić. Prawdziwa historia Rasputina.
1: Jest późny wieczór 29 grudnia 1916 roku. Pustymi ulicami Petersburga jedzie samochód, który zatrzymuje się pod pałacem należącym do księcia Jusupowa. Z pojazdu wysiada wysoki mężczyzna z długą czarną brodą i udaje się do środka. Tym człowiekiem jest Grigori Rasputin, zaufany doradca rodziny carskiej. Przez niektórych Rosjan jest uważany za wielkiego uzdrowiciela i niemal za świętego, podczas gdy inni szczerze go nienawidzą i uważają za oszusta i szarlatana. W drzwiach wita go książę Feliks Jusupow. Obaj idą do małego salonu znajdującego się w piwnicy budynku. Rasputin nie zdaje sobie sprawy, że w środku zastawiono na niego pułapkę i już za kilka godzin będzie martwy. Jednak to, co wydarzyło się tej nocy w pałacu, do dziś jest owiane tajemnicą, a na temat samej śmierci Rasputina istnieje wiele sprzecznych wersji. Czy rzeczywiście przeżył kilka prób otrucia? I czy za zamachem mógł stać brytyjski wywiad? W dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej opowiemy o życiu i śmierci jednej z najbardziej tajemniczych postaci w historii carskiej Rosji. Grigori Rasputin urodził się najprawdopodobniej w 1869 roku w małej syberyjskiej wiosce Pokrowskoje. Początkowo nic nie zapowiadało, że za kilkanaście lat stanie się jedną z najbardziej wpływowych osób w Rosji. Bardzo niewiele wiadomo o jego młodości. Pochodził z rodziny dość zamożnych chłopów, ale jak większość swoich rówieśników nie miał szans na edukację. Ponadto niektórzy twierdzili, że we wsi miał złą opinię. Lubił wypić, często uczestniczył w bójkach i rzekomo dokonywał drobnych kradzieży. W wieku 19 lat ożenił się z Praskowią Fiodorowną Dubrowiną, z którą miał 7 dzieci, choć 4 z nich zmarło w młodym wieku. W pewnym momencie opuszcza dom i wyrusza na pielgrzymkę, podczas której odwiedza liczne cerkwie i klasztory prawosławne, gdzie wiele rozmawia z duchownymi i mnichami. Nie jest do końca jasne, co spowodowało tą nagłą zmianę w jego życiu. Według niektórych opowieści miał doznać objawienia, podczas gdy inne pogłoski mówiły o tym, że popadł w kłopoty z prawem i musiał uciekać. Niezależnie od powodu, w przeciągu następnych kilku lat wyrusza na kilka takich wypraw, prowadząc życie wędrownego kaznodziei. W 1897 roku poznaje pustelnika Makarego, który ma ogromny wpływ na Rasputina. To właśnie za jego namową miał się podobno udać do słynnego klasztoru Athos w Grecji. Rasputin zaczyna zdobywać coraz większą sławę, a wielu ludzi wierzy, że posiada nadprzyrodzone moce. Potrafił rzekomo uzdrawiać i przepowiadać przyszłość. Wiele osób dołącza do wspólnoty, której przewodzi Rasputin, choć on sam nigdy oficjalnie nie przyjął święceń. Miejscowy duchowy bardzo nieprzychylnie patrzy na te spotkania, a w jego rodzinnej wsi pojawiają się plotki, że wierni śpiewają podczas nich dziwne pieśni i odbywają się tam orgie seksualne. Jednak późniejsze śledztwo nie potwierdziło tych doniesień. W 1904 lub 1905 roku Rasputin przybywa do Kazania, gdzie zdobywa uznanie tamtejszych duchownych, którzy wysyłają go z listem do ławry Aleksandra Newskiego w Petersburgu. Tam poznaje biskupów, którzy z kolei przedstawiają go licznym arystokratom, między innymi księżnej Anastazji, kuzynce cara Mikołaja II. W tym samym czasie władca Rosji przeżywał bardzo trudny okres. Jego syn Aleksy, który był następcą tronu, chorował na hemofilię i żaden z lekarzy nie był w stanie go wyleczyć. Księżna Anastazja próbuje pomóc i podczas jednego ze spotkań z carycą Aleksandrą mówi:
2: znam niezwykłego człowieka i uzdrowiciela o imieniu Rasputin. On może mógłby pomóc waszemu synowi.
1: W ten sposób dochodzi do spotkania Rasputina z rodziną carską. Miał się też wtedy zdarzyć cud. Stan zdrowia Aleksego ulega poprawie. Od tego momentu Rasputin staje się zaufanym człowiekiem na carskim dworze, a caryca Aleksandra uważa go niemal za świętego człowieka. Często pyta go o radę i wkrótce kaznodzieja zaczyna wywierać znaczny wpływ na decyzje podejmowane przez władcę Rosji. Budzi to sprzeciw wielu dygnitarzy i arystokratów, którzy nie są w stanie zrozumieć, dlaczego człowiek znikąd zdobywa tak znaczną pozycję w stolicy. Sam Rasputin bardzo umiejętnie korzysta ze swojej władzy i niejednokrotnie jego rady sprawiają, że ministrowie tracą stanowiska, co dodatkowo przysparza mu wielu wrogów. Choć w obecności rodziny carskiej jest ascetycznym i pobożnym mnichem, to w Petersburgu zaczynają krążyć opowieści o jego rozwiązłym i niemoralnym trybie życia. Miał nadużywać używać alkoholu, korzystać z usług prostytutek oraz uwodzić kobiety z arystokratycznych rodzin. Zaczynają nawet krążyć plotki o tym, że sama caryca była kochanką Rasputina. Ale tak jak w przypadku większości opowieści związanych z Rasputinem, bardzo trudno określić, na ile były one zgodne z prawdą. W 1914 roku w Europie rozpoczyna się pierwsza wojna światowa. Rasputin miał przestrzegać cara Mikołaja II przed angażowaniem się Rosji w konflikt.
3: Jeżeli nasz kraj przegra, a mnie coś by się stało, będzie to oznaczać koniec rządów dynastii Romanowów.
1: Mimo przepowiedni mnicha, car decyduje się na przystąpienie do wojny. Jednak kraj nie jest zupełnie przygotowany do konfliktu. Po początkowych sukcesach armia rosyjska ponosi serię klęsk w walce z wojskami niemieckimi. Car zaczyna tracić popularność, a jego wpływy słabną. Władca większość czasu przebywa w pobliżu frontu, a pod jego nieobecność wielki wpływ na decyzje państwowe ma caryca Aleksandra, która często konsultuje się z Rasputinem. Coraz więcej wpływowych polityków chce odsunięcia cara od władzy, podczas gdy inni wciąż uważają, że za słabość Rosji należy winić tajemniczego mnicha oraz carycę, która była z urodzenia Niemką. Władimir Poriszkiewicz, jeden z członków Dumy, w 1916 roku powiedział:
4: nasi ministrowie stali się marionetkami. Za sznurki pociągają Rasputin, rosyjski geniusz zła, oraz caryca Aleksandra, która w głębi serca nadal pozostaje Niemką i naszym wrogiem.
1: Niechęć do Rasputina rośnie. Dodatkowo pogarsza się sytuacja wewnętrzna, a armia ponosi kolejne porażki na froncie. W tej sytuacji wielu arystokratów i zwolenników monarchii uznaje, że jedynym sposobem na uratowanie Rosji jest pozbycie się znienawidzonego kaznodziei. Zawiązuje się grupa spiskowców, której przewodzi Władimir Puriszkiewicz, książę Dymitr Romanow i książę Feliks Jusupow. Postanawiają zwabić Rasputina do pałacu księcia Jusupowa i tam go zabić. Muszą jednak najpierw zdobyć jego zaufanie. Dlatego pod koniec 1916 roku książę Jusupow spotyka się z mnichem i mówi:
3: mam jakieś bóle w klatce piersiowej. Słyszałem, że jesteście wielkim uzdrowicielem. Miałem nadzieję, że i mnie moglibyście pomóc.
1: Rasputin się zgadza i w ciągu następnych kilku tygodni mężczyźni kilkukrotnie się spotykają. Gdy Jusupow czuje, że mnich zaczyna mu ufać, postanawia zostawić na niego pułapkę. Mówi:
3: moja żona Irina ostatnio źle się czuje. Czy moglibyście ją odwiedzić i spróbować jej pomóc?
1: Irina jest siostrzenicą cara i słynie z wielkiej urody. Rasputin chętnie się zgadza, a książę sugeruje, by spotkanie odbyło się w jego pałacu 29 grudnia. Na kilka godzin przed przybyciem gościa zamachowcy zatruwają ciasteczka oraz wino cyjankiem. Zgodnie z planem książę Jusupow miał zasugerować, że Irina jest zajęta i zaproponować gościowi poczęstunek. Pozostali zamachowcy czekaliby na znak w pokoju na górze. Trucizna miała zabić Rasputina w ciągu kilku minut. Potem spiskowcy pozbyliby się ciała. Późnym wieczorem pod pałac Jusupowa podjeżdża samochód wiozący Rasputina. Od tego momentu nie jest do końca jasne, co naprawdę wydarzyło się w pałacu i jak przebiegł zamach. Najbardziej znaną wersją jest ta przekazana przez samego księcia Jusupowa. Według niej, po tym jak obaj mężczyźni weszli do salonu w piwnicy, książę zgodnie z planem powiedział:
3: Irina jest jeszcze na górze i zabawia gości, ale na pewno zaraz przyjdzie. Musimy na nią zaczekać. A tu jest taki skromny poczęstunek.
1: Jednak Rasputin odpowiada:
3: dziękuję, ale myślę, że poprzestanę na herbacie.
1: Jusupow próbuje jednak przekonać gościa do spróbowania słodyczy wypełnionych trucizną.
3: Ale proszę chociaż skosztować. Ciastka są naprawdę dobre, przygotowane specjalnie dla was. Zrobilibyście mi ogromną przykrość, gdybyście odmówili.
5: No cóż, skoro tak, to rzeczywiście się skuszę.
1: Po tych słowach Rasputin próbuje ciastek, które bardzo mu zasmakowały, gdyż według Jusupowa zjadł ich kilkanaście. Książę uważnie obserwuje gościa i zaczyna się coraz bardziej niepokoić. Trucizna powinna była już zacząć działać, jednak Rasputin nie wykazuje nawet śladów osłabienia. Jakby tego było mało, mówi:
3: rzeczywiście te ciastka są przepyszne. Z chęcią popiłbym je jakimś słodkim winem.
1: Jusupow przynosi butelkę zatrutego wina i nalewa je gościowi. Rasputin wypija 3 kieliszki, ale nadal nie zdradza żadnych symptomów otrucia. W desperacji książę Jusupow mówi:
3: przepraszam, ale muszę się na chwilę oddalić. Zaraz będę z powrotem.
1: Po tych słowach biegnie na górę, gdzie czekają pozostali zamachowcy. Puriszkiewicz pyta:
4: co się tam dzieje? Dlaczego on wciąż żyje? Nie chciał nic zjeść?
3: Nie wiem. To chyba jakieś czary. Zjadł ciastka, wypił wino i nadal żyje. Dawaj pistolet.
1: Jusupow bierze broń i zbiega na dół. Wchodzi do pokoju i oddaje strzał. Rasputin pada na ziemię. Wtedy zamachowcy zaczynają przygotowywać się do realizacji kolejnej części planu. Jeden z nich, najbardziej podobny do Rasputina, zakłada jego płaszcz i czapkę, a pozostali spiskowcy zawożą go pod mieszkanie kaznodziei. Ma to stworzyć wrażenie, że mężczyzna wyszedł z pałacu cały i zdrowy, a Jusupow nie ma nic wspólnego z jego śmiercią. Następnie arystokraci wracają do pałacu, żeby pozbyć się ciała. Jednak ku ich zaskoczeniu Rasputin nagle podrywa się z ziemi i wybiega z pokoju. Udaje mu się wydostać na dziedziniec pałacu i pędzi w stronę bramy, wydając krzyki, które Jusupow opisał jako ryki ranionego zwierzęcia. Spiskowcy nie mogą jednak pozwolić mu uciec. Puriszkiewicz wybiega na zewnątrz i kilka razy strzela do uciekającego Rasputina. Ten pada w końcu na ziemię, ale nadal żyje. Zabija go dopiero strzał w czoło, jednak dla pewności Jusupow miażdży Rasputinowi głowę przy pomocy pałki. Hałas alarmuje pobliskich żołnierzy. Gdy przychodzą zobaczyć, co się dzieje, Puriszkiewicz mówi im:
4: przed chwilą zabiliśmy największego wroga Rosji, Rasputina.
1: Ku jego uldze żołnierze reagują na tę wiadomość z entuzjazmem, a jeden z nich odpowiada:
6: dzięki Bogu, ktoś go wreszcie zabił!
1: Żołnierze obiecują milczenie, a zamachowcy związują ciało mnicha, zawożą je na most nad rzeką Newą i wrzucają ciało do wody. Jednak zwłoki zostają wkrótce odnalezione, a według niektórych pogłosek Rasputin miał wciąż żyć, gdy wrzucono go do rzeki. Jedna z jego rąk była podobno uwolniona z więzów, a w płucach znajdowała się woda. Tak według księcia Jusupowa miał zginąć Rasputin. Jednak wielu historyków dość sceptycznie podchodzi do tej wersji wydarzeń. Doktor Dmitrij Kosorotow, który przeprowadził sekcję zwłok, stwierdził, że w ciele nie było żadnych śladów trucizny. Nie znalazł też w płucach wody, co przeczyło teorii, że Rasputin wciąż żył, gdy wrzucano go do rzeki. Śmierć miał spowodować strzał w głowę z bliskiej odległości, choć na ciele było jeszcze kilka innych ran postrzałowych. Pojawiają się świadkowie, którzy widzieli, jak Jusupow i inni zamachowcy wrzucali ciało do rzeki. Car Mikołaj II chce surowo ukarać sprawców, ale wielu dygnitarzy staje w ich obronie i ostatecznie zostają jedynie skazani na areszt domowy. Istnieje również hipoteza, że za zamachem miał stać wywiad brytyjski, który przekonał rosyjskich arystokratów do usunięcia Rasputina. Uważano, że mnich martwił się przebiegiem wojny i chciał przekonać cara do zawarcia pokoju z państwami centralnymi. Mogło to jednak mieć fatalne konsekwencje dla państw Ententy walczących na froncie zachodnim. Rosjanie obawiali się walki ze znacznymi siłami niemieckimi i austro-węgierskimi, które po zawarciu pokoju mogłyby ruszyć na zachód. To właśnie nieznany agent brytyjski miał oddać precyzyjny strzał w głowę, który zabił Rasputina. Opowieść księcia Jusupowa i sprzeczne zeznania innych świadków miałyby jedynie stworzyć chaos informacyjny, aby nie udało się odkryć prawdy. Jest to jednak tylko teoria i nie ma żadnych dowodów, które potwierdzałyby udział Brytyjczyków w zamachu. 2 stycznia 1917 roku odbywa się pogrzeb Rasputina, w którym uczestniczy cała rodzina carska. Jednak jeżeli zwolennicy cara liczyli, że śmierć znienawidzonego doradcy uratuje władcę, to nie mogli się bardziej mylić. Rosja jest już niemal na skraju rewolucji i kilkanaście miesięcy po śmierci Rasputina car zostaje zmuszony do abdykacji, a później wraz z całą rodziną zostaje zamordowany przez bolszewików. Zwłoki Rasputina zostają wyciągnięte z grobu i spalone, a prochy rozsypane. Tak zakończyła się historia samozwańczego kaznodziei z Syberii, który niespodziewanie został zaufanym człowiekiem carskiej rodziny. Dziś bardzo trudno jest stwierdzić, które opowieści o Rasputinie są prawdziwe, a które są jedynie legendami i pogłoskami mającymi na celu pogrążenie jego osoby. Zapewne nigdy też nie dowiemy się, co dokładnie wydarzyło się w pałacu księcia Jusupowa w nocy z 29 na 30 grudnia 1916 roku. Jedno jest pewne. Grigorij Rasputin do dziś pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych postaci w historii carskiej Rosji.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny drugiej, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. O drugiej utrudnienia dla kierowców na A4 w Dolnośląskiem. Zmotoryzowani, dajcie głośniej. Rosjanie zaatakowali Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Trwa usuwanie skutków ataku i ustalanie skali zniszczeń. Rząd chce apteczek w autach osobowych. Posłuchajcie, dla kogo będzie to obowiązkowe i co powinna zawierać apteczka. Uwaga kierowcy na A4 w Dolnośląskiem. Na odcinku między węzłami Godzieszów i Bolesławiec uszkodzona ciężarówka blokuje prawy pas w kierunku Wrocławia. Jedźcie ostrożnie. Rosyjskie wojska przeprowadziły atak dronowy na Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Według władz obwodu zaporowskiego są osoby ranne, a uderzenie uszkodziło centrum handlowe. Na miejscu wybuchł pożar, trwa usuwanie skutków ataku i ustalanie pełnej skali zniszczeń. To kolejny rosyjski atak na ukraińskie miasta. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli również w urząd pocztowy w Sumach, gdzie zginął jeden mężczyzna, a drugi został ranny. Madryt prosi o pomoc Unię Europejską w walce z pożarami. Hiszpańskie władze zwróciły się do Unii Europejskiej o wsparcie w gaszeniu ognia w rejonie Madrytu. Tymczasem we Francji, w okolicach Bordeaux, z powodu pożarów ewakuowano już blisko 45 tysięcy osób. O nierównej walce z żywiołem opowie nasz korespondent Marek Gładysz.
1: Władze Hiszpanii zasugerowały, że dotychczasowa pomoc ze strony Unii Europejskiej, głównie strażackie samoloty wysłane przez Grecję, jest niewystarczająca, bo pożary w rejonie Madrytu wymykają się spod kontroli. Z powodu gigantycznej fali pożarów lasów ewakuowano już w sumie od początku roku blisko 140 tysięcy mieszkańców w różnych regionach Hiszpanii. We Francji z tłumnie odwiedzanego przez turystów półwyspu Cap Ferret nad zatoką Arcachon koło Bordeaux część mieszkańców ewakuowano statkami. Spłonęło już tam kilkadziesiąt domów i miejscowy kemping. Rannych zostało co najmniej 5 strażaków.
0: Dodam, że hiszpańska gwardia cywilna zatrzymała już 2 osoby podejrzane o spowodowanie pożaru niedaleko Madrytu. O walce Hiszpanów z ogniem przeczytacie więcej na rmf24.pl. Tam również mamy zdjęcia i nagrania.
2: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Apteczki w samochodach osobowych mają być obowiązkowe. Jest projekt rządowego rozporządzenia w tej sprawie. Przepisy mogą jednak okazać się niewystarczające. Co dokładnie zakłada projekt rozporządzenia? O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
3: Apteczki mają być obowiązkowe, ale tylko w samochodach po raz pierwszy dopuszczonych do ruchu, czyli zupełnie nowych. Ministerstwo Infrastruktury argumentuje w uzasadnieniu przepisów, że obowiązek apteczek we wszystkich pojazdach byłby nadmiarowym obciążeniem wobec właścicieli pojazdów. Dodatkowo rozporządzenie nie wprowadza wzoru apteczki. Resort wychodzi z założenia, że dzięki temu kierowcy będą mogli wybrać spośród szerokiej gamy gotowych apteczek dostępnych na rynku. Problem w tym, że ich wyposażenie jest różne. Od pełnych zestawów bandaży, plastrów z kocem termicznym, po zdecydowanie skromniejsze, które mogą okazać się niewystarczające w sytuacji kryzysowej. Na razie rozporządzenie jest w trakcie opiniowania. Obowiązek posiadania apteczki miałby objąć samochody zarejestrowane od kwietnia przyszłego roku.
0: Teraz w faktach zaglądamy do lasu, który o tej porze roku przyciąga wielu spacerowiczów, grzybiarzy i amatorów leśnych owoców. A czy wiecie, jak się w lesie nie zgubić?
4: Patrzeć, gdzie jest słońce, nie i nasłuchiwać jakichś odgłosów. Raz się mało nie zgubiłem, ale...
5: Zdarzyło się?
4: Tak.
5: Długo pan kluczył?
4: Pół godziny.
5: Ale udało się?
4: Tak.
5: Na słuch?
4: Na słuch.
5: Co pana uratowało? Szosa?
4: Szosa, tak. Czy samochody głośne.
5: Wie pan, co robić, gdyby się pan zgubił w lesie?
6: Nie bardzo wiem.
7: Jesteśmy bardzo często tutaj, nie chodzimy bardzo daleko. Także mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i wrócimy bezpiecznie do domu.
0: Usłyszał w Lasach Kozłowieckich na Lubelszczyźnie reporter RMF FM Dominik Smaga. Motyw ważki w Japonii od wieków symbolizował odwagę, wytrwałość i zwycięstwo. Nazwano ją nawet owadem zwycięstwa, a jej wizerunek zdobił hełmy, zbroje i oprawy mieczy samurajów. To właśnie ten niepozorny motyw stał się punktem wyjścia niezwykłej kolekcji japońskich militariów, która prezentowana jest na wystawie w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Akitsushima, Wyspa Ważek, została poświęcona sztuce i symbolice samurajskiego uzbrojenia. Z właścicielami kolekcji z